afera. Rokowo i alternatywnie.

przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą bygie czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wono. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

0: to prawda. I Esmeralda, jak z bajki.
1: O.
0: A oprócz tego no mamy Międzynarodowy Dzień Kota, Międzynarodowy Dzień Pszczół i dzień, którego nie wolno wymawiać, a przynajmniej taka dyskusja była prowadzona przed wejściem.
1: Że nie wolno.
0: Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu.
1: No, ja po prostu, ja nie będę tutaj tego tematu więcej...
0: Zrobimy z tego pytanie konkursowe, zobaczycie.
1: Na pewno. Na pewno. I chciałem zauważyć, że, przepraszam, to ja nie powinno się poprawiać na antenie, ale jednak jest wielki dzień pszczół. Nie międzynarodowy, to jest wielki, dzień,
0: wielki
1: pszczół.
0: Dzień pszczół.
1: Jestem ciekaw, czy jest w takim razie rozróżnienie, czy po prostu część, nie wiem, część narodów nie obchodzi dnia pszczół? Ja nie wiem, kurczę.
0: No. A,

ważne, bo to jest najważniejsza rzecz. Pod numer 7248, tutaj ten prefiks Rokowizna, wasze imię oraz nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego? Koszt takiego SMS-a nie został tutaj ujęty.

0: to, by móc o tym już zapomnieć. Teraz nie ma nas i nie chcę być tam, gdzie ty jesteś. Znowu staniesz przede mną. Zawsze robisz mi to we śnie. Będę patrzył, jak oddychasz, chociaż chciałbym się odwrócić. Będę myślał, ile dałbym komuś, kto by czas zawrócił. Kto by zatrzymał wskazówki tylko na ten jeden moment, w chwili, w której cię poznałem, poszedłbym już w drugą stronę.
1: To był sen na jawie, gdy marzenia się spełniały. Wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały. Tylko my, zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni. Ważna ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz? Chcesz zapomnieć? Ja nie mogę. Wiem, że błądzę. Snute kiedyś opowiastki, ja, ty i srebrna taca. Kiedyś to nie przeszkadzało. A już nie chcę do tego wracać. Aura zepsucia w powietrzu. Tracisz te 50%. Chcę zapomnieć o tobie. Zatrzeć w pamięci te noce, by odeszły w niepamięć. Chwile, które nazwałem złotem. Tamte chwile to tombak, bo już wiem, co było potem.
0: Ile dałbym, by zapomnieć cię. Wszystkie chwile te, które są na nie. Bo chcę.
1: Bo chcę.
0: Nie myśleć o tym już. Zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już.
1: Tak już.
0: Po prostu nie pamiętać. Sytuacji, w których serce klęka. Wiem, nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że ty, że wiesz i ty.
1: I teraz gruntowne pytanie, na które ja znalazłem odpowiedź. Potem już. Według przynajmniej kilku różnych źródeł, Łukasz Włókiewicz, który ostatecznie ożenił się z kobietą, której opowiada utwór Ile dałbym, by zapomnieć. By zapomnieć.
2: Coś nie wyszło chyba
1: jak
2: dokumentnie.
1: Otóż powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie udało się zapomnieć, ale udało się poślubić, więc co najważniejsze, ten utwór ma szczęśliwe zakończenie. I chyba takie kochamy najbardziej.
0: Formie.
1: Tak.
0: W ogóle tak między Bogiem a prawdą ten utwór nie był zły.
1: No, tak. Czytając sam tekst, może nie, aczkolwiek znaczy, inaczej. Poziomem do reszty, które tutaj prezentujemy, no to nie ma porównania, oczywiście. Natomiast no, tutaj przynajmniej można się kłócić. Ale tu już wchodzą gusta i guściki, żadne obiektywne rzeczy, więc już no, kiedyś prawda. Dostaliśmy od jednego słuchacza swego czasu telefon po przeczytaniu, nie pamiętam już którego utworu, ale że ja wiem, że państwo to robią ironicznie tutaj w większości, ale to by brzmiało jak naprawdę, to by wybrzmiało bardzo ładnie, to jest bardzo ładny tekst. I ja się z tym zgadzam. I myślę, że tak też można tutaj działać. Nie ma w tym nic złego, żeby tak

0: No, to na trzy. Raz.
1: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.

0: O nie, błagam was, nie można tak? byłoby się tak pomylić.
1: Afera.rockowizna.
0: Rockowizna. No już w sumie.
1: Nie, lepiej nie.
0: A potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
1: Bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego? I tak, i czekamy na wasze zgłoszenie. Jedna wejściówka podwójna jest do zgarnięcia. I tak to się kleci, tak to się lepi. Dokładnie. Na Poznańskiej Ławicy to wszystko będzie, więc zapraszamy serdecznie.
0: No i to już nowość jeszcze. 22 sierpnia.
1: Zgadza się.
0: Czyli tak wakacyjnie można się przejść.
1: Tak.
0: Ej, a dla nas też są te wejściówki?
1: I can neither confirm nor deny. Tak to było. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć żadnych informacji. Jest to... Jest

0: te trafienia dla rywali. No i no, zastanawialiśmy się, czy tam nie było faulu, ale tam nie mogło być mowy właśnie o przewinieniu. No i Hiszpan wykończył tą akcję. No a druga połowa już taka chaotyczna, niewiele się działo. W 88 minucie Postrzanie jeszcze mieli taką dobrą szansę, ale tam Marcin Kamiński główkował niecelnie. A właściwie w słupek. więc statystycznie w niecelnie, ale no powiedzmy, że to no upromowanie.
1: Jak statystycznie bramka ma dwa słupki, no to gdzieś tam pomiędzy, jak się trafi, to jest gol.
0: Tak, to jest strzał celny i jak bramkarz jeszcze się nie popisze, to jest gol.
1: Tak, więc no, ale a bramkarz cztery trochę popisów miał Marcel Ubik całkiem ładnie, jak widziałem. Bo ja sobie oglądałem tak jednym okiem, ale oglądałem. Jestem po prostu, pod największym wrażeniem jestem po prostu tego, że Said Hamouli strzelił gola.
0: Ja też. To jakby wyczekiwałem w końcu, aż nawiążę do swojej formy ze Stali Mielec i w końcu to zrobił.
1: Nie no, bez przesady tego już raczej nie zrobi, ale zabawne, jak się kolejne kluby w Polsce nabierają na Saida Hamulicia. No możemy zmienić, myślę, dyscyplinę, chyba że nie, no, nie będziemy zapowiadać, co tam będzie.
0: Nie, no, wszyscy będzie. Wiedzą. Najważniejszy mecz jest w niedzielę o 17:30 no, Torek Poznań.
1: Więc o najważniejszych meczach będziemy mówić jutro, ale zmienimy dyscyplinę, tylko żeby nie zrobić żadnego wielkiego szoku, to zostaniemy w dyscyplinie, w której cały czas się jakieś piłki używa. W tenisie się używa piłki, prawda?
0: Dokładnie. Tak. I rakiet.
1: No i rakiet.
0: Czasem rakiety z naszych piłce może się zdarzają, jak ktoś tak ładnie strzeli, na przykład Kamil Piątkowski.
1: O, proszę.
0: Ale to tak, tenis, Hubert Hurkacz, który no, miał dwie piłki meczowe, ale w swoim meczu ostatecznie sobie nie poradził. W czwartej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu przegrał z Holendrem, Boticem, Van de Zandt Schulpem 6-3, 6-7, 5-7. No i właśnie, tak jak ten wynik wskazuje, tak faktycznie było, to tak się działo, że Hubert dobrze wszedł w mecz, natomiast no, z czasem popełniał coraz więcej błędów. No ale no dobra, ten pierwszy set był udany, 6-3. Van de Zandt Schulp stracił podanie w drugim genie.
1: Trzy razy szybko.
0: Trzy razy szybko.
1: Przeciwnika Huberta Hurkacza.
0: No tak, no bo to był szybki mecz, że tak powiem. Natomiast Holender popełnił też jeszcze potem parę takich, no, no nie najlepszych zagrań. Hurkacz z tego skorzystał. W drugim secie troszkę jeszcze zdołał pozaskakiwać swojego rywala Hurkacz, ale no to jednak w końcu zawodnik z Holandii potwierdził swoją dobrą dyspozycję, miał przełamanie, no i to on wygrał, tak na styku, no ale wygrał tym wynikiem w drugim secie, no a w czwartym już pokazał swoją moc po zdobyciu 5 kolejnych punktów w pewnym fragmencie meczu, zamknął seta, no i zapewnił sobie awans do kolejnej rundy. Tam zagra z Jakubem Mensikiem lub Terencem Atmanem. To już będzie 1/8 finału, no ale to jeszcze troszkę trzeba poczekać za tym meczem.
1: No to, no dobra, szkoda, że Bubi Hurkacz nie udało się.
0: No niestety.
1: Bodzić Van de Zandt Schulp.
0: Tak, tak, bardzo tak.
1: Jest. Przygotowywałem się do tego.
2: Teraz powiedz to 3 razy, tylko szybko.
1: Ja przygotuję się do tego, dobrze? Może na kurze zdążę przez 6 sekund to zrobić. Dobrze, to teraz już kompletny szok. Juniorzy sobie w lekkiej atletyce jakoś radzili. Były mistrzostwa świata.
2: Nawet piłkę zgubiliśmy.
1: Tak.
0: Piłka już nie ma, a mistrzostwa świata juniorów są i tam bardzo dobrze nawet sobie pewna Polka poradziła. Anastazja Kuś, bo zdobyła złoto. To był finał biegu na 400 metrów, no i tam udało jej się w świetnym stylu wygrać. Tam czas 51.06, ale to akurat był czas jeszcze tego biegu kwalifikacyjnego, więc tam też zresztą no, świetnie zaprezentowała, pewnie awansowała do tego finału, no i tam już w finale zdołała ustanowić się nowy rekord, jakby to nazwać, no, kraju w tej konkurencji. Jakby no wcześniej, w 2016 roku Patrycja Wyciszkiewicz zdołała ustanowić nowy rekord w tej konkurencji, jakby w ramach właśnie naszego kraju, Polski. No i Kuś teraz go pobiła, także 10 lat to zajęło, ale w końcu się udało komuś, no jednemu z juniorów.
1: Gratulujemy po prostu niesamowicie. Czas się powoli nam kończy, więc szybciutko tylko jeszcze przejdźmy do siatkówki, żeby zamknąć nasz serwis sportowy.
0: Tak się lubię rozgadać, także szybko. U17 Mistrzostwa Świata. Tam zwycięstwo siatkarek. Biało-czerwone pokonały Brazylię po tej breaku, więc no ten wynik 3-2. Przegrały pierwszego seta, potem 2-1 odwróciły wynik. No i ostatecznie jeszcze Brazylijki wróciły do gry, ale do 3-2 udało się wygrać tego tiebreaka. No i jeszcze będą 3 mecze z Japonią, Chorwacją, Hiszpanią, tutaj najbliższy z Japonią.
1: No dobrze. Pięknie się dopiliśmy w tym w czasie regulaminowym, to nazwijmy. Mikołaj Dilc i serwis sportowy byli naszymi gośćmi. Jeden i drugi.
0: Dzięki bardzo.
1: My za chwilkę wracamy już po pełnej.

A jeśli chodzi o przysłowie, to gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, wtedy też do końca taką sznutkę miewa. Więc jeśli chodzi o prognozę pogody na dzisiaj, to by było tyle, ale tak naprawdę do tego jeszcze wrócimy, ale to wszystko później, to wszystko za chwilę. Teraz Santa Barbara na naszej antenie.

0: na numer 7248 należy wysłać SMS-a z prefiksem afera.rockowizna i odpowiedzieć na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego. I zastanawiam się, czy ktoś, kto to pytanie wybierał, tworzył, bo nie byłem to ja, czy zdawał sobie sprawę, jak bardzo ładnie zrymował.
1: Czekaj, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć?
0: I dlaczego? Którego, gdzie dlaczego?
1: Aha, którego, wow.
0: No właśnie.
1: I teraz śmiech z puszki.
0: Teraz śmiech z puszki. Ale tak już tylko żartując sobie, to powiem, że jeśli ktoś jest w stanie zrymować tę odpowiedź, nie chcę nic przesądzać, ale może mieć nieco większe szanse na wygraną.
1: A wejściówki są na 20 do 22 sierpnia.

0: Wyskakuj z rzeczy.
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
0: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
0: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
5: Aferanek

0: dziejącego się w Wielkopolsce. I domyślam się tylko, że nie wpłynie to nijak na...
1: życie nikogo.
0: Tak, raczej dowodów nie trzeba będzie zmieniać.
1: Co autor miał na myśli, pisząc dowody?
0: Myślę, że chodzi o dowody tożsamości.
1: Okay.
0: Nie wydaje mi się, że tam była prowadzona jakaś sprawa kryminalna. Myślę, że nie jest to powiązane z podejrzanym urządzeniem zostawionym w aucie.
1: Możliwe, że będzie trzeba wrzucić ten znak do wody i znaleźć inny. I teraz śmiech z puszki, poproszę.
0: Jest to jakiś pomysł, na pewno. Jeśli chodzi o ciekawe, niesztampowe nagłówki, no to myślę, że na ten moment możemy zakończyć. Za chwilkę wrócimy do was z jeszcze innymi ciekawymi rzeczami. No w międzyczasie myślę, że możemy chwilkę odetchnąć. Grabarz Dilla Baggins.

0: Natomiast skatepark znacząco się zmniejszy. Miasto jest też z kolei otwarte na kontakt, jest w dialogu ze skaterami, więc gdybyście mieli jakieś wasze własne sugestie co do tego, jak sprawić, żeby był wilk syty i owca cała, to jak najbardziej możecie się z nimi kontaktować i jakoś wpłynąć na ten nasz skatepark poznański. Mam napisane na monitorze skandal nie są i bardzo dużo wykrzykników i dużo literami.
1: Patryk jest skatem. Patryk cały czas jeszcze żyje w latach 90. i on jest bardzo cool kid. I on ma,
0: i nie są otwarci.
1: On ma tatuaże, on ma deskorolkę. On się zna. Za chwilę rozmowa z gościem w takim razie i będzie nim Patryk Wojciech Opojowski o kulturze skate'ów. Dobrze. To ja tylko jeszcze wspomnę na koniec o takiej dosyć istotnej rzeczy. Zbliża się Bittersweet Festival i w dniach 13-15 sierpnia, kiedy ten festiwal będzie się odbywał, nieczynna będzie Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, które na terenie parku Cytadela. I warto tylko jeszcze tutaj wspomnieć, że ono wróci do funkcjonowania, bo jest tylko zamknięte na ten krótki czas. Bittersweeta wróci do funkcjonowania od niedzieli 16 sierpnia i wtedy już wszystko będzie z powrotem.

0: historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Niedzielę o 19:00.
2: Wycz na podróż do bliskich nam krajów. Ukłon
3: się zaprosił
4: na audycja
5: Alternatywne Rambory.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

Poczekaj, może jeszcze ją mam.

O budynkach z wielkiej płyty często nie mówi się dobrze, ale o całych założeniach urbanistycznych już tak szczególnie eksperci mówią.

0: miastach miejskich. Powszechne było wówczas mieszkanie, dzielenie mieszkań i wiele mieszkań mieszkało w jednej małej przestrzeni i w tym momencie przeprowadzka do własnego mieszkania z ciepłą wodą, własną łazienką, to był rzeczywiście taki trochę skok cywilizacyjny dla wielu osób, co wyróżnia się rzeczywiście w wielu wspomnieniach, bo również wspomnienia na naszej wystawie pokazujemy, szczególnie z tego okresu właśnie wprowadzania się. I to, co się też wyróżnia, chyba to, że to było takie powszechne doświadczenie dla wielu osób, bo w jednym momencie wiele osób zaczynało swoje nowe życie na Ratajach i ta budowa relacji przebiegała dosyć sprawnie wówczas. Wszyscy właściwie byli w tym samym punkcie wyjścia, musieli zorganizować sobie życie w nowej przestrzeni, zorganizować umeblowanie, co nie było wcale proste wtedy. I te relacje sąsiedzkie zawiązywały się dosyć szybko z tego, co wynika z opowieści wprowadzających się osób. Oczywiście ci, którzy chcieli je zadziergnąć bardziej, mieli ku temu możliwości, a ci, którzy chcieli się trzymać z boku, nie musieli. I to właściwie też pojawiało się w założeniach urbanistów, którzy byli świadomi, że nie wszyscy w tym życiu społecznym będą chcieli w równym stopniu uczestniczyć.
1: Czyli to był taki rzut na głęboką wodę. Ci ludzie raczej wszyscy byli trochę zaskoczeni nową sytuacją.
0: Tak, ale myślę, że w większości wypowiedzi okazuje się, że pozytywnie, bo jednak ta zmiana była diametralna. I oczywiście musimy też pamiętać, że to w zasadzie było przez długi czas mieszkanie na placu budowy, bo te Rataje nie powstały w krótkim odcinku czasu i takie mierzenie się z wyzwaniami, przechodzenia przez zabłocone przestrzenie, brudzenie butów, czy właściwie takie życie na placu budowy, które nie było zbyt bezpiecznie też dla dzieci, które się gdzieś tam bawiły, no to była codzienność przez wiele lat dla wielu osób.
1: No właśnie, ale w kwestii takiej integracji społecznej bardzo ważne było też to, że powstawały takie budynki, jakieś centra kultury, jakieś domy kultury i to wszystko też miało chyba duży wpływ.
0: Tak, tam planiści zaprojektowali właściwie życie codzienne mieszkańców również. Chcieli zadbać o wszystkie aspekty, i te przyziemne, czyli zakupy i o dbanie o zdrowie, ale również o taki rozwój kulturalny. Na osiedlach sukcesywnie pojawiały się domy kultury. Najpierw lokalizowano je chociażby w piwnicach, w jakichś niewielkich przestrzeniach. Stopniowo budowano oddzielne budynki, które stawały się pełnoprawnymi domami kultury, które oferowały bardzo dużo atrakcji dla mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i starszych. I dzisiaj przyglądając się temu możemy trochę pozazdrościć, bo większość tej oferty była darmowa. No oczywiście to też zasługa czasów, kiedy to powstawało, ale rzeczywiście zróżnicowanie i rozbudowanie tej oferty było znaczące.
1: No właśnie, a wracając jeszcze na chwilę do tego, jak wyglądała budowa, no ile to trwało i też były z tym związane jakieś trudności, bo to były wcześniej tereny wiejskie, więc wydaje mi się, że łatwiej jest jednak wybudować coś nowego, gdzie wcześniej już była jakaś cywilizacja, niż po prostu w szczerym polu.
0: No tutaj pewnie zdania byłyby podzielone, ponieważ zapewne planiści mieli dosyć dużą swobodę, nie musieli się trzymać jakichś sztywnych ram, jeśli chodzi o układ ulic. Rzeczywiście w większości ta siatka ulic w zasadzie nie pokrywa się z tą, która istniała wcześniej. Natomiast oczywiście nie wszyscy cieszyli się z tej zmiany, ponieważ wsie, które istniały na tym obszarze, były to takie trzy duże wsie, Rataje, Rzegrze, Hartowo, no to przez wiele lat funkcjonowały w takim oderwaniu od miasta, były takim zapleczem gospodarczym, ale cechowały się bardzo żyzną ziemią, więc jakby rolnicy związani z tym terenem naprawdę doceniali warunki tutaj do uprawy. Rozwijało się bardzo ogrodnictwo, ale te osoby musiały zmienić swoje miejsce zamieszkania i były sukcesywnie przesiedlane. Niektórzy zdecydowali się na mieszkanie w blokach, niektórzy wyprowadzili się poza Poznań, bo tam im oferowano jakieś zastępcze przestrzenie, ale ta zmiana na pewno była dla nich dosyć drastyczna. Natomiast prace budowlane, ciągnięte na wiele lat, zaczęły się na dolnym tarasie Rataj i tam stopniowo wyburzano stare zabudowania wsi Rataje i wprowadzono budowę, która oczywiście w tamtych czasach była odgórnie zarządzana jako ta, która ma być szybka, ponieważ był bardzo duży głód mieszkań, więc postawiono na tak zwaną wielką płytę. Na Ratajach od początku zbudowano nawet tak zwaną fabrykę domów, bo te płyty produkowano bezpośrednio na obszarze dzielnicy i, to jest mój ulubiony leitmotiv z tego wątku budowlanego, przewożono je kolejką bezpośrednio na plac budowy. Kładziono po prostu tory w odpowiednim miejscu i ta kolejka sukcesywnie dowoziła prefabrykaty, a że czasami przecinała boisko szkolne i przechodziła tuż przed wejściem do szkoły, to już są takie anegdoty, które gdzieś we wspomnieniach mieszkańców się pojawiają.
1: No czyli na pewno to był ciekawy czas dla tego miejsca. No i właśnie ta wielka płyta chyba jest takim największym problemem, można by powiedzieć, tych osiedli, ale zarazem dzięki niej powstały, no bo faktycznie jak się teraz mówi o tych osiedlach, to raczej się nie mówi nic złego o tym układzie urbanistycznym, ani o tym, że były te centra kultury, ani o tym, że były szkoły. Raczej jak się mówi o czymś złym, no to o tym, że to jest wielka płyta i że ona czasem prowadzi do, no jakby potrzeba jest remontów, może częściej niż by to było w normalnym budynku.
0: Tak, no od początku w zasadzie w opowieściach nawet też mieszkańców i mieszkanek pojawiały się wspomnienia tego, że te ściany były krzywe. No nie wszystko tam grało w 100%, bo tam chodziło również o tempo budowy, więc na pewno nie było to dopięte na ostatni guzik. Mieszkania początkowo były też bardzo ciasne. Na szczęście dla mieszkańców sukcesywnie ten normatyw mieszkaniowy się zwiększał i na ratajach wspaniale można to obserwować, kiedy przygląda się w ogóle układowi bloków i wielkości mieszkań, poczynając od dolnych rataj, kiedy widać ten początek, w którym ta budowa miała przebiegać najszybciej, mieszkania były najmniejsze, bo trzeba było ich jak najwięcej zbudować, to te osiedla piastowskie Armii Krajowej tak cechują się takim szeregowym ustawieniem bloków. Wtedy nawet to ustawienie bloków było zależne od możliwości operowania dźwigiem, który miał na jedną i drugą stronę w zasadzie sięgać przy jednym ustawieniu dźwigu. I dlatego one są
1: to wszędzie
0: tak dosyć...
1: Optymalizacja
0: na każdym kroku. Natomiast później przyglądając się tym kolejnym osiedlom, które powstawały już przede wszystkim na górnym tarasie, widać tą zmianę w podejściu, w układzie bloków, które miało być dosyć no, bardziej zróżnicowane niż w tym pierwszym okresie. No i też zwiększa się normatyw, więc te mieszkania stają się coraz bardziej przestrzenne, pojawiają się balkony, co pewnie jest doceniane przez mieszkańców. I w sumie porównując ze współczesną zabudową, to czasem te metraże wypadają nawet lepiej niż w tych nowych blokach, które buduje się współcześnie.
1: No właśnie, porównywanie do nowych bloków tutaj jest dość zasadne, bo często próba jest jakiegoś takiego zaplanowania całego osiedla i kończy się to różnie. Zresztą o tym jeszcze trochę sobie popowiadam później, ale do tego wystarczy.

obce na pewno nie są dla nas blokowiska, bo to taki obraz większości większych polskich miast. No i właśnie, mówiliśmy o ratajach. Ze mną w studiu jest Olga Tarczyńska-Polus.

0: tej wystawie, jak ona wygląda? Czy są tam jakieś takie elementy też interaktywne, multimedialne?
1: Na wystawie skupiliśmy się na opowieści o ratajach pod dwoma kątami. Z jednej strony przyglądamy się pod takim kątem planistycznym i na pierwszym, na parterze, czyli na jednym z pięter wystawy opowiadamy o tym, jak właśnie urbaniści myśleli o tej dzielnicy, co było tam wcześniej, czyli przypominamy historię wsi i opowiadamy o samej budowie. I możemy się na przykład tak z lotu ptaka przyjrzeć takim dużym mapom, bo chodzimy po nich bezpośrednio, więc jakby fajnie można wtedy uchwycić całe to założenie, przyjrzeć się różnicom pomiędzy dolnym i górnym tarasem rataj, które są bardzo widoczne właśnie z tej perspektywy. Gdy wchodzimy na piętro minus jeden, bo to jest drugie piętro naszej wystawy, tam już wchodzimy tak bardziej między bloki, przyglądamy się mieszkańcom, też oddajemy im trochę głos, bo o tych relacjach właśnie społecznych, czy tym, jak się właśnie jakim było w czasie przeprowadzki, czy tych pierwszych lat na osiedlu, wypowiadają się sami mieszkańcy, z którymi nagraliśmy rozmowy. Więc jednym z takich aspektów jest właśnie posłuchanie sam wypowiedzi ratajan, ale również przyjrzenie się wielu fotografiom, bo to jest właśnie coś, takie archiwalne fotografie, to jest coś, co się przewija przez całą wystawę. Uzyskaliśmy je w dużej mierze od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, bo było to nasz partner. I rzeczywiście czasem fotografie pojawiają się pierwszy raz, są publikowane u nas na wystawie, więc to zachęcam do śledzenia, bo ujawniają taki właśnie już bardzo indywidualny, osobisty jakby moment życia na osiedlach ratajskich. To, co też się u nas pojawia, to filmy dokumentalne, w tym wspaniały film wyprodukowany przez Wydawnictwo Oświatowe w latach 60., mówiący o tym, jak budowano z wielkiej płyty, na czym ta budowa polega. I tam jest dokładnie wyjaśnione, jak powstawały płyty, prefabrykaty, wszystko jest pokazane w dość takim humorystycznym ujęciu, które trochę przybliża to, jak ten cały proces budowy wyglądał. Oczywiście możemy pamiętać, że to trochę propagandowy wydźwięk również ma, natomiast to tempo pracy rzeczywiście tam jest ukazane. No i w Galerii Śluza też zawsze myślimy o młodszych odbiorcach, bo tam przez całą wystawę przewijają się takie stanowiska przygotowane specjalnie dla dzieci, w których o tych ratajach opowiadamy w taki bardziej przystępny sposób. Też tłumaczymy kwestie urbanistyczne, ale w takiej właśnie, w takim formie zabawowej można zbudować własne osiedle czy blok właśnie z prefabrykatów.
0: Czyli jest też jakaś taka warstwa dla młodszych i starszych.
1: Tak.
0: No piękna sprawa, zachęcamy do odwiedzenia. Gdzie?
1: Galeria Śluza. Jesteśmy przy Bramie Poznania na Ostrowie Tumskim. Wstęp do nas jest zawsze bezpłatny, także zachęcamy do zajrzenia od wtorku do niedzieli. I jeszcze napomknę, że wystawa jest również dostępna w języku angielskim, więc turystów również zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie. I do kiedy można odwiedzać wystawę?
1: Jeszcze na szczęście długo, do 28 lutego przyszłego roku. Zapraszamy.
0: No więc zachęcamy. Ze mną w studiu była Olga Tarczyńska-Polus.

0: i żeby te sprawy toczyły się bardzo szybko, a to niestety nie jest takie proste.
1: Na każdy case, na każdą reklamę my musimy mieć co najmniej jeden dzień takich czynności przygotowawczych. Oczywiście możemy iść na skróty, tyle tylko, że jak idziemy na skróty, a przedsiębiorca nam się odwołuje, to mamy albo skierowanie do ponownego, albo mamy umorzone postępowanie. No, musimy to robić kompetentnie i zgodnie z zasadami sztuki.
0: No i właśnie, to wszystko opiera się na prawie, na uchwale krajobrazowej, która nie jest jak kodeks wykroczeń i nie działa to w taki sposób, że idziemy jak policjant i możemy wlepiać mandaty w ciągu kilku sekund.
1: Bardzo, bardzo bym chciał, żebyśmy my mogli na przykład nałożyć karę na zasadzie takiej, jadę na miejsce. Widzę, że to wisi, nie wiem, kodeks wykroczeń, 500 zł mandatu. Nie ma takiej możliwości.
0: No właśnie, a jest szyldownik i można się do niego stosować. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, żeby korzystali z tych dostępnych w internecie narzędzi. No i żeby też jakoś wykazali się empatią w stosunku do innych przedsiębiorców, bo co też nam Tobiasz powiedział, są sytuacje, kiedy jeden przedsiębiorca, można by powiedzieć, że donosi na drugiego. No i czasem to jest, powiedzmy, że dobre, jeżeli oczywiście nie chodzi o jakąś walkę nierówną, tylko o to, by po prostu walczyć o piękno naszego miasta. W ubiegłym roku kwota łączna tych kar wyniosła 4,5 miliona złotych, a już teraz, w tym roku, jest to 3,5 miliona, a jesteśmy dopiero w połowie. Jak mówi Tobiasz Wichnowski, największe, około milionowe kary dopiero nadejdą. Więc Plastek Miejski tutaj podkreśla, że na koniec roku prawdopodobnie wszystkie kary osiągną około 10 milionów złotych. Jest to naprawdę, naprawdę sporo. Myślę, że co będzie dalej, przekonamy się już w najbliższych miesiącach.

właśnie remonty były robione, ale trzeba by coś z nią zrobić, żeby tak faktycznie prezentowała się lepiej. I wtedy też właśnie tą arenę przejęło MTP. Następnie pojawił się pomysł dużej modernizacji, no bo co, w Poznaniu nie mamy dużej areny. Ta arena, która jest, ma około 3-4 tysięcy stałych miejsc, w zależności od tego właśnie jak to liczyć, czy to są miejsca takie faktycznie na teraz, czy gdyby jakieś delikatne manipulacje nieznaczące zrobić. No ale pojawił się taki pomysł, żeby z tej areny zrobić taką 9-tysięczną halę. Prawdziwą, taką jak w większych polskich miastach. Wtedy trzeba by się trochę wkopać w ziemię i zrobić z niej taki wielopiętrowy, dwupoziomowy, ale w dół budynek. Tam też trzeba by zrobić wtedy parking, no ale to gdzieś tam się kleiło, tylko było bardzo drogie. No i okazało się, że MTP niekoniecznie jest w stanie sfinansować coś takiego, nawet z pomocą władz, czy miejskich, czy państwowych. No więc w międzyczasie doszło do takiego załamania, że raczej nic z tego nie będzie. No i właśnie dość niedawno tą arenę przejęło z powrotem miasto. No i może dobrze, może coś z tym będzie, chociaż według aktualnych doniesień prawdopodobnie będzie to tego taki delikatny remont, który ma na celu przystosować ją do dzisiejszych standardów, ale niekoniecznie rozbudować. A dlaczego ta rozbudowa byłaby ważna? No, rozbudowa albo wybudowanie nowej hali. No bo w Poznaniu nie ma dużej hali. I to jest naprawdę duży problem, bo większość hal w Polsce ma po 10, 15, 8 tysięcy miejsc, a u nas jest to no właśnie 3-4. I teraz uwaga, wymienię wszystkie miasta, które mają większą halę od poznańskiej. Kraków, Gliwice, Łódź, Katowice, Gdańsk, Katowice, Częstochowa, Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Płock, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Radom, Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, Tarnów, Gdynia, Olsztyn, Lublin. I dopiero potem jest Poznań. Więc tu niektóre miasta mają po dwie hale większe od Poznania, albo nawet trzy, a w Poznaniu jest tylko jedna i to mała. No, nie mówię, ale naprawdę jest to żenujące.

właściwie dzisiaj będziemy mówić, więc za mikrofonem jak zawsze ja, a za część tutaj techniczną, za część realizatorską będzie odpowiadał Patryk Wojciak, na którego widok bardzo, bardzo się cieszę i to jest bardzo satysfakcjonujące, że znowu się widzimy tutaj na audycji po 2 tygodniach. A teraz zapraszam Państwa na jedną z moich ulubionych utworów, czyli na Lęk od Opium.

Trudno się wyrosować, bo mam tego pełną świadomość. No bo jak połączyć strażaków i koni i w ogóle kompletnie dwie inne miejscowości będą się kojarzyć? No bo zapewne większość z Państwa będzie się Wielkopolska i właśnie strażacy kojarzyć z Rakoniewicami. O Rakoniewicach już kiedyś sobie opowiadaliśmy, o tej niezwykłej fontannie, o tym muzeum, które jest umieszczone w byłym już kościele ewangelickim. No, to jest całkiem w sumie ciekawe, że jest Muzeum Pożarnictwa, że możemy to zobaczyć w Wielkopolsce. No ale nie. Mają Państwo rację, o Rakoniewicach już było. Mimo tego, że lubię wracać do tej miejscowości i fizycznie, i właśnie w opowieściach, to nie. Nie to. To jest dzisiaj zły trop. Bo my dzisiaj będziemy mówić o Racocinie. I ja bardzo mam ochotę czytać za każdym razem to C jako K, więc mam nadzieję, że będę nad tym panować. Dlaczego? Dlaczego w ogóle dzisiaj taki temat? Bo wrócimy do takiego starego, dobrego zwyczaju tej audycji, czyli jak coś się dzieje, to ja opowiadam o tej miejscowości, w której coś się dzieje. Bo już w niedzielę na stadionie hipopicznym w Racocinie odbędzie się 21. europejskie i... które 24. Krajowe Zawody Sikawek Konnych. To jest całkiem wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników tradycji pożarniczych, historii oraz takiej sportowej rywalizacji. No i na pewno ponownie dostarczy to wielu emocji. Jest to też okazja faktycznie do spędzenia takiego wspólnego strażackiego pikniku właśnie z ochotniczymi jednostkami Straży Pożarnej. I gdzie to będzie? No, na stadionie hipopicznym. I okej, co to w ogóle znaczy? To jest taki specjalny, duży plac albo obiekt do jazdy konnej, pokazów, zawodów. No właśnie, hipopiczny pochodzi od greckiego słowa hipopis, czyli koń. No a stadion, no to wiadomo, duże miejsce do rywalizacji, więc taki stadion faktycznie w tej miejscowości jest. Więc miejsce, które służy do organizacji... właśnie takich zawodów okołokonnych, no ale nie tym razem. Tym razem będą mogli Państwo zobaczyć zawody sikawek konnych, czyli w sumie będziemy mieli i strażaków, i koni, i sikawki. W ogóle brzmi to niesamowicie egzotycznie, bym chciała powiedzieć. Niesamowicie inaczej. W sumie to jest coś takiego niepowtarzalnego. Ja uwielbiam właśnie takie miejsca. Zresztą mam nadzieję, że Państwo też, gdzie dzieje się coś niezwykłego, coś takiego, gdzie nigdzie indziej nie można znaleźć. I gdzie leży ta miejscowość? No, miejscowość leży jakieś 57 kilometrów od Poznania i mogą Państwo dojechać tam autem, jadąc przez S5 i to będzie zajmowało jakieś 51 minut, albo mogą pojechać Państwo na przykład pociągiem. To będzie 20 minut, ale tylko do Kościana i później z Kościana do miejscowości mają kolejne Państwo 5 kilometrów. Ale skąd w ogóle taka piękna nazwa? W ogóle wszystkie miejscowości, których nazwa zaczyna się na R, mają jakieś takie ciekawe pochodzenie bądź bardzo ciekawą nazwę w ogóle, jak to się rozwijało. Więc nazwa wielkopolskiej wsi Rakot pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego imienia dzierżawczego, na przykład jak Rodstad, Rotet, Rodomir. No i oznaczałam właśnie założyciela lub właściciela osady. I w najstarszych dokumentach z 1366 roku miejscowość zapisano jako Radsztajt in Isula, czyli miejscowość na wyspie. W wieku XV już to było Radsztad, Radstad. Z czasem nazwa przekształciła się w formę Racat i współczesną postać utrwalono w okresie zaboru, więc tak właśnie brzmiała nazwa, zmieniała się ta nazwa. Jak ja słyszę takie nazwy, to mi się chyba do końca życia będzie przypominać mój ukochany Mikstad. Zresztą o Mikstadzie wspomnimy sobie w przyszłym tygodniu, bo to już jest ta data, to już jest ten moment, który też ma bardzo ciekawą etymologię tej nazwy. Nazwijmy to etymologią i samo w sobie słowo jest, sama w sobie nazwa jest całkiem ciekawa. Ale wróćmy sobie do naszej Racoty. To jest wieś w Polsce, żebyśmy sobie dokładnie teraz ustanowili, no bo już wiemy, jak dojechać, no to ustalmy sobie dokładnie tą pineskę, gdzie ta miejscowość jest. I jest to wieś w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Kościan, na równinie kościańskiej. Uff. A miejscowość jest położona właśnie 5-6 kilometrów na północny wschód od Kościana. I Rakot na 2021 rok miał 132 mieszkańców, ale pierwsze wzmianki pochodzą z 1366 roku, gdzie wieś należała do rodziny Kostków, którzy postawili tutaj swój zamek. Tak, będzie dzisiaj pałacyk. Nie będzie zamku, będzie pałacyk.
Między innymi będzie pałacyk, bo to nie jest oczywiście jedyna rzecz, którą wieś ma do zaproponowania. No i jeżeli sobie zajrzymy jeszcze głębiej w tą historię, dzisiaj będzie sporo tej historii, trochę będę przeskakiwać z daty na datę i z tematu na temat, bo jest tego sporo i zbierałam to z wielu miejsc, więc zacznijmy od tego, że miejscowość pierwotnie zawiązana była z Wielkopolską od samiosieńkiego początku i właśnie ma metrykę średniowieczną, istnieje od połowy wieku XIV, ale same okolice miejscowości były jednak zasiedlone wcześniej. No i odnotowują to właśnie najstarsze historyczne zapisy. Archeolodzy odkryli tutaj ślady osady położonej około 800 metrów na północny wschód od obecnej wsi Rakot. No, czyli tak całkiem niedaleko możemy zobaczyć stare ślady. A po obu stronach strugi bez nazwy odkryto liczne domostwa w formie półziemki oraz paleniska datowane szacunkowo na taki wiek, który 8 a 14. Coś takiego między 8 a 14 wiekiem. W ogóle też to jest bardzo duży rozstrzał. I mówi się też, że miejscowość początkowo, bo pierwotnie była związana z Wielkopolską, ale początkowo była własnością jeszcze kościelną, później szlachecką, należącą do lokalnej szlachty wielkopolskiej z grodu Grożyska, później Poniewskich i Głodkowskich i Kostków. A w 1445 roku miejscowość leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego i należała do parafii Wyskoć, czyli bardzo niestandardowo w sumie jak na ziemię, które sobie do tej pory omawialiśmy, no bo o parafii Wyskoć jeszcze nigdy mowy nie było. I taki pierwszy zachowany zapis o wsi pochodzi z roku 1366. Wówczas to Jan z Ligtenga, biskup poznański, uposażony w dochody właśnie parafię Wyskoć, właśnie nadał tutaj nową konie w katedrze poznańskiej i to był kanonik Gostowa i dawnego plebana Wyskoci. Sięga, w ogóle historia Rokotu sięga faktycznie tutaj średniowiecza i wiemy o tych z tych pierwszych źródeł, jacy byli po kolei tutaj właściciele, czyli Jan Borek, później wieś wykupił Marcin Głodkowski, była ona później w rękach Głodkowskich do 1628 roku, no i była jeszcze Joanna Tarło, czyli wnuczka ostatniego Głodkowskiego Adama i od niej później kupił to Krzysztof Bronisz, herbu Wieniawa. Herbu Wieniawa już nam się kiedyś pojawiali i myślę, że kiedyś trzeba byłoby prześledzić w ogóle to, jakie ziemie oni mieli i w jakim czasie, bo kolejny raz się na chwilę gdzieś tam w tej historii pojawiają. W roku 1798 majątek został sprzedany księciu Wilhelmowi Ormińskiemu, który w 1815 roku został koronowany na króla Niderlandów. A od roku 1878 Rakot stanowił własność książąt wimerskich. I to chyba byłoby to, co byłoby najważniejsze, jeżeli chodzi o historię. Jeżeli coś jeszcze do historii trzeba będzie wrócić, to wrócę, ale wydaje mi się, że te dane są nam najbardziej potrzebne. Chyba, że jeszcze sobie wspomnimy, zanim zaczniemy mówić o pałacu, to, że w okresie międzywojennym pałac był rezydencją prezydenta Rzeczpospolitej, a w lipcu 1927 roku w Rakocie przebywał na dwutygodniowym wypoczynku Ignacy Mościski wraz z małżonką i adiutantem generalnym, czyli Sergiuszem Zachorskim. I to chyba będzie wszystko. Jeżeli czas trzeba będzie jeszcze wrócić do historii, to wrócę, ale wydaje mi się, że już z tego miejsca będziemy wracać tylko i wyłącznie do historii pałacu i oczywiście do historii wiatraka. Ta audycja nie istniałaby właśnie bez tych elementów jak pałac, kościół i wiatrak. No dobrze. I jeszcze jakaś ładna, urocza stacyjka. I od stacyjki zaraz sobie nasz spacer zacznie.

pałac. Właściwie jest założeniem pałacowo-parkowo-folwarcznym. Czyli mamy park, mamy pałac i mamy folwarki. Folwarki do tej pory funkcjonują, co prawda teraz spełniają nieco inne funkcje, ale jednak nadal są. No i są zbudowane faktycznie pod koniec wieku XVIII, no i tak w połowie wieku XIX. Jest to tak naprawdę świadectwo wysokiego poziomu architektury związanej z hodowlą i przemysłem rolnym ubiegłego stulecia, a cały charakter posiada taki unikatowy charakter kompleksu łączącego funkcję rezydencjonalną z gospodarczo-produkcyjną w ramach jednolicie funkcjonującego założenia przestrzennego. Jak to wszystko pięknie brzmi i tak też to wygląda. Ale jeżeli sobie zajrzymy w historię, to początkowo w Racocie znajdował się niewielki dwór oraz murowany zamek myśliwski. A za czasów właśnie księcia Antoniego Barnaby Jabłonowskiego. Bywał tu m.in. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski. Jabłonowski wybudował we wsi właśnie kościół, o którym też będziemy rozmawiać. Około 1785 roku ukończył jeszcze budowę nowego pałacu. Budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym i właśnie prawdopodobnie przez Dominika Marińskiego lub, jak twierdzą inne źródła, przez Jana Chrysta Kamsteza. No i na początku wieku XX powiększono pałac od strony północnej. To będę też podkreślać, no bo owszem, to jest całość, ale jest tutaj ta dobudówka, trochę to widać, trochę nie widać. Zależy, na ile ma się wpraw na oko i na ile jest człowiek dociekliwy. I co jeszcze bardzo ważne, w 1919 roku Rakot stał się własnością Skarbu Państwa. No i wtedy faktycznie powstała letnia siedziba prezydentów Rzeczpospolitej. I jak już wspominałam, w 1928 roku w założeniu powstała państwowa stadnina koni, która była jedną z trzech pierwszych stadnin na terenie Polski. Podsumujmy sobie to wszystko, bo padło bardzo dużo informacji, więc sobie to rozrysujmy. Mamy całe założenie pałacowo-parkowe, parkowo-folwarczne. I na tym terenie, właśnie przy ulicy Dworcowej, jest tutaj pałac, są tutaj dwie oficyny. I jeszcze mówimy o stadninie koni, która była właśnie jedną z trzech pierwszych stadnin na terenie Polski. W ogóle to jest coś, o czym wydaje mi się, że warto wspomnieć i warto mówić głośno, bo mało w sumie mamy już takich miejsc, które bardzo mocno się kojarzą z końmi. W sumie jeżeli ktoś mi rzuca hasło konie, to przychodzą mi na myśl dwie miejscowości. Jedna tylko już dlatego, że znam ludzi stamtąd, no i druga ze względu na jeden bardzo znany skandal sprzed kilku lat. Ale jeżeli chodzi o samą Rakotę, to całe to założenie powstawało w kilku etapach, bo w części północno-wschodniej założenia znajduje się zespół pałacowy z rozciągającym się w kierunku północno-zachodnim krajobrazowym parkiem. O parku też będziemy sobie zaraz osobno rozmawiać. A na południe od zespołu pałacowo-parkowego rozciąga się zespół folwarczny. A najstarsza rezydencjonalna część pochodzi z wieku XVIII i realizuje ideę barokowego, lokowanego rezydencji między dziedzińcem a ogrodem na osi symetrii wyznaczonej przez zabudowę dziedzińca honorowego. No i takim centralnym jej punktem jest klasycystyczny pałac z roku 1780. Czyli, owszem, jest to wiele etapów, ale jakby tutaj ten pałac jest z 1780 roku, dlatego też będą różne daty padać i różne jakby wieki, dlatego że faktycznie to jest tak, jest to całość, ale znowu jest to kolejne dokładanie cegiełek. Ja uwielbiam w ogóle tego typu założenia, czyli właśnie takie większe, bo można o nich długo opowiadać, bo trochę tak jakby się budowało z klocków. Jest jeden element, dokładamy do niego kolejny, dokładamy do niego kolejny i w którym momencie się orientujemy, że ten pierwszy jest troszeczkę nieprzystosowany, więc podmieniamy go na inny albo resztę do niego poprawiamy. Dlatego to jest piękne, ale klasycystyczny pałac 1780 roku wzniesionego właśnie przez Antoniego księdza Jabłonowskiego. Ha, dopiero to padło. I usytuowany jest on na osi wjazdowej właśnie dziedzińca honorowego. A po przeciwnej stronie powstał trójboczny ryzalt i pałac posiada taki dwukontaktowy układ wnętrz. Na piętrze umieszczona jest część reprezentacyjna, no w tym hotel, ale akurat to sobie pominiemy, i piętro służyło jako część mieszkalna już kiedyś. W pałacu zachował się dawny wystrój, ocalały sztukaterie, sztuki, polichromie, posadzki i piękne piece kaflowe. I ja tutaj muszę się na chwilę zatrzymać,
i docenić i dać temu chwilę wybrzmieć na antenie. Bo całe te elementy, o których ja nieraz opowiadam, że tutaj jest ryzalt, tutaj jest jakiś występ ze ściany, tutaj jest coś, to wszystko będziemy nazywać sztukaterią. Z reguły są to elementy tworzone z gipsu. W poprzednich wiekach były one tworzone na siatkach z konopi i to, że one przetrwały, one się dalej trzymają, to jest coś, co mnie absolutnie zachwyca. Owszem, są rzeczy, którymi można byłoby je zniszczyć, na przykład warunki pogodowe, ale na szczęście tutaj się ta sztukateria zachowały. Stiuki, czyli mówi się nieraz, że to jest sztuczny kamień. No to jest taki rodzaj materiału, który właśnie ma udawać. Polichromie, czyli wszelkie rodzaju malowania. Posadzki. Posadzki to jest też coś, co, o czym już się w sumie zapomina, bo jeżeli przejdą nawet państwo po poznańskich kamienicach, to rzadziej można spotkać zachowane jeszcze posadzki. Łatwiej faktycznie będzie można odnaleźć alfresko czy sgrafito, które są zrobione w tych klatkach, czyli właśnie te wszystkie malowania na świeżo zaprawionej zaprawie, która jest świeżo położona i świeżo pomalowana. To akurat łatwiej zobaczyć. No i piękne piece kaflowe. Jak ja słyszę piece kaflowe, to jest akurat taki kawałek duszy, który mnie zawsze piecze, bo piece kaflowe były bardzo ważnym elementem kiedyś wystrojów. Ale nam się zrobi dzisiaj, teraz i dzisiaj historycznie. Piece kaflowe były jednym z ważniejszych elementów wystrojów, bo piece kaflowe potrafiły też wskazywać na to, czym dana rodzina, czym dany ród się zajmował, bo piece były tworzone z takim bardzo dużym zaangażowaniem i oprócz tego, że pełniły funkcję ozdobną, to nieraz przynosiły nam jakąś historię. Dlatego w wielu muzeach mogą państwo trafić właśnie na piece kaflowe oraz na płytki z pieców kaflowych, dlatego że one mają swoją historię, one jakąś historię opowiadają. Więc jeżeli kiedyś jeszcze państwo przejdą przez muzeum i zobaczą, że jest kafelek z pieca kaflowego i na nim jest jakaś scenka rodzajowa bądź jest jakiś symbol, to proszę się zatrzymać. To proszę się zatrzymać, proszę popatrzeć i zobaczyć, ile tam naprawdę kryje się historii. Więc to, że w tym założeniu folwarcznym, że w tym pałacu zachowały się takie piecyki, a też przypominam z jednej z audycji do tyłu, że nieraz nawet piece były sprowadzane specjalnie, żeby je wymurować w jakiś zamek, to tym bardziej proszę zwrócić na nie uwagę. No, ale nam się tutaj zrobiło ogólnie. I jeszcze do tego pięknego pałacyka wrócimy. Jeszcze będę starała się bardziej państwu to opisać, rozbudować, jakby naocznić, narysować w powietrzu słowem wszystko to, co jest w nim najpiękniejsze, ale to spróbuję jeszcze za chwilę zrobić jeszcze raz.

drobno i szeroko liściaste, wiązy szypułkowe, dęby szypułkowe, grab pospolity, a jak wiemy, grab bardzo dobrze potrafi znieść bardzo wiele niedogodności. Topole białe, topole czarne, kasztanowce, jesiony, akacje, brzoza, więc myślę, że alergicy są bardzo usatysfakcjonowani, jak wchodzą do tego parku, ale faktycznie ten park jest bardzo, bardzo różnorodny i bardzo nas to też przy okazji cieszy, no bo im więcej faktycznie tych zmian, tych drzew, tym oczywiście lepiej. Jeżeli mielibyśmy jeszcze sobie spojrzeć w zwierzęta, właściwie w owady, które tam funkcjonują, to jest tego jeszcze więcej. Wszystkich nie będę wymieniać, ale pałacyk, mamy pałacyk, który jest przepiękny, który jest bardzo dobrze zachowany, który można oglądać zarówno z środka, jak i z zewnątrz, a co jest ważne, że można oglądać go również ze środka. Mamy faktycznie te oficyny i mamy ten park. Park, w którym który ma jakby takie dwie części i park, w którym faktycznie też bardzo dużo tego drzewostanu jest. I jest on bardzo, bardzo mocno zróżnicowany. Mogę cię prosić?

gdzie faktycznie najpierw to była kaplica, później z tego stworzył się kościół i tutaj faktycznie taka rzecz się stała. I jak to w ogóle było? Jeżeli sobie tak spojrzymy na historię, jak to historycznie wyglądało, szybciutko sobie to zakreślmy, bo pierwszy kościół w Racocie należał do parafii Wysockiej, a obecny zniesiony został pod koniec wieku XVIII jaka kaplica pałacowa przez rodzinę Jabłonowskich, właścicieli wsi. I budowa została rozpoczęta około 1768 roku, 1770, przez właśnie wojewodę rawską księcia Dorotę Jabłonowską, a ukończona po 1780 roku przez właśnie jej syna Antoniego Kasztelana Krakowskiego. A w latach 1818-1943 kościół należał do gminy ewangelickiej. A od 1946 roku był filarnym kościołem w parafie w Gryżynie. Więc jest to w sumie ważny kościół również z aspektu, powiedzmy, takiego kościelnego, nie tylko historycznego, nie tylko wizytówkowego, nazwijmy to nawet, ale również pod względem takim dla parafii. I pierwszy kościół, pierwszy kościół należał do parafii Wysockiej i ten obecny został wzniesiony, został rozpoczęty jako kaplica, był filarnym kościołem, a kościół aktualnie jest budowlą o cechach późnobarokowych. Jest murowany, otynkowany, jest częściowo podpiwniczony, no i został wzniesiony oczywiście na planie krzyża. Chociaż mówię teraz oczywiście, a tak oczywiste to nie jest. Większość kościołów jest budowanych na planie krzyża, no ale ostatnio faktycznie takich kościołów nie mieliśmy, więc ten jest na planie krzyża greckiego z kolistą nawą centralną. Na wewnątrz kościół to jedyny ołtarz ujęty, jest ujęty parą kolumn, dwoma półkulami z głowicami i liściami akantu, a między kolumnami znajdują się klasycystyczne wazony, a na belkowaniu rzeźby aniołów, a w samym centralnym punkcie obraz świętego Stanisława Kostki. W kościele znajdują się również 18-wieczna figura Chrystusa ukrzyżowanego, wyrzeźbiona właśnie w czarnym dębie. I tutaj ode mnie taka mała informacja, że czarny dąb nie jest łatwym materiałem do obrabiania, bo jest twardy, plus czernieje, zmienia się jego kolor z czasem i z czego co pamiętam, to przy obróbce potrafi trzasnąć, więc tutaj też chciałabym to podkreślić, że jest faktycznie taka rzeźba. No ale z kolei jak już się w niej coś wyrzeźbi i zrobi się to dobrze, no to nie ma siły, żeby coś się z taką wyrzeźbioną rzeczą stało. Dach jest wielopłachtowy, jest kryty dachówką, no i również znajduje się przed kościołem unikatowa drewniana dzwonnica z trzema dzwonami. My tutaj lubimy takie rzeczy. Tak, dzwonnica jest takim jednym z elementów, które należy sobie obejrzeć z każdej strony, no bo po pierwsze, drewniana dzwonnica, która jeszcze nie spłonęła, mam nadzieję, że nigdy nie spłonie. Bo już niestety mówiliśmy o takich dzwonnicach, które były drewniane, no i niestety nie dotrwały 2026 roku, a tutaj faktycznie jest ta dzwonnica. Nie dość, że jest dzwonnica, to na dokładkę są tam aż trzy dzwony. To jest akurat rzadko spotykane, z reguły w takich dzwonnicach był jeden, ewentualnie dwa dzwony, tutaj mamy aż trzy. A ich dźwięk? No dźwięk jest piękny. No trzy dzwony na raz. To brzmi. Zwłaszcza ja lubię dźwięk dzwonów kościelnych, więc Państwo wybaczą, ale mi się ten dźwięk absolutnie podoba. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, no to ja poproszę takiego maila z wytłumaczeniem, dlaczego dzwony kościelne nie brzmią pięknie. I tak mniej więcej by się nam tutaj prezentował kolejny kawałek wsi, czyli kościół, który kiedyś był kaplicą, który teraz faktycznie ma te w sobie najpiękniejsze elementy, ma również zdobienia w środku, jest na planie krzyża i jeszcze do tego faktycznie przy nim stoi dzwonnica. W ogóle chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że bardzo często przy kościołach stoi coś, co jest bardzo warte uwagi. Z reguły jest to dzwonnica, ale nie zawsze. Czasami są jakieś takie inne wyjątkowe elementy, więc oprócz tego, że jak zawsze zapraszam Państwa do obejrzenia kościoła, dlatego że po nim możemy wyciągnąć bardzo dużo historii oraz wiedzę o

czyli właśnie pałac, czyli kościół, jeszcze przy okazji stadion, o którym wspominaliśmy, no i faktycznie jutro odbywają się tam bardzo, bardzo nietypowe zawody strażackie. I zapraszam Państwa serdecznie do tej miejscowości. Tak to mogę zakończyć, zwłaszcza, że dzisiaj moim realizatorem był Patryk Wojciak, który jest gdzieś tam z tamtych okolic i co jakiś czas przytakiwał mi głową, że faktycznie tak jest, i troszeczkę śmiał się również z moich gdzieś tam w międzyczasie skojarzeń, które się pojawiły, ale za część merytoryczną, jak zawsze, odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień, a jeżeli Państwo chcą, to również jutro możemy się usłyszeć na Aferanku. Więc do usłyszenia. Cześć!

0: o 14.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: kącie, to niżej jakby w kącie widzenia, nie wiem jak to wytłumaczyć do końca, tam jest po prostu mniej kropelek wody, bo ta odległość od nas do tego miejsca, które widzimy na Ziemi, się zmniejsza. To nie jest tak, że ta tęcza jest gdzieś za horyzontem, po prostu nie mamy między nami a tym, co widzimy na przykład poziomem Ziemi, nie mamy wystarczająco wody, żeby tam ta tęcza powstała.
1: No tak, i to jakby wynika z geometrii po prostu czystej. To nie jest tak, że ona wchodzi gdzieś tam za horyzont, tylko ona musi się w tym momencie urwać, jeżeli my stoimy na Ziemi. Jeżeli jesteśmy w powietrzu, tak, to ta geometria pozwala na zobaczenie całego pełnego koła.
0: Tak, mhm. Dlatego jak jesteśmy właśnie w górach, to możemy widzieć większy wycinek niż tylko połowę koła.
2: O! Czyli takie większe półkole, znaczy właśnie większe niż półkole. Ale może opowiedzmy od samego, zacznijmy od samego początku, bo wiemy, myślę, że nasi słuchacze wiedzą, co to jest pryzmat i wiemy, nawet mamy okładkę Pink Floyd, gdzie pryzmat rozszczepia światło i pojawia się tam, z jednej strony pada światło białe, a z drugiej strony mamy światło właśnie rozszczepione, tak zwaną naszą tęczę. No i tutaj właśnie ten temat działa podobnie i te drobinki, te drobne krople wody w atmosferze sprawiają, że to światło się rozszczepia i działa to właśnie w taki sposób, że tworzy się tęcza. Dla mnie interesujące jest to, że nie rozumiem, że to zjawisko jest zależne w jakiś tam sposób od średnicy tych drobinek wody w atmosferze, tak? Czy ono w ogóle powstanie, tak?
0: Tak. No, generalnie jeśli te kropelki miałyby inny kształt, po prostu inną wielkość, to ta tęcza albo by nie powstała, albo powstałaby w jakiś inny sposób, ale przez to, że żyjemy sobie na Ziemi, w której te warunki są mniej więcej takie same, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, to ta tęcza powstała zawsze tak samo, bo kropelki dążą do najbardziej optymalnego kształtu podczas spadania z chmury do Ziemi i zawsze są takiej samej wielkości, tak samo jakby spłaszczone wzdłuż ruchu, więc ta tęcza zawsze ma dokładnie tyle samo stopni. Wyjątkami są, jeśli jesteśmy wyjątkowymi sytuacjami są na przykład jakieś podróże wysokogórskie właśnie, albo lot samolotem, bo tam na przykład ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze znacząco. Grawitacja, może to nie jest aż tak ważne, bo to tak nie jest duża skala, ale też jest trochę mniejsza, ale głównie przez to ciśnienie atmosferyczne zmienia się trochę lepkość powietrza, czyli to w jaki sposób powietrze oddziałuje z inną materią i te kropelki mogą przyjmować nieco inny, większy albo mniejszy kształt, z tego co pamiętam większy, przez to ta tęcza będzie miała troszeczkę inny rozmiar na niebie. No, ale wiemy też, że powstaje podwójna tęcza, prawda?
2: Tak.
0: A w jaki sposób powstaje podwójna tęcza, wiecie?
2: No, mamy nadzieję, że nam opowiesz.
0: Powstaje praktycznie dokładnie tak samo jak ta pierwotna, tak się nazywa tą główną tęczę, tylko światło odbija się raz więcej albo dwa razy więcej wewnątrz kropelki. Po prostu wpada pod innym kątem i ma więcej odbić, przez to wypada pod innym kątem.
1: Ona zawsze jest słabsza, nie? Ta główna jest taka bardzo mocna i im ona jest mocniejsza, tym mam wrażenie, że ta wtórna też jest mocniejsza trochę po prostu.
0: No tak, bo to znaczy, że mamy lepsze warunki do obserwacji tęczy. A wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Że między tymi tęczami, tą pierwotną i wtórną, jest taki pas. Z tego, co pamiętam, on się nazywa pas Aleksandra. To jest po prostu między jedną tęczą a drugą. I tam widać, że niebo jest zdecydowanie ciemniejsze niż wewnątrz tej głównej tęczy i na zewnątrz wtórnej tęczy.
1: A to z czego to wynika?
0: To wynika z tego, że podczas załamania światła, które niekoniecznie zostanie tęczą, jest większe prawdopodobieństwo na to, że zostanie jakby odbite w kierunku środka głównej tęczy albo na zewnątrz tej drugiej tęczy.
1: Okay.
0: Czyli w kierunku fioletowym, niebieskim. Jest większe prawdopodobieństwo, że odbije się w niebieskim kierunku niż w czerwonym.
1: Okej, a może powiemy trochę też o tym, właśnie już przyszliśmy do kolorów, od jakiego do jakiego koloru obserwujemy to w tym zjawisku załamania, jakby to całe spektrum i czemu w zasadzie one są w tej kolejności?
0: To jest dobre pytanie. Znacie wierszyk?
2: Czemu patrzy żabo zielone na grób Farona? A nie, głupiego Farona. Tak, i tak. Każda pierwsza literka tego wierszyka odpowiada kolorom tęczy i pamiętam, że jako dzieciak uczyłam się właśnie tego w ten sposób. No i z czego to wynika?
0: No to wynika z długości fal tych konkretnych kolorów. To znaczy, że czerwony kolor ma większą długość fali niż niebieski, fioletowy, a współczynnik załamania, czy to ten rozszczepienia, zależy właśnie od długości fali. Więc czerwony załamuje się najmniej, a niebieski najbardziej, z tego co pamiętam.
2: Tak, i niebieski też najbardziej się rozprasza i w związku z czym właśnie z tego powodu niebo jest niebieskie.
0: Tak, tak, tylko nie mylmy, to nie jest to samo zjawisko, to zupełnie inne zjawisko, ale tak, to podobna przyczyna, ale inne zjawisko.
2: Inne zjawisko, ale podobna przyczyna, tak, tak. Tak, jedno zjawisko dotyczy rozproszenia, inne załamania światła.
1: Okej, słuchajcie, a czy gdzieś jeszcze w ogóle obserwujemy tęczę, albo są jakieś podobne zjawiska? Bo na przykład przychodzi mi do głowy Gloria na pewno, która właśnie jest obserwowana na przykład z samolotu, ale samo zjawisko chyba jest związane z tym, że oprócz tego pierścienia tęczy, w środku mamy to takie intensywne białe światło.
0: Mhm. Znaczy, Gloria, nie jestem pewien, czy możemy ją zaliczać do tęczy. To jest takie zjawisko, którym musimy mieć pod sobą, poniżej jakby swojego poziomu, jakąś chmurę złożoną z wody. I wokół cienia naszego powstaje właśnie taka poświata, trochę jak aureola.
1: Tak, to jest coś takiego właśnie, że zawsze ten obserwator ma siebie w centrum, swój cień jakby w centrum, tak. Nie? Że okej.
0: Okay. Lepiej to widzieć z samolotu, ewentualnie w górach to można zobaczyć, to taka legenda kiedyś była. Gloria ma drugą nazwę, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, ale to było jakieś widmo. I chodziło o to, że jeśli podróżnik górski zobaczy Glorię, to znaczy, że coś złego mu się stanie.
1: Tak, tak, tak, słyszałam to. No, to ciekawe jest. I jeszcze z takich rzeczy, które przychodzą mi do głowy, i to ostatnio się o tym dowiedziałam, że coś takiego istnieje, jest biała tęcza. W ogóle nie miałam o tym pojęcia. Ona wygląda dokładnie, to jest identyczny łuk jak ta kolorowa, tylko że ona jest taką białą mgiełką. I ona właśnie powstaje we mgle w sumie, nie? Na tych cząsteczkach
0: tak,
1: to się
0: robi. Ewentualnie od księżyca. Mhm. I z tego, co ja rozumiem, to polega po prostu na tym, że te kolory tam są, ale nasze oko ma pewne jakby limit widzenia kolorów, poniżej czego wszystko widzi jako białe. Więc jeśli coś jest jaśniejsze niż... jeśli jakiś kolor jest jaśniejszy niż ten limit, to będzie widać jako kolor, a jeśli jest poniżej tego limitu, to wszystko się zlewa, jest białe. Po prostu tego światła tam rozprasza się, nie rozprasza, tylko załamuje się za mało, żeby zobaczyć kolory.
2: Tak.
0: Dlatego też białą tęczę można zobaczyć od księżyca albo właśnie w mgle.
2: Tak, tam zachodzi zjawisko dyfrakcji, czyli właśnie to ugięcie i tam te krople są znacznie mniejsze przez to właśnie, że to jest zjawisko, które powstaje w mgle i przez to to rozdzielenie kolorów nie jest aż tak wyraźne i dla ludzkiego oka ono nie jest dostrzegalne. Ale jak już mówimy o tęczy niedostrzegalnej przez ludzkie oko, to może wspomnimy o tęczach w innych zakresach światła. Fali, długości fali, ze względu na to, że cały czas mówimy o świetle widzialnym, ale pytanie jest, czy w innych, czy na przykład w podczerwieni albo w ultrafiolecie też jesteśmy w stanie zobaczyć takie zjawisko?
0: No i odpowiedź jest prosta, tak, możemy to zobaczyć, znaczy nie zobaczyć, o, inaczej. Odpowiedź nie jest aż tak prosta, bo nie możemy tego zobaczyć, musimy to zrobić temu zdjęcie.
2: Tak, musimy to zaobserwować.
0: Tak.
2: Kamerą, która właśnie widzi w ultrafiolecie czy w podczerwieni. Natomiast czy sama forma tworzenia się tego zjawiska jest taka sama?
0: Tak, jest taka sama, tylko długość fali jest inna, więc tak jak rozdzielamy kolor czerwono od niebieskiego przez przejście przez tą kropelkę, no to podczerwień też jest rozdzielona od nadfioletu, czy tam od widzialnego światła w taki sam sposób. Jest po prostu na innej odległości od centrum tej tęczy.
2: No dobra, czy wyczerpaliśmy temat tej typowej tęczy i chcemy przejść do takich bardziej nietypowych?
0: Jeszcze ciekawostka o tym, że możemy obserwować tęczę też na innych obiektach Układu Słonecznego. Nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy.
2: Jeszcze nie, no to opowiadaj.
0: No to dotychczas wiemy, policzyliśmy, że możliwe jest obserwowanie tęczy na Tytanie, czyli na Księżycu, no to na Księżycu Saturna. Tylko że tam nie pada woda, tylko pada ciekły meton, więc współczynnik załamania jest trochę inny, więc tęcze mają inny kształt.
2: Są większe, tak. Trochę inaczej to zjawisko wygląda, bo tak jak mówiliśmy, u nas zawsze wygląda tak samo, bo mamy te same warunki, tam są po prostu inne warunki, więc to rozproszenie wygląda inaczej.

0: Dobrze, opowiadaliśmy o tańczy, a myślę, że takie bardzo zbliżone zjawisko do tańczy, tylko zachodzi w trochę inny sposób, bo nie chodzi o rozproszenie światła na drobnych cząsteczkach wody, tylko na cząsteczkach lodu. I jest to zjawisko halo słoneczne. Bardzo fajne zjawisko, często widziane raczej na przykład na jakichś stokach narciarskich, w raczej takich zimnych krainach, chociaż my z Justyną widziałyśmy nawet w Poznaniu i to kilka razy, ale rzeczywiście to zjawisko w Poznaniu było jednak trochę słabsze niż to, które widziałyśmy na dalekiej północy w Szwecji albo w Norwegii to chyba było. No ale dobra, może opowiemy, co to jest i gdzie tego wypatrywać i kiedy. Krzyśku.
1: Tak. No to tak jak powiedziałaś, podobne zjawisko do tęczy. Różnica jest w tym, że mamy kryształki lodu. No, takie najpopularniejsze zjawisko halo, bo to jest cała rodzina zjawisk, to jest takie halo wokół Słońca, 20-22 stopni od Słońca mniej więcej. No i polega na tym, że gdzieś tam w atmosferze, w troposferze dokładnie, są chmury, w których zawieszone są kryształki lodu o bardzo specyficznym, sześciokątnym kształcie i tyle. One spadają sobie pod odpowiednim kątem i światło słoneczne przez nie przechodzące rozprasza się i powoduje właśnie taką aureolę znowu. Jest też to drugie, trochę mniej popularne, trudniejsze do zobaczenia, 46 stopni od Słońca, zdecydowanie słabsze. No i do tego jest cała masa innych takich pomniejszych zjawisk, typu słońce poboczne, kręgi parheliczne, łuk górny styczny, tak, łuk okołozenitalny i tak dalej, i tak
2: dalej. To my wtedy widziałyśmy któryś z tych u góry,
0: mi się
2: pamiętam,
0: wydaje, że
2: ten zenitalny,
0: ten
2: albo
0: zenitalny chyba, albo styczny. Nie, chyba ten styczny. W każdym razie te zjawiska są bardzo takie subtelne raczej, bo to nie jest taka, jak jest mocna tęcza, to naprawdę ją widać kolorową i każdy ją po prostu widzi i fotografuje. A to zjawisko halo, nawet jak jest absolutnie maksymalne, to można je ominąć, jeśli nie wie się, że coś takiego występuje.
1: No. Z tej reguły, z tej rodziny halo jest krąg około zenitalny. On potrafi być nawet bardziej widoczny niż
0: tęcza.
1: Zwykła tęcza, ale jest bardzo rzadki. Ja tam kiedyś sobie próbowałem takie statystyki robić, to mi wyszło, że tak w ciągu roku, przy mniej więcej co drugi dzień obserwacji, codzienne obserwacje, powiedzmy co kilka godzin, to wychodziło mi, że tak 2-3 razy w roku można go zobaczyć, tak bardzo dobrze, z czego jeden to był taki ekstremalny przypadek. No ale to nie jest duża próbka statystyczna, ale naprawdę on potrafi być zdecydowanie bardziej widoczny niż większość tęczy.
2: Teraz wrzuciłam sobie to w Google i faktycznie to jest chyba, Karolina, to co widziałyśmy. Mhm. I był taki moment, pamiętam jak robiłyśmy foto, jak się zatrzymałyśmy, to było na Świętym Marcinie zaraz koło CK Zamek, że on tak się wzmocnił w jednym miejscu i to rzeczywiście było nad naszymi głowami. Śmieszne było to, że jak zaczęłyśmy robić tego foto, to ludzie się zaczęli wtedy zatrzymywać i wszyscy zaczęli patrzeć w górę i tak patrzyli, o co nam chodzi? Gdzie my patrzymy. I wtedy były takie fajne chmury, w ogóle słońce było dość nisko, było mroźno, mega przejrzyste było powietrze i były takie mega wysoko zawieszone. Więc faktycznie te warunki były mocno sprzyjające temu, żeby to zobaczyć.
0: Tak, ale to też trzeba... No, to nie jest takie popularne zjawisko, jak Krzysiek mówi i tęcza się pojawia przed nami, a rzadko kiedy ludzie tak zadzierają głowę do góry, żeby zobaczyć, co się dzieje w zenicie, więc mogło być takie sytuacje, że takie zjawisko halo występowało, czy te... I po prostu go nie zauważyliśmy. Czy chcemy przejść do kolejnych takich ciekawych zjawisk atmosferycznych i czy chcemy opowiedzieć teraz w tym momencie może o błyskawicach?
2: O właśnie, może to jest dobry temat. I taki dość spektakularny, bym powiedziała.
0: Bardzo spektakularny. Niektórzy trochę się go obawiają, ale Krzysiek, bardzo bym chciała, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, jak one powstają, bo tam wspominałeś przed...
2: Szczególnie, że taki temat na czasie, nie? Bo zaraz przyjdzie wiosna i będzie pierwsza burza, więc jak najbardziej.
1: To prawda, czekamy z utęsknieniem na pierwsze błyskawice. Ich powstawanie to jest taki proces, w którym mamy chmurę, w której są cząsteczki. Zwykle to, z tego co wiem, to są cząsteczki lodu, które o siebie się ocierają. Przez ocieranie indukują prąd, robi się pewne napięcie i potem, żeby to napięcie jakby uwolnić, no to powstaje piorun, który sobie tam dąży do Ziemi, czyli jakby można to tak wyobrazić sobie jako takie uziemienie chmury, po prostu. Ziemienie takie, wiecie, elektryczne. Podłącza się to uziemienia, żeby to zniwelować, to napięcie.
0: Czyli jak już nie może wytrzymać chmura, to musi gdzieś oddać tę energię.
1: Tak.
0: A od czego zależą kształty tych piorunów?
1: No skoro chce oddać energię, to zawsze, tak jak wszystko w naturze, będzie szukać najprostszej drogi do tego, żeby to oddać. Więc najpierw, jak zobaczycie kiedyś filmik w zwolnionym tempie, jak powstaje piorun, to można zobaczyć taki, jakby to nazwać, taki, ja bym to nazwał takim świetlikiem wchodzącym, który łączy chmurę z ziemią, czyli widać po prostu, jak on sobie powoli, klatka po klatce przemierza tą odległość i on nie idzie w prostej linii, on idzie wzdłuż najmniejszej linii, linii najmniejszego oporu. Linii najmniejszego oporu. No i zanim, jak on już przejdzie, to on był w stanie zjonizować to powietrze, przez to, że powietrze było zjonizowane, to ma mniejsze opory, więc tuż za nim, jak on tylko dotrze do Ziemi, to nagle widać taki wielki wybuch i to jest błyskawica, którą zwykle widzimy. Więc najpierw idzie taki zwiadowca, znajduje najprostszą drogę, a za nim idzie pełna armia elektronów.
0: Ciekawe. Ale z tego to wymyśliły te pioruny.
2: Ej, a to jest prawda w ogóle, że jak piorun uderzy na przykład w powierzchnię, która składa się z takiego miałkiego, białego piasku, to można potem w tym miejscu znaleźć taki jakby wytwór pioruna, który przypomina szkło? Jakąś taką formę szklaną?
1: Jestem pewien, czy to jest prawda. Jestem pewien, że rzeczy, o których mi mówiono jako dziecko, że to są fragmenty pioruna, tak właśnie to, co uderzyło w ziemię, to były skamieliny. Takie złotawe stożki. To są skamieliny, które tutaj w Polsce możemy znaleźć. Nie spotkałem.
2: A złotawe? Czemu złotawe?
1: Takie brązowawe, złotawe. Tak, trochę wygląda jak amber, to jest żywica. Jak żywica.
2: No, no aha, dobra, taka, no, taka jak drzewna żywica, w sensie taka, taki, no. Bo właśnie ja nawet znam kogoś, kto mi mówił, że znalazł coś takiego po uderzeniu pioruna, tylko właśnie takie jak figurka szklana, coś takiego, no bo jakby piasek, no to wierzę w to, że to mogłoby się zamienić w coś takiego. To też jest ciekawy temat w sumie.
1: No ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie jestem pewien.
0: Myślę, że też ciekawe dla słuchaczy będzie zadanie pytania, czy to prawda, że ta odległość od grzmotu, czy ten czas od błysku do grzmotu oznacza odległość od burzy, czy odległość od tego pioruna. No i tutaj odpowiedź, myślę, że dla nas jest dosyć oczywista, ale Krzysiek, może chcesz się wypowiedzieć?
1: Nie, muszę cię wytrzymać.
0: Dobra, no to oczywiście wynika to z tego, że prędkość dźwięku i prędkość światła są po prostu inne. Prędkość światła jest ogromna, a prędkość dźwięku jest znacznie mniejsza i dlatego to światło do nas dociera praktycznie natychmiast od wydarzenia. Natomiast dźwięk po iluś sekundach. I jeżeli po tym błysku policzymy sobie, po ilu sekundach dotrze do nas ten dźwięk, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak daleko jest ta burza. I taki przykład, że jeżeli policzymy 5 sekund, musimy to pomnożyć razy 343 metry, bo to jest prędkość dźwięku w powietrzu i wynosi to około, powiedzmy, 1700 metrów, czyli ponad 1,5 kilometra, jeżeli taki dźwięk dotarł do nas po 5 sekundach. Także słuchacze, możecie sobie policzyć.
2: Ile zostało wam, żeby się schować przed burzą pierwszą, która niedługo będzie.
1: A jeszcze może warto wspomnieć, że pioruny powstają też w obłokach wulkanicznych.
2: A właśnie, tak, właśnie. Ja też o tym słyszałam.
1: No, tak. Które się o siebie ocierają i znowu powstaje różnica napięć, czy tam napięcie powstaje i potem muszę to jakoś uwolnić.
2: Czyli w zasadzie przy takim wybuchu wulkanu mamy jeszcze jakieś ekstra efekty specjalne w postaci błyskawic, tak? Dobra, i jeszcze czasem zahaczamy tutaj w naszych audycjach o tematy związane ze sztuką i ja mam dla was taką ciekawostkę, którą jest praca artystyczna związana właśnie z błyskawicami. Taki artysta, który nazywa się Walter de Maria, zrobił jego praca polegała na tym, że wstawił on na pustyni w Ameryce bardzo dużo metalowych słupów, które miały około tam 20 stóp i po prostu postawił je w idealnym miejscu na ziemi, gdzie jakby tych wyładowań atmosferycznych jest bardzo dużo. Tak jak mamy ten pastornat w Stanach, tak też są miejsca właśnie, w których te burze częściej odwiedzają to terytorium niż inne. I właśnie ta praca to nic innego jak po prostu taka naprawdę mega ogromna rzeźba współczesna, która tak naprawdę istnieje w momencie, kiedy ta burza nam się tam zbliży. Tak? Bo jeżeli jest ładna pogoda i nic się takiego ciekawego atmosferycznie nie dzieje, no to po prostu jest to pole z wbitymi co tam ileś metrów metalowymi prętami, a rzeźba sama w sobie jest efemeryczna i powstaje dopiero właśnie wtedy, kiedy nadchodzi burza. Wygląda to niesamowicie, te pioruny po prostu ściągają w tym miejscu, te pręty wciągają w tym miejscu te pioruny i wygląda to jak po prostu piękny spektakl. Także polecam, jeśli ktoś ma okazję odwiedzić te okolice.
1: Kiedy jedziemy?
0: To, gdzie to jest jeszcze raz?
2: W Nowym Meksyku chyba, tak mi się wydaje. Więc...
1: O, to będę niedaleko.
2: To możesz tam skoczyć i nam wysłać jakieś fotki.
1: Dobra. Może tak na zakończenie warto powiedzieć, że jeśli ktoś interesuje się astronomią albo nauką po prostu, to nie trzeba czekać na ładne niebo. Zawsze warto jest sobie spojrzeć nad głowę, patrz w górę i tam można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, o których się zwykle nie spodziewamy pewnie. Bo to nie muszą być nawet te zjawiska, o których mówiliśmy, ale same chmury. Chmury same w sobie. Jak zaczniemy się im przyglądać, to zobaczymy, że każde powstają inaczej, każde wyglądają inaczej i no, równie fascynujące mogą być same chmury nawet w porównaniu do tego, co my robimy jako astronomowie. Więc to jest cała nauka zajmująca się powstawaniem chmur.
2: Myślę, że moglibyśmy nawet taki jeszcze odcinek dograć w sumie o zjawiskach pogodowych, chmurach i co one zwiastują, które chmury są dobre dla astronomów, a które nie.
1: Tak. Nie ma dobrych chmur.
2: No dobra, to życzę wszystkim bezchmurnego nieba, dużo zjawisk atmosferycznych i dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy, dobranoc.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00, zapowiedź w piątki o 17:30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Autopromocja.
6: I znalazłam to ostatnio.
7: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
6: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
7: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
6: Podczas audycji Parkowanie Równoległe
7: w sobotę o 16:00.

0: coś nam nie doskwiera.
1: Jakie mamy w ogóle te dysfunkcje seksualne, bo to jest takie szerokie pojęcie. Na pewno możemy je podzielić w sumie na odnoszące się do różnych faz aktywności, reakcji seksualnej.
0: Dokładnie.
1: Czyli poczynając od zaburzeń libido, czyli w ogóle potrzeb seksualnych, ochoty na seks, przez zaburzenia.
0: Mamy pożądanie najpierw, tak, że chce mi się mniej seksu.
1: Czyli zaburzenia libido. Później idąc dalej, zaburzenia podniecenia seksualnego, czyli związane z gotowością fizjologiczną ciała do podjęcia, erekcja, lubrykacja.
0: Może mi się chcieć seksu, ale jak do niego dochodzi, to jakoś nie mam wzwodu albo nie jestem mokra.
1: Następnie zaburzenia orgazmu, oczywiście przedwczesny lub opóźniony lub brak orgazmu i zaburzenia ejakulacji, czyli też, no tu akurat są rozdzielone te dwa. Wiesz może z czego to wynika?
0: No bo w zaburzeniach orgazmu będziemy mieli i kobiety, i mężczyzny, i mężczyzn, przepraszam, a w zaburzeniach ejakulacji na ten moment nadal nie ma presji na to, żeby kobieta tą ejakulację miała, więc głównie chodzi o mężczyzn, no i też doskonale wiem, że jakby orgazm nie musi iść w parze z ejakulacją. Zazwyczaj w 90% przypadków tak jest, ale może tak być, że mężczyzna osiąga orgazm, ale nie ma ejakulacji.
1: Tak. No i zaburzenia seksualne związane z bólem. Tam też znajdują się dysfunkcje takie jak dyspareunia czy wulwodynia, czyli po prostu różnego rodzaju bóle. Głównie u kobiet, aczkolwiek mężczyźni też dyspareunii mogą doświadczać w sumie. Czyli w trakcie, przed albo po stosunku różnego rodzaju ból, tkliwość. Może to być spowodowane...
0: No, u mężczyzn może jeszcze by priapizm tu do...
1: A właśnie, ciekawe, gdzie to jest. Priapizm i choroba, ale nie choroba periuniego, to chyba już...
0: No, dokleić? Nie.
1: Ale to chyba, wiesz co, może to jest, są medyczne stany już takie bardziej.
0: Racja, może tak być.
1: Priapizm to jest taki utrwalony, wielogodzinny, bolesny zwód.
0: Kiedy już za długo ten zwód trwa, oczywiście on jest bardzo niebezpieczny, bo...
1: I on jest związany z pobudzeniem seksualnym też.
0: Tak.
1: To jest stan raczej chorobowy, więc z zakrzepicą chyba związany często. Także myślę, że z tego powodu to nie znalazło się tu.
0: Tak, to może być bardziej medyczne, też mi się tak wydaje. No dobra, no to słuchajcie, no to mamy takie dysfunkcje. I jak to jest, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, czy te dysfunkcje są czymś istotnym, ważnym i... No,
1: i jak często?
0: Jak często występują. Mogłyśmy obie bez problemu powiedzieć, że one są dość powszechne, że to nie jest coś bardzo rzadkiego. Bym nawet mogła pokusić się na takie stwierdzenie, że być może podczas swojego życia przynajmniej raz doświadczysz jakiejś dysfunkcji seksualnej, nie?
1: Tak. I myślę, że tu trzeba zrobić rozróżnienie, bo teraz zaraz podamy procenty, ale w zasadzie okej. Okay. Czyli tak, takie klinicznie istotne przypadki dysfunkcji, czy spełniające te kryteria. Szacuje się, że kobiety około 40-45% doświadcza co najmniej jednej dysfunkcji i najczęstszym problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie jest obniżone pożądanie tutaj, a w następnej kolejności zaburzenia związane z orgazmem. U mężczyzn 20-30% populacji doświadcza dysfunkcji seksualnych i najczęściej jest to wytrysk przedwczesny u młodszych. W grupie młodszych mężczyzn częściej tą dysfunkcją jest wytrysk przedwczesny, a im starsi mężczyźni, czym raczej bardziej popularne będą tam zaburzenia erekcji. I na przykład u mężczyzn po 50 roku życia Te istotne klinicznie, no to te, które na przykład, tak jak powiedziałyśmy, występują już od dłuższego czasu przez większość sytuacji. Ale no w toku naszego życia myślę, że każdy z nas też doświadcza takich sporadycznych, no nie, dysfunkcji, bo na przykład jestem zmęczony, zmęczona, bo danego dnia jestem zestresowany, zestresowana, bo nie wiem, się nie wyspałam, nie wyspałem. I to może być jednorazowa sytuacja. I też możemy powiedzieć, że to jest dysfunkcja, no bo uniemożliwia nam odbycie stosunku czy tam aktywności seksualnej. Ale no to nie musi być od razu takie kliniczne zaburzenie.
0: Tak, to od razu nie trzeba biec z tym do specjalisty, no bo jeśli to się będzie wam powtarzać właśnie przez te kilka miesięcy, no to wtedy, nie? Też należy mieć na uwadze takie różne fazy w życiu i tymi fazami jest na przykład okres posiadania małego dziecka, noworodka, fazy ciąży,
1: połogu
0: gdzie ta seksualność kobiety się zmienia, ale również mężczyzny towarzyszącemu tej kobiecie w tym okresie również się zmienia. Wiemy, że przecież poziom testosteronu u mężczyzn wtedy spada, kiedy się pojawia malutkie dziecko. I może być tak, że ta ochota na seks jest dużo mniejsza.
1: Tak, także no pamiętajmy, że ta seksualność jest płynna i ona po prostu zmienia się wraz z naszą codziennością, tak na bieżąco.
0: Zgadza się. No czyli jak Klaudia powiedziałaś, jest to tak, że u młodszych osób mamy więcej takich rzeczy związanych z lękiem przed oceną, jeśli chodzi o te dysfunkcje seksualne. Może być też tak w obecnych czasach, że przez zalew pornografii, nadmierną konsumpcję tej pornografii, tak pornografia wpływa na właśnie lęk przed oceną podczas kontaktu seksualnego. W związku z tym są problemy ze wzwodem albo mamy do czynienia z przedwczesnym wytryskiem. I wtedy te, bym powiedziała, takie nawykowe zachowania są do zmiany, aby sobie z tym poradzić.
1: No właśnie, bo tutaj też właśnie, tak jak wspomniałaś, obserwujemy wzrost dysfunkcji liczby. Częstości dysfunkcji młodych osób i to może być związane z nadmierną konsumpcją pornografii, ale tak myślę, że może też z rosnącą świadomością i dostępnością pomocy, w sensie no, że ludzie są bardziej uważni też w ogóle i bardziej chętni, by zgłaszać się faktycznie po pomoc.
0: No na szczęście, nie? Tak jak przywoływałyśmy ostatnio badanie o masturbacji, to ten wzorzec też się zmienia na przestrzeni lat i jesteśmy społeczeństwem, które bardziej się otwiera seksualnie i chce jednak tą świadomość seksualną mieć większą i dzięki temu też ryzyko tych dysfunkcji spada, nie? No bo choćby myślenie o modelu reakcji seksualnych, tym starym modelu, który był liniowy, pamiętasz, Klaudia, nie? I tym nowym, nawet już obecnie nie nowy, bo już ma 20
1: no
0: parę lat.
1: No właśnie, on jest z 2001 roku.
0: Tak, ale modelu Rosemary Mason, która mówi o modelu cyrkularnym u kobiet i ta linearność pożądania, podniecenia orgazmu, to jest bardzo ważne, aby zrozumieć, że kobiety mają inaczej niż mężczyźni.
1: Ale ja mam tutaj właśnie taką zagwozdkę, bo właśnie przybliżmy, o co chodzi. Wcześniej model linearny zakładał właśnie te 3-4 podstawowe fazy, także to jest takie prostoliniowe, że następuje pożądanie, mamy ochotę na seks, więc się podniecamy, później jest orgazm i później jest ta faza odprężenia. Później w 2001 roku powstał ten model Bason, o którym wspomniałam, i on zakłada, tylko że on jest bardziej skierowany tak do kobiet, że raczej u mężczyzn jest takie bardziej prostoliniowe,
0: linearne,
1: a u kobiet bardziej cyrkularne. I tam oprócz pożądania i orgazmu podstawowymi czynnikami warunkującymi podjęcie aktywności seksualnej są też motywy psychologiczne związane z poczuciem bezpieczeństwa, własnej atrakcyjności seksualnej, chęci wzmocnienia wzajemnej więzi i tego typu aspekty. Natomiast, no i też chodzi w tym modelu o to, że tam jest większa możliwość czy podatność na to, że ta reakcja seksualna zostanie przerwana na różnych etapach, bo na przykład jak się uruchomi...
0: Albo się cofnie, nie?
1: Albo się cofnie.
0: Tak, takie mam poczucie. Mhm. Tych orgazmów może być wiele i po orgazmie nie musi nastąpić okres refrakcji. Mhm. Odpoczynku u mężczyzn musi być chociaż kilkanaście minut, prawda?
1: Tak.
0: No i Klaudia, to gdzie ta zagwozdka?
1: Tak, już dobrzego. Zagwozdkę mam taką, że nie wiem, czy to nie jest trochę deprecjonujące mężczyzn, że u nich to jest takie prostoliniowe, bo przecież dla nich takie aspekty, jak to poczucie bezpieczeństwa, nie wiem, własnej atrakcyjności, chęć wzmocnienia więzi, no też są ważne. I też jest tak, że jak zaraz sobie powiemy o tych dysfunkcjach seksualnych u mężczyzn, no to...
0: aha, dobra, to wiesz co? To ja trochę inaczej to widziałam, to rozróżnienie, że u mężczyzn te rzeczy też są istotne i o nich też jest mowa, ale te kroki, które mają miejsce w ich rozwoju seksualności, to jest od pożądania poprzez podniecenie do orgazmu i refrakcja. A u kobiet, jak dla mnie, te same rzeczy mają miejsce, czy poczucie bezpieczeństwa, kim jest ta osoba i tak dalej, to też ma miejsce i u kobiet, i u mężczyzn, tylko może być tak, że nie ma pożądania. I zaczyna się takim, wiesz, mi się to nakłada z tym, co pisała po 20 latach Emily Nagoski o jednak tym
1: pożądaniu
0: responsywnym, które pojawia się dopiero po tym, jak jakiś kontekst będzie miał miejsce, jak zadbamy o to, żeby to pożądanie się pojawiło i może być najpierw podniecenie, nie? Tak o tym myślę. Tak, bo też możliwość powrotu do orgazmów wielokrotnych, nie? Że to nie jest jeden pik, no bo u mężczyzn jest to bardziej proste, czyli jest orgazm, jest ejakulacja i jest chwila przerwy, a u kobiet ten orgazm może być faliczny, może być szczytowanie, opadanie, szczytowanie, opadanie i to podniecenie też wiadomo, że się może wycofywać, nie? Lubrykacja może się wycofywać. No u kobiet też, u mężczyzn też może się wycofywać, no bo erekcja może słabnąć i wzrastać, słabnąć i wzrastać. Ale tak, też bym się zgodziła, że można byłoby ten te modele jeszcze usprawnić i stworzyć też dla mężczyzn bardziej rozbudowane.
1: No właśnie. Muszę spróbować opisać jakieś problemy męskie przy użyciu tego cyrkularnego modelu. Zobaczę, jak to, czy da się. W sensie nie zamierzam tutaj eksperymentować na moich pacjentach, spokojnie, tylko tak dla własnej ciekawości sobie rozpisać jakieś trudności po prostu w ten sposób. Okej. Oprócz modelu cyrkularnego mamy też model też już dość stary Bancrofta, czyli takiego ojca seksuologii i on tutaj kładzie nacisk na równowagę między układem pobudzania i hamowania seksualnego. I zdaniem Bancrofta dysfunkcje seksualne mogą być związane z nadmierną aktywacją systemu hamowania, wynikającą na przykład z lęku właśnie przed oceną, strachu przed porażką lub negatywnymi przekonaniami na temat seksu.
0: No zgadza się. I tutaj jeśli te dysfunkcje wam towarzyszą, no to możecie sobie zrobić listę rzeczy, które wiążą się z seksem, które są pobudzające, które zdecydowanie oznaczają gaz w seksie i listę rzeczy, które są hamujące, czyli zdecydowanie oznaczają hamulec. I zobaczyć, na ile te hamulce są obecne podczas realizacji seksualnej, albo na ile pojawiają się choćby w głowie, nie? Jakaś myśl na jakiś temat.
1: Tak. Okej. No właśnie, bo te myśli mają duże znaczenie, przynajmniej w moim podejściu poznawczo-behawioralnym, bo ja pracuję głównie poznawczo-behawioralnie. Jestem ciekawa, czy ty też bierzesz pod uwagę właśnie takie poznawcze czynniki, bo akurat w poznawczo-behawioralnym podejściu wychodzimy z założenia, że na występowanie dysfunkcji seksualnych no, ma wpływ aktywizacja różnego rodzaju schematów, przekonań. U mężczyzn częściej to są przekonania czy myśli przewidujące porażkę, skupiające się właśnie na ich sprawności, na tym, czy będzie wzwód, jaki ten wzwód. Z kolei u kobiet...

0: No, do dystansu, no co, w akcie byśmy powiedzieli o dyfuzji tak. poznawczej, nie?
1: Okej, okay, czyli podobnie. No właśnie, jeden z modeli metapoznawczy zakłada, że mężczyźni z dysfunkcjami seksualnymi właśnie nadmiernie analizują swoje myśli i reakcje podczas stosunku, zamiast angażować się w doświadczenia erotyczne. Także są mocno skoncentrowani na analizie i obawach, a po prostu nie są uwagą tu i teraz w bodźcach seksualnych, nie? Mm. Więc to mm-hmm. też na pewno tutaj taki trening mindfulness.
0: No to jest jak trening mięśni, czyli poprawiamy kondycję naszego umysłu, tak żeby ten umysł nie był zatrwożony w myślach. Teraz realizuję taki rodzaj szkolenia dotyczący muzyki w psychoterapii, bardzo ciekawy kawałek i taki jest jeden wątek z tego kawałka, mianowicie, że z 80% naszej egzystencji tu na tej kuli ziemskiej był pozbawiony werbalizacji, był pozbawiony słów, był pozbawiony myśli jako takich. Mm-hmm. Komunikowaliśmy się, no, bo jesteśmy dosyć długo na tej kuli ziemskiej, nie? Mm-hmm. Czyli słuchajcie, dopiero od 20-30% naszej egzystencji na kuli ziemskiej to jest język werbalny. I dalej mnie to zaprosiło do takiej rozważenia, ile ten nasz umysł utknął przez werbalizację, przez tworzenie pojęć. Oczywiście był to niesamowity moment przełomowy, napędowy, kiedy mogliśmy tworzyć treści, pisać, komunikować się językiem, ale też no jak druga strona medalu, umysł teraz przez te treści, które mamy w głowie, jest przeciążony, nie radzimy sobie z tym, co ten umysł podpowiada, co on mówi.
1: Ciekawe bardzo.
0: No i jak dla mnie to jest taki trening, wiesz, trening jak trening cardio, jak trening na siłowni, czyli zapraszam ten swój umysł również do treningu, aby był mniej zaangażowany w
1: tę
0: myśl.
1: Tak, uwagę też można trenować i tak jak mówisz, taką kontrolę bardziej nad tym, co ja robię z tym, co mi się pojawia w moim umyśle, bo nie zawsze
0: kontrolę, no właśnie, kontrolę nad tym, co ja robię, czyli czy ja się na tym skupię, czy ja pozwolę temu przepływać, puścić dalej i nie przywiązuję tyle uwagi do tego, co te treści tam wnoszą. Ale też to, co ty powiedziałaś, Klaudia, a propos tych kluczowych przekonań, też należy się nimi zająć, aby trochę uelastycznić swoje widzenie seksualności, uelastycznić widzenie, nie wiem, związku, relacji, swojego ciała, że zazwyczaj jakby te, które nam nie służą, no to są bardzo sztywne, zero-jedynkowe, takie przekonania dotyczące tego, jak seks powinien wyglądać, przekonania dotyczące ciała, dotyczące samego tego performansu podczas seksu, no to też należy uelastycznić, czyli spróbować jakby przyjąć, czy wziąć pod uwagę, że to może być inaczej, różnie.
1: No, bo tu mogą być takie przekonania jak to, że inni zawsze mają udany seks, nie? Albo, że inni nie mają takich problemów, albo no, że to grzech. Na przykład w niektórych grupach to może być, tak jak już my rozmawiamy dość często o okresie perimenopauzalnym, menopauzalnym, no to też przekonania z wiekiem, tak? Także dużo tutaj takich zniekształceń w myśleniu, myślę, może być. No ale na przykład też lęk przed ciążą, to też jest coś, no
0: tak,
1: co może wpływać znacząco.
0: Stanowczo. I tutaj trzeba wtedy zastanowić się, jak chcemy z tego lęku wyjść, nie? Mm-hmm. No niemniej jednak jest też tak, że sama zmiana przekonań, ona nie jest taka, jakby to powiedzieć, silna i trwała, żeby dała nagle satysfakcjonujący seks, nie? Czyli ten umysł błądzący, nawet jeśli ten umysł będzie myślał o innych przyjemnych rzeczach, to jest umysł mniej szczęśliwy niż umysł, który jest tu i teraz skupiony na aktywności seksualnej.
1: No i w ogóle musimy sobie powiedzieć oczywiście, że terapia Raczej tutaj seksuologia w ogóle jest taką dziedziną interdyscyplinarną, czyli no podchodzimy holistycznie, tak? Terapia musi być poprzedzona kompleksowym badaniem, które oczywiście obejmuje dokładny wywiad. Musimy się jak najwięcej dowiedzieć o pacjencie, co mogło wpłynąć na te, co mogło kiedyś wpłynąć, co wpływa teraz, co może podtrzymywać te dysfunkcje. Warto

0: zawsze zlecić jednak gdzieś tam dodatkowe konsultacje specjalistyczne, na przykład endokrynologiczne albo urologiczne, czy fizjoterapia uroginekologiczna, raczej wizyta u fizjoterapeuty, żeby tam zdiagnozować, czy udziału w podtrzymywaniu tych dysfunkcji nie biorą jakieś ponapinane mięśnie na miednicy przecież. To jest bardzo ważny aspekt często.
1: No, zmiana stylu życia też ma ogromne znaczenie. Czyli jeśli rzeczywiście te dysfunkcje seksualne mają miejsce, no to należy się rzeczywiście sobą zająć bardzo holistycznie, bo tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, na nasz seks wpływa kilka czynników. Nie jest ten czynnik biologiczny, jest czynnik psychologiczny, jest też czynnik jakiegoś kontekstu społecznego. No i żeby to się udało, no to trzeba z każdej strony do tego podejść. Spróbować to zmienić, no.
0: No także jak tutaj opracowujemy przypadek, pracujemy z dysfunkcją, to zawsze sobie odpowiadamy na pytanie, jak jest, czyli diagnozujemy, z czym w ogóle mamy do czynienia, dlaczego tak jest, jakie czynniki na to wpłynęły i wpływają, no i co dalej zrobić. To jest oczywiście rolą terapeuty, ale wy też, jak macie jakieś trudności, to warto sobie przede wszystkim zadać pytanie, dlaczego może tak być, i spróbujcie wynaleźć jak najwięcej czynników, które mogą się przyczyniać do waszych trudności. Nie panikujcie od razu, bo tak jak powiedziałyśmy, dysfunkcje jako stan taki wymagający jakiejś interwencji, to jest taki stan, który no trwa gdzieś tam przez dłuższy czas i przez większość waszej aktywności seksualnej.
1: Zgadza się. No i zawsze jeszcze mamy tą farmakoterapię, która również może być pomocna. Może być i pomocna ze względu na substancje czynne, ale może być też takim dla mnie takim katalizatorem, momentem, kiedy odżyjemy w tym seksie i poczujemy, że jednak jesteśmy w stanie realizować się seksualnie i ten seks jest przyjemny, a potem można z tej farmakoterapii powoli schodzić, zrezygnować i realizować się seksualnie tak jak lubicie, jak chcecie, głównie z nastawieniem na satysfakcję seksualną, na uważność, na drugiego człowieka. I co? I chyba tyle dzisiaj o dysfunkcjach seksualnych. I znów, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakieś pomysły na audycje, na tematy, które chcielibyście, aby zostały przez nas omówione i poruszone, no to piszcie do nas, znajdziecie nas na mediach społecznościowych. Jak nie zdążycie nas przesłuchać w sobotę, to zawsze możecie zajrzeć na Spotify'a.
0: Do podcastu Sekspertkiego i też na swoim profilu Sekspertka. Tam też zawsze daję znać, jak wrzucam jakieś odcinki zaległe, także śledźcie.
1: Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus
0: i Klaudia Harańczuk. Dzięki.
1: Pa.
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
7: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
6: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea.

0: dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Katarzyna Kończel,
1: wydawnictwo poznańskie, Borys Piętkowski w tym duecie dzisiaj, chociaż żałuję, że z nami nie ma pisarza norweskiego.
0: Roy Jacobsena.
1: Nie masz wrażenia, Kasiu, że coraz bliżej nam do literatury skandynawskiej? W tej chwili Polacy czytają nie tylko kryminały, ale również powieści, takie jak te wydane przez wydawnictwo poznańskie.
0: Zgadza się. Skandynawia przechodzi renesans już od kilku dobrych lat w zasadzie i to nie tylko na polu literatury, mam wrażenie, bo to jest skandynawski design, skandynawski styl życia.
1: Lagom.
0: Właśnie, hygge i tak dalej, i tak dalej. Także mamy chyba też w Polsce słabość do Skandynawii. Tutaj jakiś psycholog pewnie musiałby się wypowiedzieć, dlaczego tak bardzo dążymy do skandynawskich standardów i skandynawskich opowieści.
1: Może nie lubimy płotów w architekturze?
0: Może tak być. Może brakuje nam estetyki minimalistycznej, braku reklam na ulicach i pewnie można by wymieniać, ale rzeczywiście Skandynawia jest takim kierunkiem marzeń, kierunkiem, w który się wpatrujemy i też takim literackim kierunkiem. I rzeczywiście, tak jak mówiłeś, zaczęło się od kryminałów, od Stiga Larssona i wielu, wielu innych. Ale teraz te kryminały, mam wrażenie, idą trochę w odstawkę i zaczyna coraz głośniej mówić do nas literatura piękna. Powieści, opowiadania z tego szerokiego kręgu skandynawskiego, czyli z Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Wysp Owczych, bo tak przynajmniej w wydawnictwie poznańskim ujmujemy Skandynawię, czyli szeroko. Tych powieści przybywa. My w wydawnictwie poznańskim reaktywowaliśmy serię dzieł pisarzy skandynawskich, która była wydawana w Polsce w zasadzie od lat 60. przez blisko 30 lat. I to była jak na czasy PRL-u taka awangardowa inicjatywa, bo wydawano w Polsce powieści w zasadzie niedostępne z bardzo jak na tamte czasy egzotycznych języków. I to była taka seria flagowa wydawnictwa poznańskiego przez wiele, wiele lat. No i my w 2018 roku reaktywowaliśmy tę serię, nadaliśmy jej nową szatę graficzną i wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze powieści współczesne, skandynawskie, ale też sięgamy od czasu do przyszłości i wznawiamy to, co już pojawiło się dawniej w naszej serii.
1: Co urzekło Was w Roju Jacobsenie?
0: Tak naprawdę powieściami Roya Jacobsena otworzyliśmy właśnie tę nową, odnowioną serię skandynawską i to był taki dla nas moment ważny, ponieważ jeżeli jest dobry start, to tak przyjmuje się, że jest to dobra wróżba na przyszłość, więc chcieliśmy rozpocząć dużym nazwiskiem, ale też takim, który przyciągnie do siebie czytelników, to znaczy takie nazwisko i taka literatura, która po prostu rozkocha w sobie ludzi i sprawi, że będą chcieli sięgać po więcej.
1: Chcesz powiedzieć, że Jacobsen był w Polsce wcześniej mocno znany?
0: On nie był znany, bodajże jedna książka jego już się ukazała w Polsce, ale nie był na tyle znany, żeby ludzi przyciągnęło samo nazwisko, bardziej powiedziałabym siła tej literatury, książek samych w sobie, ale wybraliśmy też książkę jako pierwszą niewidzialnych. To jest książka, która w zasadzie otworzyła Jacobsenowi drogę do takiej międzynarodowej kariery. Ona została nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera, czyli jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Europie. I rzeczywiście wtedy o Jacobsenie usłyszał świat. I Niewidzialni są też pierwszą częścią już teraz tetralogii, bo mamy 4 części w tej sadze o wyspie Baroi. No i rzeczywiście było tak, jak się spodziewaliśmy. Ludzie rzeczywiście Jacobsena pokochali za tę jego nieśpieszną narrację, za takie mocne przywiązanie do przyrody, za pokazanie takiego świata odizolowanego, zamkniętego, społeczności bardzo malutkiej, w zasadzie losów jednej wysepki, na której jest tylko miejsce dla jednej rodziny. I w tej takiej nieśpiesznej narracji w zasadzie ludzie się zapominali, rozpływali, odrywali od rzeczywistości i była ona, cały czas jest, bardzo pociągająca dla polskiego czytelnika. Być może właśnie przez tą inność, przez taką daleką perspektywę, którą Jacobsen roztacza.
1: Mam nadzieję, że po naszej audycji słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z serią wydawniczą, o której teraz wspominałaś. A prywatnie cię zapytam, co ciebie ujęło w Jacobsenie?
0: Najbardziej ujęło mnie w Jacobsenie to, że to są takie powieści, w których pozornie nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo. I rzeczywiście każde zdanie jest tam w jakiś sposób ważne. Jacobsen jest minimalistą. Jego proza to jest taka esencja. Nie ma tam dużej akcji. Jeżeli zapytałbyś mnie teraz o streszczenie tych książek, to miałabym problem, bo tam rzecz rozgrywa się w gestach, w szczegółach, w bardzo prostych, ale sugestywnych obrazach, w opisach przyrody. I to jest też taka proza, która pozwala nam spojrzeć chyba na świat w trochę inny sposób. Właśnie...
1: Zwolnić.
0: Zwolnić. To może być taka medytacja przez lekturę. Dla mnie też bardzo ciekawe było to, dla kogoś, kto jest z Poznania, czyli nie mamy tutaj zbyt wielu wód, mimo że siedzimy nad rzeką. Tutaj akcja się jednak rozgrywa na pełnym morzu, więc wejście w ten morski świat było dla mnie niezwykle ciekawe, jakbym musiała się uczyć nowego języka.
1: Tak samo są zwroty z języka żeglackiego, wodniackiego.
0: Tak, tak. Dla mnie to był zupełnie nowy świat i musiałam się trochę w tym odnaleźć. To tak jak trochę uczenie się obcego języka. Także to jest fascynujące. No i urzekła mnie też ta perspektywa kobieca, ponieważ Roy Jakobsen wybiera sobie za taką przewodniczkę po tych losach wysepki Baroy Ingrid. To jest kobieta, która wychowała się na tej wyspie. W pewnym momencie zauważyła, że ona jest za mała, za ciasna, chciała się wyrwać z tego świata. No i ostatecznie powróciła znów na wyspę, jako już dojrzała kobieta, przeżyła wojnę. I ona jest taką niezwykłą bohaterką, silną, wyemancypowaną, odważną, prostą, ale niezwykle ambitną też, dążącą do celu, taką, która... Nie musi zbyt wiele myśleć, raczej robi rzeczy z takiej potrzeby głębszej. No jest niezwykłą bohaterką. Wiem, że dla wielu czytelników jest ona jedną z takich ulubionych protagonistek w ogóle w prozie.
1: Czytając, słuchasz muzyki?
0: Bardzo rzadko, a w zasadzie prawie, że nigdy, bo potrzebuję totalnego skupienia.

0: Katarzyna Kończal, wydawnictwo poznańskie. Czytałaś kiedyś Dzieci z Bullerby?
1: Oczywiście.
0: Mam wrażenie, że ta książka przeżywa renesans właśnie za tą niespieszność, o której wspominałaś.
1: To jest lektura, którą chyba ponownie odkrywamy, bo kiedyś była taką oczywistością, później wróciliśmy do niej, ale nie tylko chyba przez niespieszność, ale też przez właśnie tę bohaterkę zbuntowaną przeciwko regułom, taką, która podejmuje kontrowersyjne czasami akcje i decyzje, ale tak, jest w niej na pewno jakiś taki skandynawski spokój.
0: Przygotowując się do wydania serii Zerojem Jakobsenem, czy też odświeżając tę serię, macie kontakt z czytelnikami w Skandynawii, w Norwegii, w Szwecji. Czytelnictwo w tych krajach jest czymś szczególnym, czy to jest po prostu zajęcie takie, o którym nikt nie dyskutuje, ponieważ wiadomo, że wszyscy czytają?
1: Na pewno jest tak, że czytelnicy skandynawscy czytają więcej niż polscy. Literatura jest chyba taką naturalną częścią życia. Wpleciona jest też w rytuały codzienności. Jest na przykład taka tradycja bożonarodzeniowa skandynawska, gdzie obdarowuje się na święta książkami i czekoladkami i później przez całe święta się czyta i je.
0: Wspólnie.
1: Oczywiście, to jest taka właśnie też integrująca praktyka. Poza tym świetnie działające biblioteki, które są absolutnym majstersztykiem, nie tylko jeżeli chodzi o design, ale generalnie o taką bliskość książek, dostępność, wspaniałe festiwale literackie, programy, w których dofinansowywane są książki, tłumaczenia, wizyty autorów, na przykład wizytę Roya Jakobsena w Poznaniu współorganizuje i współfinansuje Norla. To jest organizacja, która promuje literaturę norweską na świecie i robi to wyśmienicie. Także to są takie elementy, które powodują, że Skandynawia no chyba jest rajem czytelniczym, tak mi się wydaje. Książki są też wszędzie. Jest bardzo wiele księgarni kameralnych, które w Polsce u nas niestety umierają. Także myślę, że różnic jest sporo.
0: Wchodząc do każdego sklepu spożywczego, większego, widać półkę z książkami. Wydaje mi się, że w Polsce czytelnictwo osiąga niebotyczne szczyty. Czego trzeba, żeby zainteresować publiczność?
1: Rzeczywiście może się tak wydawać, przez to, że książki są w supermarketach, czytamy i czytamy na potęgę. Myślę, że czyta młodzież dzisiaj w Polsce. Mamy też badania, mamy statystyki i młodzież daje nadzieję, bo oni sięgają po książki na potęgę i tutaj bardzo dużą rolę odgrywają media społecznościowe, TikTok, Instagram, Facebook. To są media, w których dzisiaj żyje młodzież i na całe szczęście rozwija się tam też świetnie tak zwany świat Bookstagrama czy BookToka i młodzież rzeczywiście czerpie inspiracje. Myślę, że potrzebni są przede wszystkim zaangażowani wydawcy, animatorzy literatury, ludzie, którzy odczarowują literaturę, które pokazują, że nieważne, co się czyta, ważne, że w ogóle się czyta. Nie musi to być wysoka literatura piękna, mogą to być kryminały, może to być literatura obyczajowa, erotyczna, które też wydajemy w wydawnictwie poznańskim. I wydaje mi się, że takie właśnie zniesienie granic na to, co jest wysokie, niskie, na to, co jest dobre, złe, będzie powodowało ten egalitaryzm czytania. Że czytanie będzie fajne, czytanie będzie inspirujące, czytanie będzie dobrą rozrywką. Także na pewno wychodzenie z książką do świata, do ludzi, wychodzenie w miasto, na wieś, to wszystko są działania, które powodują, że książka nie jest jakimś skostniałym tworem kurzącym się na półkach bibliotecznych, tylko czymś żywym.
0: Jak ciebie słucham, mam wrażenie, jakbym słuchał kogoś, kto zajmuje się dietetyką, który uświadamia mi, że pewien rodzaj witamin albo suplementu jest potrzebny i każdemu być może jest potrzebny kryminał, ale również powieść bardziej ambitna, mniej ambitna, czy to w ogóle nie używać tych terminów?
1: Myślę, że to pojęcie dietetyczka literacka mogę sobie wpisać chyba w stopce mojej mailowej. Teraz bardzo mi się podoba to porównanie. Osobiście staram się nie używać tych terminów i rzeczywiście prowadzę bardzo dużo dyskusji ze znajomymi, też takimi wyznawcami elitaryzmu w literaturze. Zresztą nasze wydawnictwo, mamy takie hasło, taką dewizę naszą wydawniczą, dobrze, że czytasz. I zmieniliśmy to hasło, wcześniej nasze hasło brzmiało z miłości do literatury i to hasło wydawało nam się właśnie strasznie patetyczne. No bo miłość, literatura, to już są takie wielkie pojęcia i wtedy stwierdziliśmy, coś nam nie
0: wystarczy pasuje. Lubić, tak?
1: Wystarczy lubić, nie trzeba kochać, oczywiście, ale też to wyjście do czytelnika, zwróciliśmy się do czytelnika, nie najważniejsza jest nasza miłość do książek, bo gdyby to było najważniejsze, to pewnie wydawalibyśmy samą jakąś taką niszową, powolną, medytacyjną literaturę, bo taką lubimy. Najważniejszy jest dla nas czytelnik, a nie to, czy to będzie literatura z półki najwyższej, czy trochę niższej, czy zupełnie średniej. Bo różne są gusta, różne są potrzeby. Różne ma się też fazy w życiu. Ja sama potrzebuję czasami lżejszej literatury, żeby się oderwać, żeby zapomnieć. Literatura jest też w dużej mierze rozrywką. I wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy tak ją postrzegali.

0: jakiego suplementu diety, pozostając przy tych analogiach i porównaniach, potrzebuje społeczeństwo. Takie decyzje musicie podejmować. Ja wiem, że teraz pytam o to, co się dzieje na waszych spotkaniach wewnątrz wydawnictwa, ale to jest trochę wróżenie z fusów i takie rozmowy prowadzicie wewnątrz wydawnictwa.
1: Tak, pewnie nie ma suplementu, który by pasował do wszystkich absolutnie. I tak samo jest z książkami. My przede wszystkim staramy się wsłuchiwać w potrzeby naszych czytelników i rzeczywiście otwieramy się na to, co czytelnicy nam mówią na spotkaniach, targach, festiwalach, w mediach społecznościowych. No i przede wszystkim słuchamy. To jest chyba ten klucz do sukcesu, żeby pytać ludzi, czego chcą, co potrzebują, co im sprawia radość, jakich emocji powinniśmy im dostarczać. Ale od jakiegoś czasu mamy już takie kryterium, które jest bardzo ogólne, ale które brzmi po prostu, że chcemy wydawać książki do czytania. Czyli książki, które po prostu dobrze się czyta i które dostarczają emocji. To są chyba te dwie, takie dwa najważniejsze kryteria, które wybijają się spośród recenzji i spośród opinii naszych czytelników. Książki, które wzruszą, które dostarczą refleksji, które poruszą coś wewnętrznie. To nie musi być wysublimowana proza. To może być powieść obyczajowa, która poruszy jakieś takie struny, których brakuje w codzienności. I to jest co prawda dosyć takie ogólne kryterium, ale czytając dużo, tak jak my w wydawnictwie, potrafimy chyba odsiać już te książki, które są poruszające, które wyzwolą emocje, od tych, które pisane są na przykład czysto komercyjnie, czy są jakimś produktem wydawniczym, bo takich książek też jest sporo na rynku.

0: kontynuujemy swój spacer nad Wartą. Wpisujemy się w najnowsze trendy, mam wrażenie. Rozmowa podczas spaceru.
1: Tak, jest coraz bardziej dziko, także dzikość jest ostatnio bardzo modnym trendem, ale też odbywanie rozmów podczas spacerów. Dobrze wpływa na mózg, dobrze wpływa na kondycję.
0: Ksiu, mówiłaś, że poszukujesz w literaturze emocji. Czy są dobre i złe emocje, które literatura może poruszyć w człowieku? I czy w ogóle są potrzebne emocje, żeby móc powiedzieć, że książka nas poruszyła?
1: Myślę, że tak. Nawet literatura faktu, która wydawałaby się taką mniej emocjonalną stroną literatury, potrafi wzbudzić człowieku to, co siedzi gdzieś głęboko. Potrafi wywołać też takie emocje, których w normalnym życiu nie doświadczamy, bo żyjemy za szybko, bo mamy za dużo rozpraszaczy, bo po prostu nie jesteśmy uważni, a sam akt w ogóle czytania, skupienia się, zwolnienia powoduje, że ta przestrzeń dla emocji się pojawia. I są te emocje trudne też. My wydajemy sporo książek, które poruszają ciężkie tematy. To nie zawsze są przyjemne lektury. To są kwestie traumy, pamięci takiej bolesnej, kwestii niezagojonych ran, przemocy, wykluczenia. Także to są trudne tematy i wydaje mi się, że rezonują one z wieloma czytelnikami, którzy po prostu tego doświadczają, bo to jest ludzkie. Także to nie jest tak, że te emocje zawsze są ciepłe, wzruszające i przenoszą nas do jakiejś sielanki, ale z tego chyba wywodzi się w ogóle literatura, czyli często z cierpienia, z bólu, z jakiegoś dyskomfortu, także te nasze książki też często są dyskomfortowe, powodują uczucie takiej niewygody podczas czytania, ale te wszystkie emocje są jak najbardziej w porządku.
0: Jak rozumiem, trend pisania o szczęściu nadal jest niszowy w literaturze.
1: Niszowy, ale pożądany w zasadzie. Na przykład w poznańskim klubie książki ostatnio zaczęto czytać książki na pocieszenie. I to wiązało się oczywiście z tym, co działo się w ostatnich 2 latach, czyli z pandemią, wojną. I my też to zauważyliśmy, że kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to ludzie nie chcieli czytać tych ciężkich książek, bo mieli już dużo trudnych emocji w rzeczywistości. I oczywiście ludzie szukają też literatury pocieszającej. I to chyba też jest taki trendujący kierunek, czyli jednak książek, które dają pocieszenie, kończą się happy endem, mają w sobie jakieś takie ciepło. I być może dlatego literatura japońska jest teraz tak popularna w Polsce, bo ona jest właśnie taka cozy, jest ciepła, przytulna.
0: Jest też miejska po części, mam wrażenie, że często bliżej nam już do tych miast, w których są elementy przyrody, ale to już nie jest wieś. Jak Obsana na przykład.
1: Tak, to ludzie szukają też tych przestrzeni w literaturze, w których sami żyją, a z drugiej strony takie książki jak Obsana dają im odskocznie, dają im takie wyobraźni, przede wszystkim dają pole do przeniesienia się do tej natury, do której już nie mamy dostępu, czyli na przykład do Lofotów, fiordów, czyli takich bardzo, bardzo dalekich, odległych, odizolowanych krain, które dają zupełnie inne doświadczenie niż to nasze wielkomiejskie. Także to na pewno jest też literatura ucieczkowa. I ten trend też jest bardzo, bardzo silny teraz, czyli taki eskapistyczny, ucieczkowy, żeby zapomnieć o rzeczywistości, no i o tym wszystkim, co dzieje się dookoła.

0: tym, co mówisz, przewija się wątek czytania ze zrozumieniem, czytania wolniejszego. Przyznaję się, że ostatnio spróbowałem technik reklamowanych przez znanego polskiego fizyka, żeby szybko czytać, żeby skanować niemalże jedną stronę i przestaję czuć cokolwiek. To znaczy docierają do mnie fakty, przedstawione sytuacje, ale nie czuję emocji. Jak czytasz? Jak czytać?
1: To ciekawe, bo ja też przeszłam ostatnio taką próbę z szybkim czytaniem. Co gorsze albo lepsze, nasze wydawnictwo w ogóle miało taki wewnętrzny kurs szybkiego czytania, bo no, ilość tekstu, z jaką się mierzymy, jest ogromna na co dzień. I ja muszę przyznać, że oblałam ten kurs, to znaczy nie nauczyłam się szybko czytać. Poznałam tę technikę, ale absolutnie nie potrafię. Ja zajmuję się wyłącznie literaturą piękną w wydawnictwie poznańskim i to jest literatura, która wymaga skupienia. Już mam poczucie, że jakiegoś gwałtu bym dokonywała na tych książkach, czytając fotograficznie, czy na jakieś dwa takty, tak jak nas uczono na kursie, także ja jestem absolutnie slow reader i no nie zmienię się już. Czytam wolno, nie czytam bardzo dużo, muszę przyznać.
0: Słyszysz słowa, jak czytasz? Wymawiasz je w myślach?
1: Staram się, lubię czytać na głośno, jeżeli mogę. To rzeczywiście jest zupełnie inne doświadczenie czytelnicze. Zatrzymuję się często, powtarzam, wracam, próbuję słuchać audiobooków, ale też jakoś mi to średnio wychodzi, bo za bardzo się rozpraszam. Także no, moje czytanie jest...
0: Medytacyjne.
1: Można tak powiedzieć, tak. To brzmi patetycznie.
0: Smakujesz po prostu.
1: Tak, ale też ta literatura, którą wydajemy, jest literaturą do smakowania. To jest literatura artystyczna często, taka, w której zdania nie są przypadkowe i to jest cała przyjemność wtedy.
0: Jak budujesz nastrój po to, żeby móc przeżywać i czuć smak tego, co czytasz? Pytam o to dlatego, że próbuję czasami usiąść wieczorem, bo mam czas, czytam i czuję, że emocje dnia powodują, że nie czuję smaku. To nie tylko chodzi o tempo czytania, ale też o zbudowanie nastroju.
1: No tutaj muszę cię zawieść, bo nie mam, nie odpalam świeczki, nie nalewam wody do wanny, nie mam takich rytuałów czytelniczych. Dla mnie już po prostu cisza, skupienie, wygodny fotel, albo czytanie w naturze, czyli generalnie czytanie w sprzyjających okolicznościach, gdzie nie ma hałasu, rozpraszaczy, nie ma ludzi dookoła, jest chyba już tym nastrojem. Potrzebuję samotności do czytania i to jest dość taka samotnicza aktywność, a ten nastrój w zasadzie chyba nie jest dla mnie aż tak istotny. To znaczy nie romantyzuję też czytania, nie potrzebuję jakichś specjalnego otoczenia, bo wydaje mi się, że to czasami nawet może oddalać od czytania. Chyba potrzebna jest przecież książka i to jest najważniejsze.
0: Dobrze jest czytać razem? Myślę o grupie znajomych albo chociaż jednej znajomej osobie po to, żeby móc spróbować potem wymienić się spostrzeżeniami?
1: Na pewno. Bardzo lubię wszystkie kluby książkowe, wszystkie możliwości w ogóle spotkania się, dyskutowania. Mamy też u nas w wydawnictwie taką bibliotekę, którą stworzyliśmy, składającą się nie z naszych książek, ale z zaprzyjaźnionych wydawnictw i w ogóle tworzymy sobie taką naszą małą przestrzeń do czytania w wydawnictwie. Czytanie razem chyba pokazuje w ogóle sens czytania też, czyli nie to jest najważniejsze, żeby przeczytać, ale żeby mieć jakąś refleksję, żeby ją wyrazić, żeby poczuć te emocje, bo samo przeczytanie niewiele chyba daje, to znaczy można gdzieś się napoić tym czytaniem, a dopiero wtedy, kiedy zaczynamy gadać, spierać się, dyskutować, to wtedy wychodzą takie rzeczy, o które byśmy sami nie posądzali siebie na przykład. Także bardzo, bardzo chętnie dyskutuję o książkach i też wszystkie spotkania autorskie są w zasadzie taką okazją do dyskusji, bo można zadać pytanie autorowi, bo można posłuchać, jakim jest człowiekiem, jak opowiada, jaki ma tempr głosu. To wszystko też jest takim no, dodatkowym elementem doświadczenia czytelniczego. Dlatego spotkania autorskie, kluby dyskusyjne, to wszystko jest bardzo cenne.

0: Jakim człowiekiem okazał się Roy Jacobsen?
1: Roy Jacobsen, zanim został pisarzem, pracował fizycznie. On był rybakiem po prostu na Lofotach, czyli na tym bardzo północnym skraju Norwegii. Później był stolarzem, czyli generalnie nie obca mu jest praca fizyczna. Wybudował też własnymi rękami dom. Sam mieszka na jakiejś wysepce norweskiej, czyli generalnie nie jest człowiekiem miasta. Jest bardziej człowiekiem spokoju, człowiekiem przyrody, natury. A przy tym jest niesamowicie uroczy. Nie tworzy dystansu.
0: Woli milczeć czy rozmawiać?
1: Nie, jest świetnym opowiadaczem, ma bardzo dużo anegdot ukrytych i potrafi zaczarować taką swoją prostotą, formułowaniem myśli, mądrością, błyskotliwością, ale widać w nim, że to nie jest pisarz wyuczony, to nie jest ktoś, kto studiował creative writing, to jest po prostu człowiek, którego pisanie bierze się z doświadczenia, z czucia, to jest ktoś, kto nie owija w bawełnę.
0: To jak Herling Grudziński?
1: Pewnie można by porównać, tak. To jest taki bardzo też prostolinijny człowiek, z którego przede wszystkim przybija doświadczenie i mądrość. To jest, z tego co wiem, to Jacobsen w młodości prowadził bardzo burzliwe życie, pakował się w wiele kłopotów, był nawet, musiał odsiedzieć w więzieniu za jakieś swoje zachowania.
0: Stąd już bliżej do Hemingwaya.
1: No, tak, jak najbardziej. Także i Hemingway, i Grudziński. Także to jest człowiek awanturniczy. O, tak bym to nazwała.
0: Z dalekiej północy.
1: Awanturniczy człowiek z dalekiej północy. Człowiek, który niczego się nie boi też chyba, bo jeżeli ktoś przeżył wielomiesięczne rejsy na Lofotach, które słyną z sztormów, burz, ogromnych żywiołów, no to chyba jest w stanie przetrwać wszystko i on wydaje się takim człowiekiem zahartowanym życiowo. A z drugiej strony, jak czyta się jego powieści, no to jest w nim niezwykła czułość, też człowiek, który świetnie operuje językiem, który ma niesamowite wyczucie rytmu i nie uczył się tego. To nie jest ktoś, kto studiował filologię norweską, nie jest kimś, kto studiował filozofię. Wiem, że zaczął studiować matematykę, którą szybko porzucił właśnie dla tej pracy na Lofotach, ciężkiej fizycznej pracy. No więc to chyba dużo mówi o nim.
0: Mimo to Skandynawowie, myślę o instytutach językoznawczych, oceniają go bardzo wysoko.
1: Tak, tak, bo to jest jeden z najważniejszych obecnie, najlepszych pisarzy norweskich. Każda jego książka jest dużym wydarzeniem w Norwegii i rzeczywiście to jest nie tylko opinia krytyków i znawców, ale przede wszystkim czytelników. To jest pisarz przetłumaczony na kilkanaście języków, na pewno na wszystkie najważniejsze, w jakich literatura się ukazuje, a przy tym nie ma takiej aury i auroli gwiazdy nad sobą. To jest człowiek, któremu po prostu zależy na pisaniu i na tym, żeby przekazywać emocje i przekazywać historię.
0: Wspomniałeś o tej jego bliskości do przyrody, ale w recenzjach, do tych pochodzących ze Skandynawii, pojawiają się też wątki, że on nie jest daleki od miasta i że pokazuje, jak zmieniała się Skandynawia, a właściwie Norwegia, od takiej społeczności rybacko-rolniczej do społeczeństwa, które z złowieniem ryb i z rolnictwem niewiele ma już wspólnego, które siedzi w technikach informatycznych, bankowych i żyje zupełnie inaczej. To wszystko w tych powieściach jest.
1: Tak, ta jego saga o Baroi to jest w zasadzie taka saga rozpisana na wiele dziesięcioleci od początków XX wieku po lata 60. I rzeczywiście Jacobsen pokazuje, że w zasadzie w przeciągu pokolenia Norwegia zmieniła się diametralnie właśnie od tego rybackiego społeczeństwa. Nagle przeszła jakąś rewolucję i urbanistyczną, i edukacyjną, i komunikacyjną, i no, odeszła bardzo mocno od swoich korzeni, które tak naprawdę Norwegię kiedyś ukształtowały. Dzisiaj jest uznawana za kraj dobrobytu. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na Norwegów, no to nie widzimy już w nich tych rybaków z malutkich wysepek Baroi, o których pisze Roy Jacobsen, ale on bardzo fajnie w swoich powieściach pokazuje właśnie ten moment przejścia. Ta pierwsza powieść Niewidzialni zaczyna się wtedy, kiedy na wysepce Baroi nie ma prądu, nie ma wody, kobiety nie mają nawet swoich krzeseł przy stole. To jest taka społeczność bardzo zamknięta, która żyje z morza, dla których morze jest właśnie tym najważniejszym elementem ich życia. A w tej ostatniej części mamy już świat po wojnie, świat, który leczy rany, ale jest już światem bardzo rozwiniętym.
0: I przyspiesza.
1: I bardzo mocno przyspieszył, oczywiście. Także dobrze jest przeczytać całą tę tetralogię, czyli od pierwszej części Niewidzialni, poprzez Białe Morze, Oczy z Rigela i Tylko Matka, bo to są te cztery powieści, żeby mieć taką przebieżkę przez dojrzewanie Norwegii do tego kraju, który znamy dzisiaj. Od właśnie tej społeczności rybackiej, prostej, silnie związanej z przyrodą, po już bardzo rozwiniętą, bogatą, bardzo rozwinięty, bogaty kraj.
0: Wspomniałem o tym dlatego, że czasami nam się wydaje w tym naszym polonocentryzmie, że tylko myśmy przeżywali transformację, przyspieszanie, a tymczasem okazuje się, że niedaleki sąsiad, bo to wystarczy zrobić skok przez Bałtyk, mierzył się z podobnymi problemami, no i zobaczyć, jaką drogę musiał przejść.
1: Tak, oczywiście też po drodze wydarzyła się wojna i mamy trochę obraz Norwegii kolaborującej z nazistami, dlatego trochę odbieramy tę ich historię wojenną inaczej niż naszą i tym sobie też wiele tłumaczymy, ale Norwegowie też byli ofiarami, jakby zwykli ludzie tam mieszkający też oczywiście uczestniczyli w wojnie i też ich wojna dotknęła i tak jak bohaterka Jakobsena Ingrid w pewnym momencie wyrusza z tej wysepki, żeby odnaleźć ojca swojego dziecka, już bez dużych spoilerów, które to dziecko jest właśnie trochę takim dzieckiem wojennym, przypadkowym, ale jest całą jej miłością życia. Także Jakobsen pokazuje rzeczywiście kraj w transformacji, kraj w przełomie, ale też kraj silnie dotknięty wojną. Czyli to są wydarzenia w zasadzie nam bliskie. I wydaje mi się, że czytelnicy mogą się w Jakobsenie przejrzeć, mogą się odnaleźć. Wydawałoby się to dość odmiennym doświadczeniem, szczególnie jak mówimy już o Lofotach, które gdzieś są daleko, daleko, nie wiadomo nawet gdzie na mapie. A okazuje się, że to są historie bardzo uniwersalne. I chyba to jest ta siła Jakobsena, że potrafi z takiej małej wysepki Baroi, na której w zasadzie pomieściła się tylko jedna rodzina, stworzyć taki mikrokosmos, który jest całym światem. No i to udało mu się jak żadnemu pisarzowi w zasadzie, dlatego jest tak

avec les avions de chasse.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
1: Dzień jest ilosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

0: Amerykanami czy tam innymi Norwegami, którzy potem dostają Nagrodę Nobla czy inne pisarskie wyróżnienie, a oni właśnie wydali tę książkę albo właśnie kupili do niej prawa, więc to trzeba mieć nosa. Widać, mają nosa.
1: Tak, no jakby są wydawcami nie bez powodu, prawda?
0: Ba.
1: Także to się liczy. No w każdym razie ogólnie mamy więcej nagród niż Eisner, jeśli chodzi o komiksy, więc jakby jest więcej szans na to, żeby wyróżnić dużo nazwisk, tytułów i tak dalej. A przy okazji też powiększyć listę rzeczy, które trzeba przeczytać.
0: Dokładnie.
1: Także jakby myślę, że każdy, kto ma statuetkę Eisnera, no nie będzie narzekać, że ojoj, nagrody i w ogóle. Natomiast myślę, że faktycznie Eisnery w porównaniu do Oscarów chyba jeszcze mają jakąś wartość.
0: Merytoryczną.
1: Tak, zdecydowanie. Także co, okej, to skoro mowa o wartości merytorycznej, to chyba czas przejść do komiksów.

0: więc czas na wartość merytoryczną. Ciężar merytoryczny. Widzę, że tu bardzo delikatnie podnosisz Droma, który jest komiksem dość dużym, w sensie grubym, ale czyta się go bardzo szybko, ponieważ jest w bardzo dużej części niemy. Jest bardzo mało dialogów i tak jakby siła tej historii jest bardzo mocno oparta na grafice. Autor tego komiksu, Jesse Lonergan, on tak ma taki swój styl, który cechuje się tymi małymi kadrami i taką dużą liczbą małych kadrów, które składają się na większe kadry. No i właśnie Drom został wydany u nas w Polsce, a ostatnio zdobył właśnie tego Eisnera, o którym mówiliśmy przed przerwą, za najlepszy komiks.
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że patrząc już na okładkę, ja mam jakąś dziwną słabość do grafik, ilustracji, które mają jakby nałożoną siatkę. I to się chyba bierze z tego mojego takiego wspomnienia z dzieciństwa, jak się wpatrywałem w okładkę do jednego z albumów Queen koncertowych, Live Magic, który właśnie miał coś w rodzaju jakby takiej siatki i od tamtego czasu ten motyw po prostu zawsze przykuwa moją uwagę. No i na okładce jest taka siatka i ja patrzyłem na to w ten sposób. Ty teraz powiedziałaś o tych kadrach, bo w komiksie faktycznie widać te bardzo różne siatkowania, tak uproszczając, pod kątem jakby podziału planszy. I z jednej strony, czy ja patrzę na ilustrację, która ma nałożoną siatkę, czy widzę coś, co jest po prostu osobnymi kadrami?
0: To jest dobre pytanie. W sensie w komiksie bywa z tym różnie, ale ma to swój sens. Ale od początku. I trochę tutaj mnie to bawi, to od początku, ponieważ komiks jest trochę o początku. To jest komiks o stworzeniu. O bogach, którzy stwarzają ludzi, stwarzają świat i potem ingerują trochę w ten świat, ale no, on się rozwija swoimi własnymi prawami. I czy jest to prawo silniejszego, czy jest to prawo bardziej miłosiernego, czy jest to właśnie jakieś prawo boskie, czy prawo ludzkie. No jest to ciekawy koncept. I ten komiks, on jest taki bazowy. W sensie, to nie są postaci, które są superbohaterami, o których napiszesz 10 tomów, ale mogłyby być, bo są takimi archetypami. To jest komiks o micie, to jest komiks o stworzeniu i to jest komiks o tej historii. O tym przeplatającym się w sumie przez wszystkie historie komiksowe, książkowe, opowiadane, o takich podstawowych wartościach i podstawowych konceptach, dobro, zło, wybory między tym, co jest korzystne dla ciebie, a tym, co jest korzystne dla wszystkich. Takie teraz no, wciąż popularne jest, mam wrażenie, ta fala Odysei w kinie i to jest takie właśnie mitologiczne bardzo w tym komiksie. Tak mi się skojarzyło, że to jest właśnie też kolejne opowiedzenie mitu i opowiedzenie takiej historii bazowej. To jest coś, co jest podwaliną po prostu. I Jesse Lonergan ujął w Dromie taką historię, która może być każdą historią, ale jednocześnie żadną historią. Tak jakby nie wiem, czy jestem w stanie przekazać, co czuję po tym komiksie. To jest każda historia. W tym komiksie jest każda historia po prostu.
1: To trochę to brzmi jak coś, co mógłby też napisać Grant Morrison.
0: Trochę tak, ale wydaje mi się, że jest to trochę prostszy koncept. W sensie on wbrew pozorom jest bardzo prosty i bardzo w tej swojej prostocie ujmujący. Czyli że to jest właśnie to chociażby to, jak są zatytułowane rozdziały. Mamy 5 rozdziałów i pierwsze 3 są nazwane kolorami. Błękit, czerwień i żółć. Forma i duch. I to jest też takie meta trochę, bo
1: no bardzo meta, RGB, hello.
0: Tak, RGB, tutaj chociażby te kolory na tych stronach początkowych są też właśnie taką typową siatką kolorów tych RGB, więc to jest komiks o komiksie, ale ten komiks mógłby być każdym komiksem. To jest taka podstawowa historia, to jest jak Biblia, mam wrażenie, taki mit, no właśnie jakbyś czytał Odyseję w tej najbardziej takiej podstawowej formie.
1: Czyli nadal wracam do swojego pytania, czy to jest coś, co by zrobił Grant Morrison, bo to znów bardzo do tego pasuje.
0: Wydaje mi się, że Grant Morrison więcej by powiedział w tym komiksie. W sensie byłoby więcej dialogów, a tutaj jest mniej dialogów.
1: I pewnie byłoby więcej magii, okultyzmu i wiele innych konceptów.
0: A to są bardzo proste koncepty. To są Tak, są trochę religijne. Mamy dwa bóstwa, które trochę ze sobą rywalizują. Mamy ludzi, którzy robią różne rzeczy i z tymi bóstwami wchodzą w jakieś interakcje. Mamy coś w rodzaju tytanów, czy superbohaterów, czy herosów stworzonych przez te bóstwa, żeby nad tymi ludźmi w jakiś sposób kierować nimi, czy zapanować. Ale to są takie bardzo podstawowe koncepty. To jest wizualnie jest niesamowite. Jest świetnie ograne wizualnie. To jak ta historia jest poprowadzona po prostu bez słów, ale w jakiś szczegółowy sposób, ale równocześnie właśnie zachowuje prostotę tych konceptów i taką bazowość, taką szkieletowość tego konceptu, że to równie dobrze mogła być każda historia, że możesz tutaj osadzić superbohaterów DC, że możesz osadzić tutaj swoje własne postaci, tutaj możesz osadzić herosów właśnie mitologicznych, to będzie w dalszym ciągu ta sama historia i ona będzie działała.

0: jak wspomniałeś o tej warstwie wizualnej, to to jest niesamowite, jak wygląda kadrowanie w tym komiksie i to, co powiedziałaś, że jakby nie potrzeba słów, żeby podążać za tą historią, no jakby nie było, to kadrowanie ta jakby tworzy nam tą animację międzykadrową, tą wewnętrzną, wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Tak.
0: Że jakby to, w jaki sposób te kadry są ustawiane i wykorzystywane, też jest silnym narzędziem, które nie zawsze jest wykorzystywane aż tak mocno, jaki ma to potencjał. I jak teraz kartkowałem ten komiks, to miałem wrażenie, że Scott McCloud zaczął się nagle bawić w tym komiksie?
1: Właśnie, też chciałam to powiedzieć, że to, jak to są, ta idea, którą niesie ten komiks, to jest trochę to, co Scott McCloud wykładał w Zrozumieć komiks, tylko tutaj pokazane. To jest to tylko w użyciu, to jest w praktyce i to masz właśnie komiks o komiksie, ale taki fabularny bardziej. Nawet jeżeli nie my, to bardziej fabularny niż wykładowy czy taki naukowy, nie?
0: Jak bardzo mocno chcesz wykorzystać kadrowanie w swoim komiksie? Tak.
1: Tak, dokładnie, więc no ten komiks jest niesamowity pod tym względem, jak to robi, i absolutnie zupełnie nie dziwię się, że zdobył nagrodę i że ta nagroda właśnie pozwoliła zauważyć. Mam wrażenie, że dla wielu osób to będzie taki wyznacznik, który pozwoli zauważyć tę historię, i dla osób, które trochę w tym komiksie siedzą, wydaje mi się, że bardzo im się spodoba, no bo właśnie, bo to jest komiks o komiksie, to jest komiks o historii, to jest ta najbardziej bazowa, podstawowa forma, jaką możesz wyciągnąć z tej historii. A dla osób, które raczej spodziewają się fabuły, no tu będzie ciężko akurat.
0: Ale tutaj w sumie chciałbym zadać takie ważne pytanie, bo mówimy o tym, jak bardzo nie jest meta i jak bardzo dużo rzeczy wykorzystuje pod kątem formy narracyjnej w komiksie. Czy to jest komiks, po którym może sięgnąć osoba, która niespecjalnie gustowała wcześniej w komiksach? Czy to jest lektura potencjalnie trudna, czy właśnie jest to tak zrealizowane, że tak upraszczając, oczy same krążą tutaj właściwie?
1: Oczy krążą właściwie, jeżeli o to chodzi. I jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to jest zrealizowane, to tak. Ale zastanawiam się właśnie, czy jeżeli ktoś sięgnie po ten komiks, nie mając na przykład jakiegoś już oczytania w komiksach, po prostu, czy takiego znania pewnych motywów kulturalnych, czy przetworzenia tego w sobie, że wszystkie historie już zostały opowiedziane i tak naprawdę spotykamy się z różnymi ich wariacjami, z różnymi archetypami i tak dalej, czy będzie w stanie zauważyć ten komiks, tę ideę właśnie, że to jest nie historia dla historii, że tu nie chodzi o to, żebyśmy polubili głównych bohaterów, czy żebyśmy z nimi jakoś współodczuwali, tylko żebyśmy poznali tę podstawową historię po prostu i te archetypy. Więc to jest urzekające dla mnie w tym wydaniu, w tym dziele, że on jest naprawdę z jednej strony w bardzo prosty sposób, z drugiej strony bardzo wizualnie szczegółowy, bardzo kolorowy, bardzo piękny sposób opowiada historię, która jest równocześnie bardzo prosta i bardzo skomplikowana, bo może być każdą historią.
0: Wow.
1: Tak, wow. A zastanawiam się, bo też widziałam, że przecież Jesse Lonergan ma być w Łodzi w tym roku, więc będzie go można pewnie zapytać o to, co autor miał na myśli, tworząc komiks.
0: Brzmi jak dobry deal.
1: No jasne, Kultura Gniewu wyczuła pismo nosem, wydali komiks zdobył Eisnera, jeszcze gość będzie na Łodzi w tym momencie. No świetny przypadek i wydaje mi się, że warto, jeżeli ktoś się do Łodzi wybiera i chciałby się z autorem spotkać i posłuchać, to żeby przeczytał Drom od Jessego Lonergama z wydawnictwa Kultura Gniewu.

0: to ja będę teraz tym złym policjantem chyba i wrócę do mainstreamu superbohaterskiego, jeśli chodzi o komiks amerykański.
1: Wrócisz dobrze, czy wrócisz źle, dlatego jesteś złym policjantem?
0: W sumie ciężko mi powiedzieć. Pewnie chodzi o perspektywę, bo na pewno masz osoby, które już mają dość słuchania o komiksie superbohaterskim, a być może też są takie, które chętnie posłuchają, ale mają dość złych komiksów superbohaterskich. Ale ja przychodzę z dobrym komiksem superbohaterskim.
1: No, no to widzisz, no to idealnie się składa.
0: Już tak troszeczkę puentę niejako zdradziłem, co sądzę o tym albumie, czyli o Batmanie Mieście Szaleństwa z wydawnictwa Egmont. To jest komiks z linii DC Black Label, te tytuły charakteryzują się tym, że po pierwsze są dla tego tak zwanego dojrzałego czytelnika, czyli 18+, i za tym się kryć mogą różne rzeczy, aczkolwiek tutaj głównie chodzi o dosyć niepokojący nastrój grozy, aniżeli, nie wiem, o jakąś, nie wiadomo jak dużą brutalność, przekleństwa, etc. I czasem też niektóre komiksy z tej serii mają inny format i w tym wypadku właśnie tak mamy, bo komiks jest szerszy.
1: Żeby się nie dało podwójnych rzędów na półce ustawić.
0: Coś w tym rodzaju chyba. To jest tak jak wiesz, jak Nolan intended to...
1: to 70 mm w IMAX-ie.
0: Tak. To jest dosyć krótki komiks, bo to jest trzyczęściowa miniseria. Oczywiście rozdziały mają podwójną grubość względem standardowego 20-kilku zeszytów amerykańskich. I kurczę, bardzo trudno coś o tym komiksie powiedzieć, nie spoilerując, ponieważ on jest wypełniony bardzo dużą ilością różnych motywów. I faktycznie ten, jakby trochę też niejako wadą tego komiksu jest to, że Christian Ward, który odpowiada w całości za komiks, za wyjątkiem liternictwa, ale te liternictwo tylko jakby jest oczywiście w wydaniu oryginalnym, takim jakim powstało, w jakiej powstało formie. Christian Ward postanowił zrobić rzecz na zasadzie, okej, dostałem okazję do napisania komiksu o Batmanie, zawsze chciałem to zrobić, nie wiem, czy kiedykolwiek dostanę drugą szansę, więc nawrzucam tyle pomysłów, które zawsze miałem, ile się da.
1: Szybko, zanim dojdzie do nich, że to bez sensu, tak?
0: Wbrew pozorom, dużo tych pomysłów całkiem fajnie się ze sobą łączy.
1: Czyli w tym szaleństwie jest metoda.
0: Tak jest.
1: Aha.
0: Wow, we are on fire today.
1: Mm.
0: I generalnie oczywiście są jakieś elementy, gdzie miałem wrażenie, że troszeczkę jakby na siłę zostały tutaj dobrane, ale mimo wszystko mamy tę jedną jakąś taką fajną, spójną historię. I opowieść ma bardzo proste założenie. W Gotham City było trzęsienie ziemi. Coś dziwnego zaczyna się dziać z złoczyńcami i coś pod ziemią przez właśnie te trzęsienia zostało otwarte. Coś, co nie miało być absolutnie otwarte. Ktoś tego strzegł, ale się zaczęły robić problemy. Jednocześnie do Gotham City przybywa pewien młody chłopak, który też chce zemścić się za śmierć swojego ojca. Zemścić się notabene na policjantach. Także mamy coś takiego bardzo... zwykłego i niezwykłego. Nie chciałbym za dużo mówić o tej części niezwykłej z tym tajemniczym czymś, co zostało otwarte i co z siebie wypuściło, bo naprawdę bym psuł nie dość, że dużo niespodzianek, to troszeczkę niejako bym sugerował bardzo wiele, jeśli chodzi o konkluzję tego komiksu, w jakim kierunku to zmierza, a wydaje mi się, że naprawdę bardzo warto poświęcić czas i samodzielnie tego doświadczyć. Nie jest to prosta lektura, jeśli się wcześniej nie czytało żadnych komiksów o Batmanie, z dwóch powodów. Pierwszym jest taki, że jest tu wykorzystany motyw Trybunału Słów, który jest relatywnie już dosyć znanym motywem. Ciężko się na niego nie natknąć. Zdecydowanie wpisał się bardzo silnie w kanonie uniwersum Batmana te 15 lat temu, jeśli dobrze pamiętam. A dwa, ten komiks jest robiony bardzo mocno w duchu innego legendarnego komiksu z Batmanem, czyli Batman Arkham Asylum, u nas wydanym jako Asyl Arkham. Nawet autor zdradza, że to był właśnie powód, dla którego ten komiks powstał, bo był w nim zainspirowany i niejako oddaje hołd Azylowi, tym komiksem, i jest to w pewnym sensie jakaś taka duchowa kontynuacja, czy może bardziej duchowe odniesienie się do Azylu Arkham, i widać to zarówno dosłownie i w przenośni. Widzimy to dosłownie ze względu na pewne postaci, które przewijają się w trakcie tego komiksu i motywy, i w przenośni ze względu na tematykę, którą Christian Ward porusza w tym komiksie.

0: O ile faktycznie można mieć jakieś zastrzeżenia co do fabuły momentami, i to nie jest zły komiks fabularnie, jakby nie zrozumie źle. Po prostu są rzeczy lepsze i trochę gorsze, ale nic poniżej jakiegoś takiego dobrego poziomu. Ale siłą też tego komiksu jest jego warstwa wizualna. On jest tak niesamowicie dobrze narysowany. Jak spojrzy się na te strony i się czyta ten komiks na samym początku, to bardzo szybko, jeśli się zna właśnie Asyl Arkham, to się ma takie wrażenie, że kurczę, ten komiks bardzo klimatem jest jak Asyl Arkham, i to widać w kolorowaniu, w niejednolitych układach kadrów i wszystkich innych takich przemyślanych rzeczach, jeśli chodzi o język komiksu. Jest świetna rozkładówka zaraz na samym początku tego komiksu z biegnącym Batmanem przez miasto i pewna narracja, którą mamy wpisaną na tych stronach, nie jest w dymku narracyjnym, tylko jest w kształcie postaci, robiąc to naprawdę taką specyficzną imersję. No jest to jakiś wybór, tak, celowy w tym wszystkim.
1: Właśnie kartkując ten komiks i trochę jak mówiłeś o tym, że Christian Ward uznał, że ma okazję napisać komiks o Batmanie, więc chce zrobić wszystko, to on graficznie też jest bardzo różnorodny. I czy to ma znaczenie, w sensie czy coś jest bardziej realistycznie narysowane, czy coś jest bardziej umownie narysowane, czy to ma oddzielać właśnie jakieś wizje od siebie, czy to ma oddzielać jakieś elementy historii?
0: Powiem, jak to w zwyczaju mają pracownicy akademiccy. Tak.
1: Kropka.
0: Tak. Mówiąc najprościej, to tak. Generalnie to jest kilka warstw, bo z jednej strony no, jest tutaj oddawanie bardzo dużo hołdu, znaczy w dużej ilości hołdu Dave'owi McKinowi, który odpowiada za warstwę wizualną do Asyla Arkham, który jest tutaj bardzo cytowany. Z drugiej strony ma to uzasadnienie fabularne, narracyjne i też te metaforyczne w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest po prostu komiks, który bardzo dobrze przypomina ludziom o tym, że komiks nie musi być fotorealistyczny, nie musi być tylko kreskówkowy, nie musi mieć czegoś pomiędzy, może mieć po prostu naprawdę tak wolną formą, która będzie najlepiej pasować do typu opowieści i przekazu, jaki chcemy zrobić w tym komiksie. I choć pewne rzeczy, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby były przedstawione jako bardziej metaforyczne niż dosłowne, bo wydaje mi się, że taki był na to potencjał. Tak, są też rzeczy, które fajnie zobaczyć w komiksie o Batmanie. Bardzo ciekawa rola Alfreda w tym komiksie. Mogłoby być go nawet trochę więcej, moim zdaniem, ale ma bardzo ważną rolę, mimo tego, że zbyt często się nie będzie przewijać na stronach tego komiksu. Nie polecam tego albumu jako pierwszy z Batmanem ever, bo można troszeczkę się chyba delikatnie pogubić, bym powiedział.
1: Poszaleć.
0: Coś w tym rodzaju. Ale zdecydowanie ogólnie polecam ten komiks i nawet jeśli wam fabuła nie przypadnie do gustu, ale wydaje mi się, że raczej tak, to pod kątem ilustracji to jest fenomenalne doświadczenie. Nawet jeśli jesteście zrażeni do postaci Batmana, myślę, że będziecie ucztować po prostu tym, jak ten komiks jest narysowany, jak są wykorzystywane też właśnie wszelakie metody prowadzenia narracji wizualnej w komiksie. To jest po prostu dobry komiks i wydaje mi się, że nawet bym mógł go śmiało, no już jesteśmy w ponad połowie roku, więc myślę, że na pewno znajdzie się w, nie wiem, mojej topce 5-10 najlepszych komiksów z Batmanem wydanych w Polsce w tym roku. Także naprawdę mega polecam Batman Miasto Szaleństwa z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Mieliśmy dwa albumy, obydwa w twardej oprawie, jeden cięższy od drugiego.
1: To też mieliśmy trochę mniej tak w wakacyjnych klimatach i upałach, trochę nas zmogło, więc mamy dzisiaj tylko dwa tytuły, ale wydaje mi się, że bardzo syte, takie zaspokajające.
0: Oj tak, zdecydowanie.
1: Więc był to Dron z wydawnictwa Kultura Gniewu.
0: i Batman Miasto Szaleństwa z Egmont.
1: I tym oto akcentem
0: kończymy.
1: Żegnamy się.
0: Tak, do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18:00.
4: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: I znalazłam to ostatnio.
8: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę Ci opowiedzieć.
7: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
8: Okej, odparkujmy ten wątek razem.

0: Ja mam niedokończone sprawy i muzykę, którą chcę się podzielić, a którą nie zdążyłam się podzielić. To znaczy, podzieliłam się, ale nie wybrzmiało to, bo czyjaś 16-minutowa piosenka tutaj.
1: Tak.
0: No to było tak. Ciekawe. Ja słuchałam.
1: Dwa tygodnie temu miałam taki humor na 16-minutowe medieval Enya utwory.
0: To było fajne. Wiem, że się słuchałam, więc wiem, że nie poleciało 16 minut, ale to też jest takie wyzwanie, żeby zobaczyć, ile damy radę wytrzymać z jedną piosenką, która w sumie nie zmieniała się aż tak, bo niektóre utwory są takie, że dość mocno fluktuują i zmieniają jakby rytm, a tam było jednak jednostajnie, ale fajne. Ja bardzo lubię takie eksperymenty też właśnie z jakąś średniowiecznym brzmieniem i folklorem.
1: Bardzo fajnie, że w ogóle tego słuchałaś, a niestety nie miałam okazji, żeby posłuchać ostatnio naszej audycji na żywo. I jakie w ogóle miałaś odczucia do tego?
0: No miałam... fajnie się oczywiście nas słucha, ale nie mogę się doczekać, aż będziemy na żywo puszczać sobie te piosenki, żeby reagować po prostu tak. Na miejscu.
1: No niestety to dzisiaj też się nie dzieje.
0: Tak, ale... ale trzymamy kciuki i wy też trzymajcie. Za 2 tygodnie spotkamy się wszyscy razem. Może już będziemy miały kanał nadawczy, bo planujemy.
1: Bardzo byśmy chciały rozmawiać z osobami na czacie. To jest trochę takie nasze marzenie, żeby właśnie się dzielić nie dość, że między sobą, to jeszcze może między wami, czyli między 3-5 osobami, które nas słuchają.
0: Mega
1: może
0: dzięki.
1: Dobijemy do dychy. Dziękujemy, że jesteście. Jeśli zastanawiacie się, kto do was popla już od jakichś 2-3 minut, jest to Klaudia i Marti, a wy słuchacie audycji Parkowanie Równoległe.
0: Tak, i podejmując wątek, pozwolę sobie zacząć. 2 tygodnie temu w mojej selekcji było dużo syntezatorów i przy nich pozostaniemy. Więc otworzę, Klaudia już to słyszała, ale wy jeszcze nie, czyli utwór Strangers, którego autorem jest zespół LAN 2000. Tutaj trzeba by było to wymówić po francusku, czego nie zrobię. I znowu nie zapytałam się Maxa, jak to wymówić, a miałam szansę.
1: No właśnie.
0: Szko kolegi tutaj posługującego się francuskim językiem.
1: Powinniśmy mieć serio taki oldschoolowy, wielki telefon ze słuchawką i używać telefonu do przyjaciela po prostu.
0: Tak.
1: I łączyć tak na antenie. Wiesz, że w ogóle można tak robić w razie W? Bo
0: co?
1: Mamy tam w studio taki duży telefon.
0: No. O nie.
1: Tak.
0: Tak, to może zamiast kanału nadawczego będziemy dzwonić.
1: Ej.
0: Zastanowimy się.
1: Stop. Dobra, wracamy do wątku muzyki.
0: Wracamy do utworu Strangers.
1: Ale to trzeba zapisać. Tutaj jest pineska.
0: Parkujemy. A więc tak, zespół ten, pochodzący z Francji, łączy melancholijne syntezatory, postpunkowe napięcie i zjadliwą ironię w popowym brzmieniu, które koncentruje się na uwypukleniu wadach teraźniejszości. Słuchaj, więc bardzo ciekawa misja stojąca za tworzeniem muzyki. I duet z Nantes tworzy utwory do tańca, podczas gdy system się rozpada. Tak zapraszają do odsłuchu i tak samo ja zapraszam do odsłuchu tegoż utworu.

0: To był duet z Francji i mam nadzieję, że duet się podobał, bo zaraz przejdę do kolejnego duetu. Tym razem jest to duet tworzący projekt jak Boy Harsher. Jest to Joe Matthews i Augustus Miller. Oni z kolei tworzą mroczną i taneczną odmianę elektropopu. Również syntezatory, minimalistyczne bity, ale również oprawione dynamicznym i zmysłowym wokalem Matthewsa. W swoich tekstach nawiązują do pożądania, do fantazji i do samotności. Jest pierwszy utwór, który odkryłam właśnie dość długi, bo 8-minutowy.
1: O, wow, super.
0: Tak.
1: Możemy się zacząć ścigać po prostu, kto będzie puszczał dłuższe utwory, co ty na to?
0: Tak.
1: Albo krótsze.
0: Albo krótsze. Takie okay. Niedługo będą pół minuty.
1: Dobra.
0: Tak, ale nie wybrałam tego utworu. Myślę, że jest to też fajna propozycja, jest to utwór Pain, którego tutaj nie puszczę, ale też jest bardzo taki budujący napięcie, bardzo taki też jednostajny, ale zdecydowałam się na inny utwór o tytule Jeans, który gdzieś wchodzi na trochę wyższy rejestr, jest trochę właśnie mniej o tej zmysłowości i pożądaniu. Ale również znajdziemy tam mocne bity, chwytliwe rytmy. I jeszcze taka ciekawostka przed odsłuchem, że duet Boy Harsher napisał również i skomponował muzykę do filmu krótkometrażowego The Runner z 2022 roku, więc jeżeli przypadnie wam do gustu ten utwór, to możecie spodziewać, że soundtrack do tegoż krótkometrażowego filmu również siądzie. Słuchajmy.

0: To były propozycje od Marty. Ja przenoszę was totalnie do innego klimatu, do klimatu, w którym siedzę ostatnio mocno i zaczynam digować i bardzo mnie to cieszy. Teraz przechodzimy do dubowo, dancehallowo regowych klimatów. Mianowicie ostatnio z Marty miałyśmy tripa na Spokój Festiwal. Tam była świetna, jedną z paru scen była, tak jak już powiedziałam, zdania nie zmienię, świetna scena Panda Dread Sound System, gdzie właśnie głównie były live acty, ale też właśnie dubowo, dubstepowe rytmy, dużo grime'u, reggae, dancehallu, ska. No i od dzieciaka jakoś mnie do tego ciągnęło. Ostatnio zaczęłam w końcu się...
1: Przez twojego wujka.
0: Przez mojego wujka, tak. Dziękuję ci za to, że mam szansę, żeby to powiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Że Bob Marley... A chyba już to mówiłam w pierwszym temacie.
1: Ja nie pamiętam, nie, powiedz to jeszcze raz.
0: Okej, okay, ja i tak, według mnie każdy powinien to usłyszeć raz w życiu. Do 8 roku życia myślałam, że Bob Marley to mój wujek, ponieważ mój stary, tak zwany mój ojciec, po prostu był wielkim fanem Boba Marleya i klasyków reggae. Mieliśmy na chacie bardzo dużo płyt i po prostu... Byłem mężczyzną w dreadach i bardzo kochał tę muzykę i chciał się nią ze mną dzielić i mówił na Boba Marleya, gdy go puszczał, same dobre rzeczy i dodatkowo zawsze mówił, że o, to był mój brat, brat. Więc ja jako siedmioletnia dziewczynka...
1: To jest logiczne, brat ojca to mój wujek.
0: Więc oczywiście poszła fama na całą szkołę, że Bob Marley to mój wujek, ponieważ byłam bardzo gadatliwa, tak jak jestem teraz. No i moi rodzice zostali wezwani do dyrektorki z taką prośbą właśnie, że trzeba chyba córce uświadomić, że tak nie jest.
1: No, ale miłość do reggae została z tobą.
0: Tak, mam świetną, według mnie, ciekawostkę. Jest to bardzo fajny icebreaker. Jeszcze jak się usłyszy, że ktoś inny, nie wiem, na przykład na imprezie lubi reggae, to wydaje mi się, że jest śmiesznie. Przynajmniej mnie to bawi. No a wracając do tego, właśnie ostatnio też bardzo dużo czytam o sam systemach. Chciałabym też kiedyś tutaj puścić może sound system z Bombaju na przykład, bo tam są jakby, no stamtąd to się wszystko wywodzi, ale dzisiaj jesteśmy w muzie sound systemowej z Jamajki. Poleci dla was teraz pionierka wokalistek dancehallowych, bardzo znana MC, na pewno każdy zna lub większość zna kawałek Bam Bam i teraz poleci dla was coś innego niż Bam Bam, ale z tego samego albumu z 92, czyli z albumu One Two i właśnie tytułowy track One Two, a później jeśli nam się uda, to poleci dla was jeszcze drugi traczek od Sister Nancy i jest to Bang Belly.

A teraz poleci dla was jeszcze jedna propozycja ode mnie. Jest to Junior Cut CD Bobo Dread. Również z lat chyba 90., bo niestety nie mogłam znaleźć zbyt dużo informacji, ale wiem, że osoba również wywodzi się z Kingston, z Jamajki. Także zostajemy w tym samym klimacie. Junior Cut.

0: Okej. Okej.
1: Okej. Jak ci się podobało? Nie wiemy.
0: Nie wiemy, ale ja czuję ten klimat i super, że przeciągnęłaś, aby nasi słuchacze również mogli dłużej zostać w tym klimacie, ponieważ ja, no nie uwierzycie, powracam z kolejnym duetem. To ja dzisiaj po prostu nie zespoły, nie indywidualnie, nie indywidualne osoby artystyczne, tylko duety.
1: Fajnie, to mamy fajny kontrast.
0: Tak.
1: Super.
0: No i też, no nie uwierzycie, no syntezatory są jakimś motywem przewodnim. Bardzo lubię ten kontrast właśnie dancehallowo, a syntezatorowy. To o tym duecie też ci wspominałam, więc dla ciebie jeszcze raz, dla słuchaczy po raz pierwszy. Teraz z kolei duet belgijsko-japoński.
1: O.
0: Elektropopowy, czyli w sumie zostajemy z kolei w moim też elektorskim klimacie. Jest to duet Ailey and Orson, którzy w 2019 roku przypadkowo spotkali się na imprezie i na tej imprezie postanowili wspólnie pobawić się syntezatorami, które były dostępne w
1: tak
0: mieszkaniu.
1: Tak muzyka.
0: Dokładnie
1: świetna
0: tak.
1: Świetna muzyka.
0: No i odkryli, że od razu nawiązali ze sobą kontakt i znaleźli wspólny język. Po prostu muzyka łączy. Muzyka to język ponad mostami.
1: Moje serce to jest muzyk. Ewa Bem.
0: We love music.
1: Yeah.
0: I ich odmienne osobowości i podejście do tworzenia muzyki inspirują inspirują ich nawzajem do eksplorowania nowych pomysłów i brzmień. Myślę, że polecam cały album do przesłuchania, bo myślę, że bardzo właśnie ta zabawa i te eksperymenty wybrzmiewają. Ja wybrałam jeden utwór. Pierwszy, który usłyszałam, jest to utwór Nandake, czyli takie słucham.
1: A, to znaczy słucham? Okej. Okay.
0: Takie bardziej...
1: Fajnie, że sprawdziłaś tytuły. Ja też chciałam, ale niestety nie zdążyłam.
0: Tak. Więc jeżeli utwór ten się spodoba, to naprawdę polecam do przesłuchania całego albumu.
2: Mój kraj, co jakoś ty? Czego? Mata wasleciata. Ale... Dwoja ty im takie. Ja, czego? Mój kraj, co jakoś ty? Czego? Ale... Mata wasleciata.

0: To tak. Ja naprawdę teraz to sprawdziłam i no naprawdę tego nie planowałam, ale jest to kolejny duet. Jest to duet Glaskin i tytuł tego utworu nie jest tłumaczeniem. Tytuł to Ratunek, ponieważ jest tam samplowany kawałek polskiej, właśnie nie wiem, czy to jest jakiś po prostu pojedynczy z jakiegoś filmiku, czy z innego utworu.
1: Okej.
0: Okay. Ale jest samplowany język polski, a sam duet pochodzi z Niemiec. I w sumie specjalizują się w takiej właśnie muzyce typowo klubowej, ale ten utwór jest bardzo ciekawy pod względem jakby złożoności i w sposób, w jaki zdecydowali się skonstruować te bity, które tam są. No i właśnie zaskoczenie, że wydaje mi się przynajmniej, że nie mają oni za wiele wspólnego z Polską. Myślę, że po prostu ten kawałek mi się tak spodobał, że postanowili go samplować. Więc jest to na pewno utwór ciekawostka.
1: Także... Bardzo bym chciała usłyszeć oryginał.
0: Tak, ja również. I w ogóle skąd pochodzi oryginał, więc myślę, że tutaj jakieś
1: trzeba zrobić research.
0: Tak jest. A teraz posłuchajmy.
2: A gdyby tak porwała mnie fala, rzuciłbyś mi się na ratunek? Rzuciłbyś mi się na ratunek? Gdyby tak

0: To teraz wracamy do mnie. My dzisiaj z Marti totalnie jesteśmy dwiema innymi drużynami, jeśli chodzi o gatunki muzyczne. Podczas tego pierwszego się chyba nawet jakoś tak odcinka, wydaje mi się, spoko zmiksowałyśmy, chociaż i tak odbiegały one od siebie mocno, ale tak też klimat był dość jakiś taki, wydaje mi się, że podobny, trochę taki tajemniczy, mroczniejszy w momentach, oprócz mojego oczywiście coveru reggae od Radiohead. to w ogóle odbiegało od wszystkiego. No ale dzisiaj jesteśmy totalnie różne i bardzo mi się to podoba, chciałabym tego to słyszeć na żywo. Teraz ode mnie zaczęliśmy od dancehallu i reggae, przechodzimy nadal leciutko zostajemy w dancehallowych rytmach, ale przechodzimy już bardziej do reggaetonu. I przechodzimy z Jamajki do Puerto Rico, a dokładnie do Ivy Queen. I teraz polecą dla was dwa utwory z 2005, więc ja dzisiaj tak no dość w sumie nie oldschoolowo, no ale wykopałam jakieś tam rzeczy i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że będę mogła się z wami teraz nimi podzielić. Album to Flashback, a już wam mówię, jak nazywają się traki. Pierwszy, który dla was poleci, to Reggae Respect, a później poleci dla was Como Mujer. I tutaj sobie zapisałam właśnie, że Ivy Queen głównie siedzi w reggaetonie, ale też jest raperką, co będziecie mogli usłyszeć od razu po pierwszych dźwiękach. Też siedzi w bachacie i to tyle.
1: Bachata.
0: Okej. No dobra, no to słuchamy. Zaczynamy od reggae Respect.
1: Respect. Reggae.

0: No i ja na koniec, moja ostatnia propozycja to nie duet.
1: Więc
0: nie. Słuchaj? Jest to zespół. Bodajże trzy osoby, więc rozszerzamy skład
1: aż o jedną
0: okay. osobę. Niestety osób tworzących zespół nie ma już z nami.
1: O.
0: Ale już opowiadam, bo jest to też ciekawa propozycja.
1: Okay. Czy to będzie jakaś smutna historia?
0: Nie.
1: Oby nie, bo ja później wyjdę taką muzą, że...
0: Okay. Nie, samej historii nie mam odnośnie, jak osoby odeszły, ale ja po prostu... Moje spotkanie z tą muzyką. Chciałabym zakończyć propozycją ze sceny muzyki tureckiej. Jest to zespół MFU. Umlaut na koniec.
1: Yes.
0: Z utworem Ali Desidero. I zespół ten jest ważny dla tureckiej sceny właśnie muzyki elektronicznej, bo zespół ten był jednym z głównych twórców takiej współczesnej właśnie elektropop tureckiej muzyki. Nazwa zespołu pochodzi od pierwszych liter imion głównych członków, wokalisty, gitarzysty i basisty. Swoją siłę czerpali z połączenia swoich trzech kreatywnych umysłów. I wykorzystując harmonię wokalną, wyróżniali się na scenie jednocześnie łatwym do zapamiętania tekstom, ale równocześnie te słowa i to, co chcieli przekazać, było naprawdę głęboko poruszające. Ja korzystałam z tłumaczenia zapewnionego przez moich przyjaciół. Ale nieważne z kim rozmawiałam, to wszyscy podkreślali, że no byli ulubieńcami publiczności, że po prostu faktycznie był to bardzo uwielbiany zespół i ich muzyka dalej jest z nami i ja mogę też się nią podzielić, więc posłuchajcie.

0: I teraz będą, jeśli zdążymy, dwie ostatnie propozycje ode mnie. Zaczęłam od dancehallu i reggae, przeszłam do i dubów i przeszłam do reggaetonu i hip-hopu i kończymy kumbią, czyli klasycznym gatunkiem z Kolumbii. Może być on wam znany albo i nie. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to zapoznajcie się z nim, bo jest idealny. W ogóle to jest taka letnia muza według mnie. Ostatnio właśnie grałam kumbię z moją kumpelą Aleksą przez całą godzinę w bardzo dusznym pomieszczeniu. Było świetne. No więc tak, bębny, maracasy, gawara, chatambora i gaita to są takie klasyczne dla tej muzyki instrumenty i znalazłam ciekawostkę, że są również trzy podgatunki kumbi i dzisiaj puszczę wam jeden. Jeśli chodzi o podgatunki, to mamy tutaj, już wam mówię, mamy kumbię sonidere, czyli bardziej meksykański styl i bardziej też, że tam jest więcej też DJ-ki i elektroniki. Mamy również nueve kumbię chilene i to jest odmiana z Chile, a teraz poleci dla was kumbia villera, czyli taka stricte argentyńska, klasyczna kumbia, ale też właśnie oprócz tej klasyki jest charakterystyczne dla niej takie elektroniczne brzmienie syntezatorów i dość proste bity 4x4 w tym właśnie takcie. I teraz poleci dla was jedna propozycja od Supermerk 2, czyli pewnie DOS. Supermerk DOS z 2003. I będzie to utwór La Resaca z 2003, a zaraz potem poleci dla was Mentirosa od grupy Rafaga, czyli również od argentyńskiej grupy, ale już troszeczkę starszy kawałek, bo z 99, czyli z naszego rocznika, z Marty.
1: No ale dlaczego nie mam taki mówić, exposure?
0: Aha, ojoj.
1: My dużo gadamy, serio? Nie możemy wszystkiego zdradzać.
0: No co ty, ale ja mój tydzień urodzinowy dopiero się skończył, więc ja mam pasa.
1: 99 and proud.
0: Yeah, i mam pasa też, żeby zakończyć tę rozmowę właśnie, więc kończymy w ten
1: do
0: sposób.
1: Usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Mówiła dla was Klaudia Jędrzejewska
1: i Marty Rygielska, obie 99 rocznik.
0: Tak, i nie wiem z jakiego rocznika jest osoba, która nas realizowała, ale był to Filip Skuza. Dzięki, na razie.

0: I znalazłam to ostatnio.
1: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
0: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
1: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
0: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
1: W sobotę o 16.
2: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
7: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.

Sexy Dance pochodzi z jego albumu An Insensible High z 1977 roku i myślę, że ta Kanaka to jest dobry przykład właśnie tego japońskiego funku, który łączy też jazz i troszkę disco. A w rolę wokalisty można by powiedzieć, że w jego utworach gra właśnie gitara, która jest jego głównym instrumentem. Jest bardzo melodyjna, ale też bardzo precyzyjna. No i myślę, że jeszcze ta Kanaka do nas wróci, no bo to jest jednak taki klasyk, jeśli chodzi o japońską muzykę. A teraz przechodzimy do zespołu, który troszkę bardziej z przytupem nam tutaj zagra. I myślę, że ten funk tutaj bardzo dobrze pokazuje to, co lubią Japończycy w nim robić, czyli ten taki slapujący bas, no, który zresztą usłyszycie w tym utworze zespołu

jeden z takich najważniejszych zespołów, jeśli chodzi o japońskie jazz fusion w ogóle. Grupa powstała w Tokio w 76 roku, a utwór, który właśnie słyszycie i którego nazwy niestety wam nie powiem, chociaż z tego, co sprawdzałam, tłumaczy się go na Time Limit. Utwór ten pochodzi z płyty z 79 roku, która ma taką samą nazwę jak grupa. I w tej płycie troszkę sobie jeszcze zostaniemy, oto Midnight Rendezvous. I jest to utwór, który myślę, że całkiem dobrze pokazuje takie, obrazuje takie nocne spotkanie, może właśnie tą taką wieczorną randkę. Mamy tutaj dużo takich elektrycznych motywów, jeśli chodzi właśnie o gitary, która jest bardzo pulsująca i czysta, ale też podporządkowana rytmowi. Zostawię was z tym utworem, posłuchajcie go sami.

zespół Kasiopea wyrastał właśnie z tej tokijskiej sceny fusion, które imitowało troszeczkę tą amerykańską scenę fusion, i myślę, że bardzo dobrze słychać, jak łączą właśnie tą taką harmonijność pewną jazzową z takim funkowym groove'em, i myślę, że bardzo dobrze wychodzi im to, że nie boją się łączyć tych właśnie dwóch gatunków. Myślę, że teraz sobie przejdziemy do czegoś troszkę bardziej elektronicznego, troszkę też późniejszych lat, bo 79. Przepraszam, 78. Czyli jednak cofamy się w czasie. To jest Yellow Magic Orchestra z ich tytułowego albumu. Właśnie tytuł ma taki sam... Album ma znowu taki sam tytuł jak zespół, i przechodzimy właśnie w taką elektroniczną stronę. Zespół ten tworzyli Harumi Hosono, Ryushi Sakamoto i Yuhiri Takahashi, czyli są to artyści, którzy osobno również mieli swoje kariery związane z fusion, i można ich właśnie kojarzyć również bardziej z osobnej twórczości, ale wspólnie stworzyli zespół, który w tym debiutanckim krążku z 1978 roku był taką elektroniczną przeróbką, można powiedzieć, Martina Deniego właśnie w tym utworze, który słyszycie teraz. Oto Yellow Magic Orchestra i utwór Firecrack.

Ciekawe w Yellow Magic Orchestra jest to, że jeśli chodzi o tą muzykę fusion, w ogóle japońską, i to skąd wzięły się w niej motywy jakieś funkowe, to jest to, że Japończycy troszkę próbowali naśladować amerykańską scenę fusion. A tutaj stało się coś ciekawego, bo Yellow Magic Orchestra zainspirowało bardzo późniejszą scenę amerykańską, elektro i techno. Więc Japonia, można powiedzieć, że stała się w pewnym sensie eksporterem tej muzyki, mimo że początkowo ją bardziej importowała. Teraz przechodzimy znowu do Masayoshi Takanaka, który zrobił bardzo ciekawy album i teraz troszkę o nim opowiem, bo jestem nim zachwycona. Jest to album, który nazywa się The Rainbow Goblins i jest zainspirowany i jest w pewnym sensie soundtrackiem do takiej książki włoskiego ilustratora Ulderico. No i właśnie ten album to jest koncept album i opowiada całą historię, która jest zawarta w tej książce, o tych tęczowych goblinach, o tęczy i tak dalej. No i teraz w sumie właśnie możecie usłyszeć jeszcze Yellow Magic Orchestra, ponieważ się pomyliłam, ale spokojnie, do Takanaki zaraz przejdziemy. A póki już jesteśmy przy Yellow Magic Orchestra, to zapraszam was do słuchania utworu Tong Pu.

0: Oczywiście Yellow Magic Orchestra to jest zespół, który myślę, że jest w pewnym sensie pionierski, jeśli chodzi o taką też elektroniczną muzykę japońską. Jak już mówiłam, stał się również inspiracją dla Amerykaninów w scenie takiej techno i elektro. No i właśnie inspirowali się tym zachodnim disco, funkiem, ale też kraftwerkiem i przetwarzali to w coś zdecydowanie ich własnego. I jak już mówiłam, teraz przejdziemy sobie do Takanaki, którego no nie mogłam się wręcz doczekać, dlatego z trochę z wyprzedzeniem go zapowiedziałam. Oto płyta The Rainbow Goblins. Usłyszycie teraz dwa utwory z niej. Rainbow Was Reborn i Plump the Bird. I to są utwory, które występują tam po sobie i w pewnym sensie opowiadają dobrze tą historię, która jest tam zawarta. Dlatego myślę, że dobrze pokażą wam, o czym jest ten album.
1: More glorious and more splendid than ever before. As an act of grace, the rainbow transformed the flowers into beautiful butterflies, brilliant dragonflies, and magnificently plumed birds.

Myślę, że ciekawe na tej płycie The Rainbow Goblins 81 jest to, że ciutkę się różni od reszty twórczości Takanaki. Tutaj bardziej buduje taką przestrzenność, która jest też emocjonalna i myślę, że jest to jeden z artystów, który tworzył właśnie taką bazę pod to, co potem się stało City Popem. Muzyką, która jest bardzo techniczna, ale też niezwykle przystępna i melodyjna. No i teraz będziemy zmierzać bardziej w stronę tego City Popu. To jest jedna z najważniejszych japońskich artystek soulowych, która właśnie potem zaczęła tworzyć troszkę muzykę inspirowaną disco, no i która właśnie łapała się w te ramy City Popu. Oto Junko Ohashi.

Mimo że sam utwór Junko Okahashi jest, który jest zatytułowany Telephone Number, ma bardzo soulowy, taki spokojny klimat, to dzięki temu, że bazuje na takim boogie funkowym groove'ie, który charakteryzuje się tutaj tym sprężystym takim basem, myślę, że bardzo dobrze pokazuje, że ten city pop właśnie łączył amerykański soul, funk, disco i japoński pop. Zostaniemy jeszcze chwilkę przy Junko Okahashi. Teraz myślę, że całkiem znany utwór Crazy About You, który również pokaże nam troszkę ten city pop, ale po erze city popu, bo jest to utwór, który pochodzi z 96 roku, czyli już troszkę po tej złotym okresie właśnie tego gatunku.

mimo że Junko Hashi jest właśnie jedną z ikon city popu, to tutaj bardzo częstuje nas soulowym funkiem i na pierwszym planie pozostaje jej potężny wokal, który świetnie pokazuje w tym utworze. Można potraktować ten utwór jako taki mały epilog, że city pop nie był zamkniętą epoką, tylko taką bardziej estetyką, która ewoluowała razem z japońską muzyką popularną. No i jeśli mówimy o city popie, to oczywiście nie można nie wspomnieć tutaj o Miki Matsubara, która myślę, że jest wam całkiem dobrze znana, jeśli spędzacie troszkę czasu w social mediach, ponieważ ten utwór, Stay With Me, no, przeżywa jakieś swoje drugie życie w ostatnim czasie, mam wrażenie. Oto Stay With Me z albumu Pocket Park z 1980 roku.

Mamy tutaj wszystko, co kojarzy się właśnie z city popem, czyli troszkę disco, troszkę soulu, jazzowe harmonie, świetną sekcję rytmiczną, no i oczywiście niezwykle chwytliwy wokal. Tutaj miesza dwa języki, japoński, ale też angielski, z tymi słowami stay with me. No i myślę, że cały utwór ma taki troszkę klimat, jakby był pewnym błaganiem właśnie, żeby zostać z tą Miki Matsubarą, więc posłuchamy tego błagania oczywiście i chwileczkę z nią jeszcze zostaniemy do końca audycji. Ja się teraz już z wami powoli żegnam. Za mikrofonem była oczywiście Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską byli dzisiaj Zbigniew Siwek i Natalia Król. Zostawiam was z utworem również od Miki Matsubary. Utwór nazywa się Rainy Day Woman i jest z jej drugiego albumu, Huariu, z 1980 również. Jest to pewien taki utwór, który pokazuje taką bardziej spokojną, albumową stronę city popu. I nadal mamy tutaj oczywiście funkowy bas i takie jazzujące harmonie, bardzo dopracowaną stronę produkcyjną, ale jest to atmosfera o wiele bardziej melancholijna. Miłego słuchania i do usłyszenia za tydzień.

0: to niechęć i nowe płuca. Mówi do was Nikodem Prokopowicz. Realizuje mnie dzisiaj Zbigniew Siwek, a także Natalia, klacz galopująca przez stepy nocą, król. Tak, dzisiaj w dwójkę. Ta audycja będzie najwyraźniej tak potężna, że potrzebuje dwóch realizatorów. I będzie trochę o muzyce, przyznam, z tych wszystkich tematów, jakie mieliśmy w przeszłości. To jest muzyka, o której wiem najmniej po prostu. Będzie to jazz, będzie to new jazz. Nie chcę powiedzieć, że rozumiem jazz, ale wydaje mi się, że czuję go i lubię po prostu bardzo. Także mam nadzieję, że wy także polubicie. I można, myślę, powiedzieć o tym gatunku bardzo wiele. Ja to zrobię może po jeszcze jednej piosence. Natomiast chciałem powiedzieć mniej więcej, jaka to będzie muzyka. No, na pewno będzie bardzo groovy, na pewno będzie jazzowo, na pewno będzie mocno wieczorowo. Wydaje mi się, że wręcz mamy trochę za wczesną porę na tą audycję, ale no jest jak jest. Natomiast będzie też dzisiaj dosyć silna polska reprezentacja. Od tej reprezentacji zaczynamy. Zespół Niechęć i ich nowe płuca. Nie jest to do końca new jazz, bardziej jakieś takie jazz fusion, ale chciałem nadać już jakiś nastrój tej audycji. Jest to też o tyle ważny dla mnie zespół, że nawet nie wiem, czy ważny dla mnie, po prostu byłem na ich koncercie i był to jeden z najlepszych koncertów, na których byłem. Też to nagranie, mimo że nie moje, pochodzi właśnie z tego koncertu, na którym byłem. Był on nagrywany i ta płyta nosi tytuł 2025. No, ciężko się nie domyślić, z jakiego powodu tak jest. No to w takim razie teraz już jak najbardziej new jazz, taki czysty gatunkowo, powiedzmy. I będzie to zespół Skalpel, polski zespół, który już na przełomie wieków, można powiedzieć, lat 90. i zerowych, ten new jazz w Polsce bardzo mocno propagował, a także wydaje mi się, że to jest zespół, który można powiedzieć, że jest znany na całym świecie. Także silna polska reprezentacja. Posłuchajmy Skalpel i ich utwór Theme from Behind the Curtain.
1: A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę?
0: Chwileczkę,
1: jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: To jazz?
2: Jazz?

Skalpel, niech wybrzmi do końca. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj puścimy, będzie jeszcze jeden, ze względu na to, że ich płyta, ich debiut tak naprawdę to jedna, jeżeli jedna, chyba jedna. Znaczy chodzi mi o to, że to jest chyba debiut, bo teraz aż zwątpiłem. Debiut albo druga płyta, w każdym razie jest to nagranie, które nosi tytuł także Skalpel, ich self-titled. Jest to jedna z ważniejszych płyt new jazzowych i w ogóle z ważniejszych, moim zdaniem, płyt polskich, przynajmniej właśnie z przełomu wieków. Skalpel to jest muzyka, o której dziennikarze piszą, że można się z niej uczyć zarówno historii polskiego jazzu, jak i jazzu w ogóle. I tak naprawdę oni już byli popularni w latach 90., bo ich muzyka gdzieś tam była puszczana przez londyńskie BBC. Tak naprawdę no to jest zespół polski jak najbardziej, ale osadzony niejako trochę w tej muzyce całego świata. I kluczem do tego, dlaczego tak właściwie jest, no to jest sama kwestia tego, czym jest ten new jazz. Jest to tak naprawdę trochę coś pomiędzy dla tych, którzy jazzu nie za bardzo lubią i dla tych, którzy jazzem się bardzo parają, ponieważ jest to muzyka właściwie tak nomen omen elektroniczna, ze względu na to, że muzycy new jazzowi to są najczęściej DJ-e, producenci muzyczni, którzy wykorzystują sample z istniejących już utworów jazzowych, nadając im nowe brzmienie. To też często czuć w tym jakiś właśnie trip-hop, down-tempo, czy właśnie nawet muzykę elektroniczną. To mocno przebija i to się miesza z tym jazzem, tworząc, no właśnie, new jazz, czyli nowy jazz, tak samo jak w latach 90. powstał nu metal, no to także było oczywiście od nu metalu, nu disco także jest. Generalnie przedrostek nu oznacza albo, że coś jest nową wersją czegoś starego, albo też jak w przypadku nu disco, czy też nu jazzu, czasami oznacza domieszkę właśnie muzyki elektronicznej. No to niech poleci jeszcze jeden utwór Skalpelu, który też następuje na płycie po

0: This, then, is stereophonic sound. Sound sculptured in space.
1: Skalpel, tak kończy się ich self-titled płyta, najsłynniejsza zdecydowanie, utwór Sculpture ją zamyka. To już tyle, jeżeli chodzi o Sculpture, ale myślę, że jeszcze tak w skrócie powiem, kim oni są, bo powiedziałem, co robili i że są ważni dla muzyki jazzowej, zwłaszcza nu jazzowej. No ale jest to duet polski, który właśnie zaczynali od bycia po prostu DJ-ami, później zaczęli na początku robić właśnie DJ-sety, różnego rodzaju miksy utworów, później zaczęli to także publikować, grać koncerty na żywo, właśnie kleić te wszystkie bity, dodawać do sampli jazzowych perkusje, różnego rodzaju inne dźwięki. No i jeżeli chodzi o ich początki tak naprawdę, no to jeszcze warto powiedzieć o płycie Polish Jazz, na której tak naprawdę, no mimo nazwy, pojawiały się nie tylko polskie sample jazzowe, no ale tak czy tak myślę, że warto zaznaczyć, że na tej płycie pojawiała się na przykład muzyka Urszuli Dudziak, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który z tego co pamiętam, no to niestety bardzo niedawno odszedł od nas, Zbigniewa Namysłowskiego i innych legendarnych polskich muzyków jazzowych, chociaż starali się unikać też takich oczywistych tropów, jak na przykład Krzysztof Komeda, który mimo, że nie pojawiał się za bardzo w ich muzyce jako sample z jego muzyki właśnie, no to tak czy tak krytycy zarzucali im, że właśnie poszli w oczywistość i pojawiały się tam jego motywy z jego muzyki, natomiast prawda była inna. No i mówiłem też o tym, że nu jazz rozwijał się gdzieś równolegle z trip-hopem, down-tempo i innymi gatunkami właśnie muzyki łączącej gdzieś hip-hop, elektronikę i właśnie jazz. No to pora na kolejny utwór, który łączy właśnie przede wszystkim ten nu jazz z trip-hopem, ale myślę, że no tak naprawdę dużo też funku w tym można usłyszeć. Można to nazwać wręcz acid jazzem, jest to takie bardzo duszne i klimatyczne. Portishead, myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, to z ich drugiej płyty noszącej tytuł Portishead właśnie, ale utwór nosi tytuł All Mine, to chciałem powiedzieć i myślę, że możecie kojarzyć go, jeżeli słuchacie tą audycję.

Jak się nagrywa takie utwory, to się 5 lat później nagrywa też płyty z Sandersem, jak się okazuje. Floating Points, czyli człowiek ważny przede wszystkim dla muzyki elektronicznej, ale dla nu-jazzu, jak się okazuje, również, i jego album z 2015 roku. Stało się tak trochę spokojnie. Ja mówiłem, że ten utwór was na pewno wyluzuje. Natomiast jest sobota wieczór i myślę, że trzeba też sobie dać troszkę energii. Także kolejny utwór, który może nie jest stuprocentowo nu-jazzowy, ale na pewno dużo tego gatunku w sobie ma. No i na pewno też pojawi się jeden z niewielu głosów tej audycji i to naprawdę znany głos, którego myślę, że ciężko jest pomylić z kimkolwiek innym. Było Floating Points, to teraz jest Flying Low. Lotus to jest z kolei producent muzyczny przede wszystkim, no ale człowiek, który też robi dużo w muzyce elektronicznej i nu-jazzowej. No i jego utwór, najsłynniejszy chyba, Never Catch Me, razem z Kendrickiem Lamarem.

Things. To jest płyta, no moim zdaniem, no przede wszystkim nu jazzowa. Naprawdę niesamowite tutaj się rzeczy dzieją. No więc posłuchajmy w takim razie utworu, który rozpoczyna to nagranie, czyli Square Pusher Theme.

Square Pusher. Square Pusher Theme. Okazuje się, że jak się wystarczająco dużo elektroniki doda do new jazzu, to wychodzi drill and bass. Ale to nadal new jazz, jak najbardziej. 1996 rok. Niesamowite. Teraz pora na kolejne lata 90. i myślę, że tym już zakończymy. Amon Tobin, czyli kolejny muzyk, DJ przede wszystkim, no ale i producent, który w new jazzie zrobił bardzo wiele, na tym new jazzie zjadł sobie zęby. Myślę, że można już tutaj to puścić w tle, bo czas dobiega końca. W ten sposób się żegnam z wami. Będzie to utwór Bridge z 1998 roku. Realizował mnie Zbigniew Siwek. Bardzo dziękuję za realizację. Mówił do was Nikodem Prokopowicz. No i zapraszam na ławkę, która już za chwilę. Do usłyszenia.

Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki.

0: obecny. Także można powiedzieć, że no to się nie udało.
1: To może być dzisiaj ten dzień, kiedy to zmienimy w sumie.
0: Może być, ale nie wiem, czy mamy jakiś track sydów. Zobaczymy. Wiem na pewno, że ty przygotowałeś naprawdę całkiem sporą i dobrą selekcję, tak jak to obczajałem wcześniej.
1: Cieszę się, że uważasz, że jest dobra. Była, nie było żadnego klucza doboru, głównie rzeczy, których ostatnio słucham najwięcej. To był w sumie, czyli jednak był klucz doboru.
0: Był klucz doboru. Klucz doboru też jest taki, że dostałbyś ocenę bardzo dobrą za tą selekcję.
1: Yo, dziękuję pięknie.
0: Pom, pom, pom, pom, pom. No, co tam u ciebie, Wojtek?
1: Co u mnie słychać? No. Dobrze. No, muza jest robiona, pchamy to.
0: Pchamy to, tak jest. W ogóle masz też jakieś takie doświadczenia typowo osiedlowe, takie ławkowe, które ci się kojarzą właśnie z taką, z takim osiedlem, z tym podwórkiem, które gdzieś mogło być w tobie albo dookoła ciebie? My tu z Frankiem czasami gadamy o tym, że u mnie na Piątkowie zawsze było takie doświadczenie, że się nie mówiło, że się nie żegnamy, bo i tak się widzimy, więc jakby był zakaz mówienia sobie, wiesz, nara, do widzenia.
1: Trudny temat zadałeś, musiałbym to zeskrobać gdzieś z pamięci. Chyba u nas nie było jakichś takich grunwaldzkich dziwactw. Oczywiście mieszkanie na Grunwaldzie zobowiązywało do jak najczęstszego cytowania wersów z Antyli Roya, nagłego ataku spawacza, wiadomych, których nie możemy o tej godzinie w radiu prawdopodobnie przytoczyć.
0: Szkoda. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni.
1: Zdecydowanie. Generalnie mam wrażenie, że Grunwald był też mocno rapowy. Dużo takiego podziemnego rapu mieliśmy i bardzo wcześnie też ten rap wtedy przez to załapałem.
0: Fajnie. Czyli te doświadczenia były takie mocno hip-hopowe mimo wszystko?
1: No, wydaje mi się, że to taka mocno hip-hopowa dzielnia. W sensie było dużo raperów z Westu. Tak to się nazywało. Było stare coś takie jak Projekt West.
0: No.
1: To pewnie byłem wtedy w jakiejś późnej podstawówce.
0: Okay.
1: No i to był zbiór wszystkich chłopów po prostu z Grunwaldu i oni rapowali. I to jest bardzo fajne, bo były dwie edycje, bo to był cały album i były dwa. I pierwszy promował taki numer, wiesz, czarno-białym klipem, ogrzewanie się nad koksownikiem, polski utęk. Ciężko w ryj na Grunwaldzie. A drugi był stary na piszczalce na G-Funku.
0: Wow.
1: Jakby Białas ma tylko dwa tryby.
0: Ale powiem ci, że to jest niewiarygodne dla mnie, bo tak jak mi się kojarzy Piątkowo, to tam między wszystkimi osobami raperskimi to konkurencja. Tam ja wątpię, żeby doszło do jakiegoś
1: tutaj była kolektywizacja jednak, nie? Była wielka sztama bita.
0: No jednak ten Zachód jest progresywny, trzeba to przyznać.
1: tak, zdecydowanie. To może być takie doświadczenie, bo bardzo wcześnie tego bakcyla rapowego połknąłem.
0: Spoko, a też mieliście takie podejście, powiedzmy, niekulturalne w stosunku do raperów w zasadzie konkretnego Tedego, albo nawet warszawskich innych twórców?
1: Wiesz co, nie, my tego nie mieliśmy, ale też w sumie nie kojarzę, żeby ktoś specjalnie słuchał u nas Tedego. Ja słuchałem Tedego, no ale to już później, bo ja słuchałem Tedego, zaczynałem słuchać Tedego, to obnaży mój wiek straszliwie, jak Kurt Rolson wychodził.
0: Okej. Okay.
1: Także to już był taki TD po okresie infamii, tak zwany.
0: To już był ten taki trochę nowszy.
1: Po Eliminati, no.
0: Po Eliminati, no.
1: To już był trochę nowszy Tedzik, ale no, jak Kurt Rolson wjechał, to sprawdziłem do tyłu katalog i byłem jak okej, nie?
0: True.
1: Ja generalnie może głupio to powiedzieć. Jak byłem młody, to byłem zdecydowanie bardziej TD niż Peja.
0: Ale ja się pod tym podpisuję.
1: Ale teraz jestem zdecydowanie bardziej Peja niż TD.
0: Ale powiem ci, że ja też, bo ja jak zaczynałem, to w ogóle mój tata włączał mi to pierwszą płytę TD-go w samochodzie, jak jeszcze byłem takim no mało kumającym dzieckiem i byłem jak mega banger. Jara mnie to, a jak słyszałem gdzieś Peję, to byłem jak okej. A teraz jak wracam do tych rzeczy, to jestem jak... Musiałem dorosnąć.
1: Tak, do tego trzeba było dorosnąć, no bo kurczę, TD, nawet ten wczesny, był bardziej muzykalny niż Peja.
0: Mhm, tak.
1: Nawet jeżeli tematycznie też tam był ten taki struggle, że tak powiem, jako główny temat, to, to muzykalność była o wiele wyższa u Tedzika. No ale Peja, no to jest coś, do czego trzeba było dorosnąć po prostu.
0: To prawda.
1: W ogóle na ośce moje był Creepay kręcony, taki zwałowy, gdzie grałem w kosza z DJ-em Dexem, miałem drużyny koszykarskie, Peja wtedy miał jakąś taką dziwną stylówkę w kaszkiecie w ogóle, mega, kto ma renomę, Slums Attack, taki numer.
0: To powiem ci, że na Piątkowie Peja jakoś bardzo nie dominował, szczególnie w moim okresie dorastania, ale jest... jeden wybitnie przebijający się artysta rapowy, Paluch, który, no, to był po prostu piątkowo reprezent. Dwie wieże w każdym klipie, zresztą jedna z okładek albumów to były dwie wieże. Pamiętam też, jak jako dzieciaki jeszcze z podstawówki wychodziliśmy z zajęć i patrzymy, że cała ekipa po prostu Palucha nagrywa teledysk i nawet jakiś małolacik się z klasy rówieśniczej załapał na ten teledysk, więc w ogóle byliśmy w szoku i od tamtego momentu był po prostu nieziemsko Ale respektowany.
1: Jesteś fanem Palucha do teraz?
0: Pomidor?
1: Okej, rozumiem. W sensie wiem, że to jest niekomfortowe pytanie.
0: Powiem tak, są niektóre traki, które uwielbiam, ale są takie traki,
1: tak, przy których... Tak, które to są?
0: Jest taki numer z Gedzem, który Maniak się nazywa. Aha. I ostatnio go słuchałem, włączył mi się, byłem jak okej, to jest dalej banger.
1: Okej. Mhm.
0: Albo jak mam taką mega wczutę, jak na przykład idę sobie pobiegać albo poćwiczyć i mam ochotę na jakiś taki w ogóle chamski przekaz w stylu Oko, nie ma nic lepszego wtedy.
1: Okay.
0: Ja po prostu, ja jestem wtedy jednością,
1: no,
0: z tym kawałkiem.
1: Kurde, w sumie Paluch z tej ery, gdzie było Oko, gdzie był Szaman, no prime.
0: To jest, to prawda. No. Dobra, powiedz nam wszystkim ławkowiczom, jaki będzie pierwszy track?
1: Pierwszy utwór o tytule Yin and Yang japońskiego artysty Uyamy Hiroto. Dzisiaj będzie dużo japońskich artystów. Tak.
0: Właśnie powiem ci, że przeglądałem
1: wyszło.
0: Te rzeczy i ja byłem jak, kurde, ile tam jest azjatyckiej muzy.
1: No, dałem ci trudne zadanie z przepisywaniem szlaczków zdecydowanie, żeby dotrzeć do tej muzyki.
0: Tak, nauczyłem się 4 nowych szlaczków, już zapomniałem ich znaczenia, ale obszerzałem.
1: Ja też niestety nie, mimo całej mojej fascynacji kulturą japońską, to nie czytam absolutnie i nie mówię. Mhm. Chciałbym to kiedyś zmienić, ale wracając. Uyama Hiroto to jest muzyk taki raczej jazzowy. Będzie to w ogóle utwór z albumu o wymownej nazwie Freeform Jazz, ale okay, nie będzie to freeformowy jazz, tylko będzie to hip-hopik.
0: Czyli to, co na ławce lubimy najbardziej.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Super.

0: To był Uyama Hiroto w utworze Yin and Yang.
1: Nice. Dzisiaj się chyba w tych klimatach japońskich zakręcimy. W ogóle ja sobie zadałem pytanie takie. Myślisz, że gdzieś w Japonii też są ławki, na których siedzą tacy ziomale i sobie rozkminiają na przykład właśnie już wymienionego wcześniej Peje albo Tedego?
0: Kurczę, Peje czy Tedego? Myślę, że nie. Myślę, że na pewno są ławki. Jest na pewno ziomalstwo mocne.
1: Bo tam koszy na śmieci nie ma.
0: To prawda, ale ziomalstwo jest mocne, to warto sobie zobaczyć. Ja jestem digerem japońskiego rapu, takiego boom-bapowego, 90'sowego, im wcześniej, tym lepiej. I jak popatrzysz na te klipy, no to byłbyś w szoku, jakie tam jest ziomalstwo.
1: Ale to jest takie ziomalstwo w stylu Centrum Centrala, czy to jest ziomalstwo w stylu jesteśmy gdzieś na poboczach Tokio, Kyoto?
0: Kurczę, Centrum Centrala raczej, ale jest tak naprawdę czasami... potrafią z różnej strony to ugryźć. Dużo jest w ogóle takiego mroku w tym ostatecznie.
1: Czyli po 12 godzinach pracy etatowej idą na ławkę i zaczynają się ziomować.
0: Myślę, że większość tych chłopaków może być skreślona z pracy etatowej z powodu ich tatuaży.
1: To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. Ale wiesz co, ja jestem przekonany, że tam na pewno są jakieś dwa japońskie świry, które są ekstremalnymi fanami polskiego rapu i...
0: To jest pewniak. Myślę, że...
1: I kaleczą polskie ksywy.
0: Generalnie wydaje mi się, że jest na to duża szansa. Ja słyszałem jakieś kolaboracje japońsko-polskie rapowe. Było coś takiego, nie pamiętam. Prykson Fisk jest taki raper z Polski. Okay. Nie, czy kojarzysz tego zawodnika? I on miał jakąś grubszą kolaborację japońską. Znaczy grubszą, w sensie nie, żeby to był jakiś super znany MC z Japonii, ale po prostu był to dobry numer faktycznie zrobiony w polsko-japońskiej komitywie, nie?
1: Okej. To mega ciekawe. A masz taką wiedzę, gdzie się ten hip-hop w Japonii najbardziej dzieje?
0: Wiesz co? Nie mam takiej wiedzy, jeżeli mam być szczery. Nie... To jest właśnie problem, gdy nie jesteś, że tak powiem, obeznany w języku, że masz dosyć obcięty dostęp do źródeł. Więc ja szukam jak najwięcej mogę. Skupiam się głównie jednak na szukaniu tej muzyki, no bo to mnie najbardziej interesuje. Konteksty kulturowe są, wiadomo, równie ciekawe, ale no... To generalnie, czego ja szukam, to już jest nisza w jakiejś niszy, nie? Czyli nie dość, że chodzi... Bo japońskiego rapu jest generalnie dużo. Jak zobaczysz sobie rzeczy takie współczesne, no to wszystko jest tak, jak teraz jest współczesny rap, nie?
1: A on zmierza ten nowoczesny rap japoński w taką stronę K-popową? Czy on jest bardziej taki trap Ameryka? Czy
0: nie, oni są bardzo zapatrzeni na zachód, nie? To faktycznie to słychać szczególnie w tej muzyce rapowej, że ten zachód mocno im wjechał i oni bardzo chcą być jak najbliżej brzmieniowo zbliżeni do zachodnich artystów, nie?
1: No, to w Polsce chyba też tak jest, takie mam wrażenie.
0: Wydaje mi się, że tak, ale kurczę, mi się wydaje, że te polskie rzeczy mają jakiś taki sznyt.
1: Mają swój jakiś taki dźwięk polski?
0: Czy coraz częściej, jak słyszę te mainstreamowe rzeczy, to mam wrażenie, że na przykład produkcje, bity są już nieodróżnialne faktycznie od bitów amerykańskich. Szczególnie jeżeli mówimy o tej takiej fali, która teraz trochę wraca, mam wrażenie bitów typu wczesny Chief Keef. To jesteśmy już, jesteśmy w tym miejscu, nie?
1: Tak, prześcignęliśmy ich, jesteśmy tam.
0: Jesteśmy tam, na szczęście, bo wczesny Chief Keef to był najlepszy Chief Keef.
1: A mam taką rozkminę, bo mówiłeś, że jeszcze tak świetnie nie kumasz tego języka, a jak słuchasz na przykład właśnie amerykańskich produkcji, to skupiasz się bardziej na brzmieniu, czy jednak ten tekst ma jakąś ważność?
0: Okej. Czyli stara jak świat debata o przekazie. Może tutaj się odpalić. Czy teksty...
1: Przekaz, czy dźwięk?
0: Kurczę, ciężko mi powiedzieć. W sumie generalnie ostatnio bardzo mało słucham rapu, gdzie ktoś rapuje, że tak to nazwę. W sensie bardzo dużo instrumentalnego hip-hopu po prostu słucham. Beat tape'ów, czy właśnie po prostu producentów per se. Doceniam na pewno dobrą lirykę, ale nie jest ona jakiś, wiesz, turbo wyznacznikiem, w sensie...
1: Czyli ma bujać.
0: Ma bujać, ale fajnie jak też jest o czymś, nie?
1: Fajnie jak jest o czymś. To prawda. Chociaż powiem ci, że im dalej w las z moją przygodą hip-hopową, tym bardziej mam ochotę mniej tego sensu szukać w tych kawałkach.
0: To prawda. Generalnie im teraz jestem coraz bardziej stary niestety, to kiedyś ten przekaz był dla mnie ważniejszy. Mityczny przekaz.
1: Tak, to jest absolutna
0: prawda.
1: Po prostu
0: może dlatego ten instrumentalny hip-hop teraz mnie tak pochłonął, bo po prostu już nie potrzebuję, żeby ktoś mi mówił, nie? Jak mam żyć, to, że wiesz, ja, nie tak, zmieniam się, tak. Rób swoje, tak.
1: Wszystko będzie dobrze, damy radę.
0: Po prostu bicik buja i o to chodzi.
1: Tak, no jest najważniejsze, żeby bujał. Chociaż z drugiej strony czasami są takie take'i w wersach, że ja po prostu się zatrzymuję na słowach i nie jestem w stanie
0: to
1: mimo
0: prawda.
1: Dobrego podkładu.
0: Znaczy, plus myślę staroszkolnego rapu, który jest największym polem mojego zainteresowania rapem. Jakby nie stronię od nowoczesnych rzeczy, co dzisiaj zresztą też chyba pokażę w mojej selekcji. Ale z nowoczesnym rapem mam taki problem ideologiczny, że to po prostu nie są moje wartości, nie? W sensie taki...
1: To nie jest hip-hop.
0: To nie jest hip-hop. W sensie, no, galopująca jakaś pochwała po prostu kapitalizmu, wydawania jak największej ilości pieniędzy i generalnie jest dużo mizoginii też w tym wszystkim, mam wrażenie, i to mi się po prostu bardzo
1: Ale to
0: nie podoba.
1: Ja się zgadzam, że jest bardzo duża jedna strona tego w tekstach szczególnie, no. I potem ten instrumental też jest z tym utożsamiany, z takim swagiem.
0: I powiedziałem to generalnie 3 minuty po tym, jak powiedziałem, że wczesny Chief Keef, to był Chief Keefa, ale no. Mam wrażenie, że ten rap z biegiem lat od tego wczesnego Chief Keefa, od Chicago Drillu, robi się tylko jeszcze bardziej explicit.
1: A Japonia nowoczesna, czy właśnie ta bardziej boom-bopowo staroszkolna?
0: Jest dużo rzeczy w nowoczesnej Japonii, które lubię. Są fajni artyści. O dziwo głównie artystki, jeżeli chodzi o nowoczesne brzmienie rapowe japońskie. No ale generalnie raczej szukam tych staroszkolnych rzeczy, nie?
1: Okej. Okay.
0: Nie chciałem dzisiaj przynosić nowoczesnych, w sumie japońskich rzeczy, bo one... Kurczę, one, szczególnie te od artystek, one patrzą na zachód, ale mają dużo w sobie tej jednak japońskiej takiej...
1: Swojskości,
0: tego... Ciężko mi to nawet określić, nie? Ale no jest to po prostu urocza muzyka.
1: Urocza
0: nie?
1: muzyka. Fajne, ale to ja na przykład, jest mi to ciężko sobie wyobrazić. To właśnie brzmi trochę tak, jakbyś dał taki koreański pop, że to jest ten urok w tym stylu, czy to jest właśnie coś, czego ja nie zrozumiem, dopóki tego nie przesłucham?
0: Wiesz co? Myślę, że to będzie dla ciebie najbliższe porównanie ten koreański pop, bo Japończycy też mieli swój taki cukierkowy pop, czyli J-pop, no i tam zdecydowanie J-pop. Słychać w tym nowoczesnym rapie japońskim te J-popowe wpływy, nie?
1: Ciekawe, jakby się polski pop nazywał.
0: Dużo jest na przykład sytuacji, gdzie artystki, które grały w jakichś girls bandach J-popowych,
1: no.
0: Przechodzą na rapową karierę.
1: No.
0: Jest taka bardzo fajna artystka, którą bardzo lubię, Manaka. I ona wcześniej była w jakimś w ogóle chrześcijańskim girls bandzie J-popowym. To było...
1: Wszystko się zaczyna z chrześcijańskich klubów, słuchajcie.
0: To prawda, to było naprawdę crazy. No a teraz po prostu nawija, jest swag. No. Po prostu jest to swag.
1: Ewoluowała.
0: Pan Bóg dał jej swag.
1: W ogóle gadaliśmy o paluchu, a widzę, że nasz kolejny artysta to też palec w pewnym sensie, co?
0: Tak. Przed nami jeden z moich absolutnie ulubionych japońskich zespołów w kategorii ogólnej, muzycznej, w sensie, jeżeli chodzi
1: o... To jest taki ranking już top światowy.
0: Ranking top muzyka Japonia, nie top muzyka rap.
1: Okej,
0: okay,
1: czyli nice.
0: Zespół Tow, to jest zespół, myślę, że głównie można powiedzieć mafrokowy, rok matematyczny.
1: Rok matematyczny.
0: Także załóż okulary, bo będziemy liczyć metrum. Nice. I będzie to utwór o tytule, który wyjątkowo wiem, jak przeczytać, ponieważ jest to utwór o tytule Chiaroscuro.

0: Wojtek, przeczytaj to jeszcze raz, proszę.
1: To był utwór zespołu Toe pod tytułem Chiaroscuro, ale to jest z łaciny. Ty nie miałeś łaciny na studiach, czego was tam uczą?
0: Nie miałem łaciny. Mój serdeczny przyjaciel Paweł, którego pozdrawiam, jak uczyliśmy się języka angielskiego w liceum, napisał mi na pierwszej stronie, zapamiętałem to, czy znajomość języka angielskiego nie świadczy o głupocie? I napisał mi to tylko dlatego, że chodził do katedry na język łaciński i się tym wywyższał. Okay, ale... Także mam dystans do tego języka.
1: Spoko, ja też nie znam łaciny. W sensie, ale wiem, co to jest chiaroscuro na przykład, nie?
0: Możesz mi powiedzieć, co
1: mogę
0: to jest.
1: Mogę ci powiedzieć, to jest światłocień w malarstwie.
0: Wow.
1: No.
0: To my mieliśmy światłocienie, żeby zdać plastykę, czy sztukę, już nie pamiętam, jak to się nazywało w gimnazjum. I mieliśmy taki rolling.
1: Zdawałeś sztukę w gimnazjum?
0: Mieliśmy taki przedmiot i musieliśmy robić światłocienie. Oczywiście nie zrobiłem ich, robił je za mnie mój tata.
1: Okej, okay. Biegam dla twojego taty.
0: Shoutout.
1: Bo jest powtarzającym się motywem w tej rozmowie. Jak twój tata ma na imię?
0: Cezary.
1: Big up Cezary.
0: Big up Cezary.
1: Big up Cezary.
0: Big up Cezary. Ogólnie, jak słucham tych dźwięków japońskich, to mam wrażenie, że one są takie bardzo łagodne. Że to jest takie bardzo przyjemne, łagodne właśnie, prowadzi mnie za rękę. Może to też jest kwestia tego gatunku samego w sobie, ale te dźwięki są przyjazne.
1: Myślę, że to jest kwestia mojej selekcji, bo ja lubię taką
0: Czyli
1: muzykę.
0: Czyli może ciebie opisałem po prostu.
1: Może mnie opisałeś, może cię łagodnie prowadzę za rękę czasem.
0: Może tak jest. Ja to, szczerze podpisałbym
1: się pod
0: tym.
1: To jest kwestia mojej selekcji, ale no myślę, że w japońskiej muzyce znalazłbym też dużo nieprzyjemnych rzeczy, nie? W sensie nieprzyjemnych...
0: Dużo mroku.
1: Że tak powiem, dla przeciętnego słuchacza, nie? Był taki moment w życiu, gdzie lubiłem muzykę noise po prostu. No i na przykład, wiadomo, absolutny klasyk, filar muzyki noise, Merzbow, to jest Japończyk.
0: Nie mam pojęcia, co
1: nie
0: to...
1: Masz pojęcia?
0: Nie mam pojęcia, okay, ale okay. Udaję zadziwionego.
1: To opowiem ci trochę o muzyce noise kiedy indziej. Jak przyjdziesz do mnie następnym razem na sesję, to...
0: Będzie taki kącik edukacyjny, wykład z muzyki noise.
1: Możemy coś podziałać, no.
0: Dobra.
1: Ale to Mati Szajerka nigdy się nie ten? Big up Mati Szajerka?
0: Big up Mati Szajerka.
1: Mati Szajerka jest noizowym wariatem.
0: Nie.
1: Okej. Czyli nie wyświetlał się z tym po prostu, wstydził się.
0: Prawdopodobnie tak.
1: Muszę mu powiedzieć, że to jest safe space na wycofane muzyki noise.
0: Ja, może to też wychodziło od tego, że może mu nie powiedziałem, żeby mnie doedukował muzycznie.
1: Okej.
0: Bo jednak zawsze jak o czymś gadaliśmy, to był to hip-hop. Ale to też
1: to
0: u nas
1: mam
0: hip-hop
1: wrażenie,
0: to
1: że...
0: tak był bardzo, wiesz, taką główną osią muzyczną, o której gadaliśmy jako nasz kolektyw młodożmijny. Dawida pozdrawiamy. I tak to się wszystko kręciło wokół hip-hopu. Ja większość rozmów odbyłem właśnie na temat tego gatunku, a nie na inne.
1: To tak wrażenie, się... że Mati ma najwięcej ciekawych rzeczy do powiedzenia poza hip-hopem.
0: Wow.
1: No.
0: No to kurde, to ja myślę, że tutaj też powinno być miejsce na tej ławce, żeby Mati tutaj przyszedł i puścił nam trochę przysłowiowego funku.
1: Trochę funku?
0: Tak jak Rafał Trzaskowski.
1: A to Mati się nigdy funkiem nie wyświetlał.
0: Nie, no śmieję się.
1: Nie,
0: ale noise, żeby tutaj dał nam. To by
1: no
0: było
1: jakby
0: super.
1: Mati tu siedział na tym trzecim krześle, no to...
0: A myślisz, że byłby w stanie poprowadzić taki wykład typowo uniwersytecki?
1: Nie wiem, czy on ma takie kompetencje, ale kurde, patrzę na jego fryzurę, patrzę na jego wąs i jestem w stanie uwierzyć po prostu we wszystko.
0: Na jego dokonania, doświadczenia.
1: Dokonania, doświadczenia, no to są też duże rzeczy, umówmy się.
0: To są duże rzeczy, to prawda.
1: Człowiek-instytucja kolejny w naszej grupie.
0: Człowiek-szafa. No, to prawda. W ogóle widzę, że dalej jest gościu, który ksywą przypomina mi słowo kurz, ale to nie jest kurz.
1: To nie jest kurz, to jest DJ Crash.
0: DJ tak Crash.
1: Również,
0: Kusz Crash.
1: Również japoński artysta. I to znowuż nie będzie aż tak przyjemny utwór.
0: To nie będzie aż tak przyjemny
1: nie
0: utwór.
1: Będzie
0: Czyli
1: tak
0: on nie
1: przyjemny.
0: Będzie prowadził za rączkę.
1: Będzie na początku, może ci się tak wydawać, ale szybko ten utwór robi subwersję twoich oczekiwań, bo zmienia się w bardzo ciekawe strony.
0: Okay.
1: Będzie to utwór, no i to jest znowuż dywagacja gatunkowa, bo niektórzy powiedzieliby, że będzie to utwór trip-hopowy.
0: Kocham trip-hop.
1: I ja też kocham ten trip-hop, ale ten trip-hop nienawidzę. Nie no, ale nie, bardzo nie lubię tego określenia trip-hop.
0: Okej, dlaczego nienawidzisz tego określenia?
1: Bo określa, kurczę, bardzo dużo dziwnych rzeczy naraz. W sensie, Na przykład Malwina, moja dziewczyna, serdecznie ją pozdrawiam, jeżeli tego słucha. Ona też bardzo lubi trip-hop, ja bardzo lubię trip-hop, tylko ona słucha trip-hop typu Massive Attack albo Portishead, a ja wolę bardziej DJ Shadow i DJ Crash. Wydaje mi się, że tak można właśnie postawić taką linię, gdzie z lewej strony masz ten taki, ten brytyjski sound, jeszcze bardziej poszukujący, bardziej w trip niż w hop, a gdzieś po prawej sobie postawisz właśnie DJ Shadow czy DJ Crasha, którzy są bardziej hop niż trip.
0: No to słuchajcie, zapraszamy was do przesłuchania bardziej trip czy bardziej hop?
1: Bardziej hop.
0: Bardziej hop. DJ Crash. Kaczko, dzikie woli, dymy woli, kakie tachy cyki.

0: To był utwór DJ Crash Kemuri.
1: Fajny. W ogóle mam wrażenie, że ja go kojarzyłem.
0: Wiesz co, to jest dość popularny numer.
1: A, czyli ja jestem tym białaskiem, który słucha tych popularniejszych trip-hopowych kawałków nawet z Japonii. Czyli
0: no, te... znaczy DJ Crash jest o tyle dużym artystą, że jakby jego sława wychodzi poza Japonię. On chyba na tej Polsce będzie grał albo grał już w tym roku.
1: A to jest duża rzecz.
0: W Krakowie bodajże, czy
1: to
0: coś
1: jest duża
0: takiego.
1: Rzecz.
0: To jest bardzo, bardzo fajny, bardzo go polecam. Właśnie jeżeli lubicie DJ Shadow i szukacie gdzieś dalej, chcecie więcej, bardziej hop niż trip, no, to DJ Crash to jest drugi najlepszy przystanek w tym temacie według mnie.
1: Spoko. A masz jeszcze jakichś takich swoich artystów hop tripowych, którzy po prostu mają miejsce w twoim serduszku, jesteś jak, no to jest banger.
0: No i właśnie to jest ten problem, że to jest jednocześnie gatunek, który obejmuje tak dużo rzeczy, ale ten zbiór jest jednocześnie bardzo duży i bardzo mały, mam wrażenie, i nie jestem w stanie wymienić więcej takich rzeczy.
1: Bo w ogóle ja mam wrażenie, że ten gatunek nie jest aż taki... Myślę, że kiedyś go było więcej. Teraz chyba nie ma nowości za dużo, jeżeli chodzi o sam gatunek trip-hopowy, jednak ta muzyka się bardzo nastawiła na to, żeby jakiś tam wokal w niej był, taki wiodący, nawet refrenowy, żeby to było ABC, ABC.
0: Tak. Zdecydowanie. To jest taki już niesłusznie miniony gatunek, mam wrażenie. Nie? W sensie nie słyszałem o żadnej kosmicznej, łamiącej żebra trip-hopowej płycie z 2026.
1: A szkoda.
0: 24, tak. 23. Mógłbym tak dalej wymieniać roku. A szkoda, bo to jest naprawdę według mnie świetny gatunek, który łączy w sobie no, to, co po prostu lubię.
1: Wzywamy teraz wszystkich

0: wszystkich ławkowiczów do tego, żeby wzięli się za siebie i zrobili świetny polski trip hop. Albo hop trip.
1: Hop trip.
0: Bardziej hop trip dla ciebie.
1: Ja ostatnio generalnie, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o tych bitach, których nie mogłem ci dać, bo idą na mój album producencki, to znaczy nie producencki,
0: shout
1: tylko
0: out
1: album. To ostatnio zacząłem tam robić szalone rzeczy i właśnie chyba wynikową tego, że słuchałem bardzo dużo DJ-a Crasha, jest to, że jest hop trip.
0: To jest świetna rzecz. To ja, a myślisz o tym, żeby to wydać na CD-ku?
1: Zobaczymy.
0: Ja bym bardzo tego chciał.
1: Chciałbyś to?
0: Bo jak ja usłyszałem ten jeden instrumental, który mi włączyłeś i powiedziałeś, nie dostaniesz go, usiadłem, bujałem głową i ja się poczułem jak takie dziecko, któremu dajesz prezent na świętego Mikołaja i nagle mówisz, a nie, chodziło o inne dziecko z twoim imieniem, to nie dla ciebie, to jest dla twojego brata.
1: Przepraszam cię, ale dostałeś klucze do mojego skarbca bitowego
0: tak.
1: Otwierający wiele zamków, musiałem zostawić część dla siebie.
0: Jasne. Ja ci powiem, że przejdziemy też w trip, hop, hip trip. Hop trip? Nie wiem. Myślę, że ty lepiej uznasz tip-top, tik-tak. Co to będzie? Tylko, że pójdziemy bardziej w stronę amerykańską. Nie wiem, czy słyszałeś taki zespół. Fevery Corporation.
1: Nie, właśnie nic mi nie mówi kompletnie ta nazwa.
0: To jest dwóch takich ziutków, którzy właśnie współtworzą ten zespół. I album...
1: To jest duet typu MC producent? Czy
0: to jest duet w stylu dwóch producentów.
1: Yo, okay.
0: To jest dwóch producentów.
1: To jest duże.
0: To jest duża rzecz. W ogóle ten album i właśnie tych ziomali pokazała mi moja dziewczyna Maja, także shout out.
1: Big up.
0: Big up. W ogóle utwór pochodzi z albumu, który wyszedł w 2008 roku i on był takim mocnym politycznym statementem wymierzonym w administrację USA.
1: W 2008 roku.
0: Tak, przeciw wojnie z Irakiem, także to jest bardzo, bardzo,
1: bardzo ważny temat.
0: Bardzo ważny temat, no i powtarzający się. Głosu w ogóle w tym kawałku uświadczył Jamajczyk, a sam kawałek w sobie zaczyna się takim dźwiękiem alarmu, jakbyś po prostu miał się szykować na najgorsze, ale nadchodzi najlepsze. Także przed państwem i przed tobą Fevery Corporation Soundy.

0: Thievery Corporation Sound the Alarm. No to, to był bardziej trip, czy to był bardziej hop?
1: Nie wiem.
0: Ale czyli bardzo to mi się zostało... podobało.
1: Nie spodziewałem się w ogóle takiej jamańskiej wkrętki u ciebie.
0: Powiem ci, że jestem ogólnie wczuty w to i tym bardziej jestem w to wczuty, że nie znam za wiele rzeczy jamańskich.
1: Okay,
0: i
1: okay.
0: Jestem bardzo otwarty na to, żeby mieć czas i więcej skminić.
1: Okay.
0: Bo te dźwięki to jest dla mnie po prostu... To jestem jak pom.
1: To jest ważne. Myślę, że to kolejny duży statement na dzisiaj, że musimy odwrócić szkody wyrządzone muzyce jamańskiej przez Kamila Bednarka w Polsce. Ej. Słuchanie reggae powinno przestać być wstydem, ponieważ to jest prawdopodobnie najbardziej muzyka z przekazem, której możesz słuchać w wielkim 2026 roku.
0: Ale to musi być dobrze zrobione, to musi mieć tą swoją czutkę, to musi podchodzić nawet trochę pod taki dub, emo, ale też taki OG. Ostatnio kupiłem winyla, jeszcze go nie odsłuchałem. On się nazywał Mandela Effect, chyba, i to był zbiór takich najbardziej OG reggae tracków, ale jako, że mój adapter jest... nie najlepszy, to uznałem, że nie będę marnował tej płyty na tę igłę. Okay. Także czeka na swój debiut.
1: Czeka na debiut dopiero, ale to dobrze, że idziesz w tę stronę, bo właśnie te dubowe rzeczy, no to słychać też w trip-hopie, nie? To słychać, że po prostu jamańska ręka dotykała tych efektów.
0: Jamańska ręka Boża.
1: To jednak echo, które się ciągnie, jest bardzo ważne i bardzo uwielbiam rzeczy, które tak brzmią. No i lubię po prostu nawijaczy jamańskich, nie? No bo to w sumie nie można tego nazwać rapowaniem, to jest trochę osobna sztuka, to co oni robią, mam wrażenie.
0: True, to prawda, chociaż jest dużo takich ziutków, którzy to trochę łączą ze sobą. Ja pamiętam, że był taki ziut Damian Marley Jr., Welcome to Jam Rock. Jezu, jak ja to usłyszałem w 2013 roku, to ja...
1: Płytę w ogóle z Nasem chyba, czy coś takiego.
0: Bardzo możliwe, ale to był dla mnie taki banger. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taka muzyka może istnieć, i jak byłem 13-latkiem, to byłem jak wow. Jakby, okej, wychodzę ze szkoły i tam był Paluch, ale słuchajcie, no to Damian Marley mnie po prostu przekupił.
1: Damian Marley mówi tak, nie? Mówi, że Ja jest blisko.
0: Ja jest blisko. Ja jest blisko i Ja jest w nas. Ale był też taki chyba polski zespół Wawa Muffin.
1: Tak,
0: Ja jest prezydentem,
1: bardzo
0: Ja jest kierownikiem.
1: No, wielki hicior.
0: Ale mi otworzyłeś teraz...
1: Wielki hicior. To zdecydowanie.
0: Głowie,
1: kurczę, no jest trochę... jest jakaś cząstka przypału w polskim reggae, ale właśnie Kamil Bednarek wyrządził okropne szkody temu gatunkowi, bo mieliśmy też po prostu zawodników, którzy wiedzieli, o co chodzi.
0: Mhm. I Kamil Bednarek przejął po prostu całe spektrum i wszyscy zaczęli go kojarzyć.
1: Babilon, absolutny Babilon zrobił.
0: Czyli Babilon spłonął.
1: No i powinien płonąć cały czas. Wydaje mi się, że żyjemy w Babilonie aktualnie i powinniśmy pracować nad jego spaleniem, więc słuchajcie więcej reggae.
0: Mm-hmm. To prawda. Z Jamajki jest niedaleko do Ameryki, a w Ameryce są...
1: Jesteś pewny, że tak niedaleko?
0: Na pewno jest bliżej niż do Polski.
1: Okej, okay, no...
0: To była moja jakaś taka pseudologiczna rozkminka, którą sobie teraz wrzuciłem. Jak myślisz muza i Ameryka, to co ci przychodzi do głowy?
1: Co mi przychodzi do głowy? Chief Keef. Ale nie będzie to Chief Keef, utwór, który zaraz puścimy. Będzie to Young Thug. I musicie wiedzieć, że ja nienawidzę Young Thuga, po prostu słuchać.
0: Powiem ci, że jak ogarniałem to, jakie nuty tutaj dzisiaj będą, i zobaczyłem Young Thuga i wiedziałem, że on wychodzi spod twojej ręki, to... zostawiłem to bez komentarza, bo byłem w takim szoku, że stwierdziłem, że muszę się zapytać, co się wydarzyło.
1: Co się wydarzyło? Słuchaj, no nie jest to tajemnica, jeżeli ktoś mnie zna, że no nie cierpię Young Thuga, ale z jakiegoś powodu usłyszałem ten numer i on otworzył mi oczy na to, że Young Thug powinien być zdecydowanie, tak jak wszyscy mówią, również w mojej GOAT konsideracji,
0: wow.
1: GOAT dyskusji.
0: GOAT dyskusja rapowa.
1: To jaki tu jest beat w ogóle i to jaki tu jest flow, to jest szalone.
0: To jest
1: naprawdę mega szalony numer.
0: A ten
1: mega
0: kawałek,
1: flowsy.
0: Ten kawałek cię otworzył na kolejne kawałki Young Thuga, czy to był po prostu jeden wyjątkowy przebłysk?
1: Na pewno posłuchałem tej płyty, on jest chyba z płyty Barter Six, czy jakoś tak ona się nazywała.
0: Mm-hmm.
1: Posłuchałem tej płyty i faktycznie był to dla mnie highlight tej płyty.
0: Okej. Okay.
1: było to to, czego szukam w nowoczesnym rapie, że faktycznie ten beat prezentował coś ciekawego oraz nawijacz prezentował coś ciekawego. Niestety, jeżeli chodzi o treść liryczną, no to jest to absolutny Babilon, wiadomo.
0: ale o to chodzi w hip-hop.
1: Ale flow nadrabia, no.
0: Ale... A myślisz, że w ogóle jest przestrzeń i miejsce na to, żeby istniał taki liryczny Young, tak?
1: Nie, mam nadzieję, że nie ma takiego miejsca i przestrzeni.
0: Bo powiem ci, że jakby gdyby to było zbyt wyszukane i dobrane, gdyby on zaczął nawijać o jakichś białasowych rzeczach, to to już by nie było prawdziwe, to już by nie było
1: nie,
0: to.
1: Nie, nie, no gdyby on rapował jak Mos Def, nie? Po prostu założyłby czapkę świadomego rapera,
0: to byłby koniec.
1: Upiony z Commonem, to byłby koniec. No jak tak musi być taki, tak, jaki jest, tak samo jak Chief Keef, no nie wyobrażam sobie, że Chief Keef
0: to prawda.
1: Założył czapkę świadomego to rapera.
0: To prawda. To co, włączamy Young Thuga?
1: Posłuchajmy.
2: I promise. Hey man, get your motherfucking hand away from my son, man. Living life, bro, I'm happy.

0: Young Thug, Just Might Be.
1: Tak jest.
0: Just Might Be.
1: Just Might Be. Absolutnie babiloński numer w warstwie tekstowej, absolutnie niebiański numer w warstwie muzyczno-flowsowej.
0: Ale to tak jest, powiem ci, że to jest też taki chyba etap ławkowy, nie? Bo sama ławka w sobie zazwyczaj nie jest mega estetyczna, a te rozmowy są clue, ale czasami po pewnej godzinie to mam wrażenie, że ta ławka zaczyna być bardziej jakościowa niż rozmowa.
1: To prawda, to prawda. Czasami rozmowy na ławce...
0: Powiem ci, że ja czasami jak słyszę z okna, jakie rozmowy dobiegają z najbliższej ławki, to zadaję sobie pytanie, dlaczego ja tak nie rozmawiam? Dlaczego nie mam tyle odwagi, żeby mówić w taki sposób?
1: To prawda, ale czasami z ławki do rynsztoka jest bardzo blisko.
0: To prawda, ale z dala od rynsztoku jest Massive Attack, który też jest trip-hopowy trochę. Prawda. I... to jest w ogóle świetny numer z Mos Defem, o którym wcześniej wspominaliśmy.
1: Prawda.
0: Czyli jest to...
1: miałby dzisiaj ode mnie też numer Mos Defa z japońskim producentem DJ-em Hondą, ale się już nie zmieścił, dlatego posłuchamy I Against I.

Kolejne wydanie Cieni Silosu czas zacząć. Sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej Alicja Miszczak i będę z Wami przez najbliższą godzinę. A dzisiejszym tematem jest nasz stały cykl przemysłowe covery, czyli najróżniejsze utwory najróżniejszych zespołów w odsłonie industrial, ambientalno, darkwave'owej. A zaczniemy nietypowo, bo od zapowiedzi koncertowej, mianowicie za dobry miesiąc, czyli 5 września w klubie pod Minogą będzie kolejna edycja Shadow Dance Party, a głównymi headlinerami będą pochodzący z Paryża Eco Beryl oraz pochodzący z Neapolu Ashcoat. I oczywiście dodatkowo też będzie darkwave'owe, gotyckie after party. Więc jeżeli chcecie zobaczyć Ashcoat i Eco Beryl na żywo, to 5 września jest taka okazja. A my zostajemy w konwencji dzisiejszej audycji. Ashcoat i ich wersja utworu Bauhaus. All we ever wanted was everything.

Ashcold i ich interpretacja utworu Bauhaus. Zostajemy jeszcze w tych gotyckich klimatach, bo następny utwór, który usłyszymy, jest coverem zespołu Sisters of Mercy, Marian, ale takiej nietypowej, ponieważ zespół, który wykonuje ten cover, to powstały 21 lat temu w Niemczech Quack Junior i oprócz angielskiego wykonania niektóre zwrotki można usłyszeć po niemiecku, więc teraz angielsko-niemiecka wersja utworu Marian, Quack Junior.

Quake Junior i ich wersja utworu Marian to za nami. My przechodzimy dalej, bo 30 lat temu ukazał się album Mika Cave'a Murder Ballads i między innymi na tym albumie znalazł się utwór Where the Wild Roses Grow. Co ciekawe, 31 lipca Brington podczas koncertów wykonał ten utwór razem z Kylie Minogue, co nie zdarza się zbyt często, bo od 1998 roku ten utwór został wykonany przez nich na żywo trzeci raz, więc to było nie lada wydarzenie. A my posłuchajmy innej wersji Where the Wild Roses Grow, tutaj w wykonaniu Sary Knox oraz Marka Benecke.

Sarah Knox i Mark Becker. To zostajmy jeszcze przy tych spokojniejszych utworach, bo kolejne utwory przed nami to szlagiery lat 80., mianowicie Mad World, Tears for Fears oraz Small Town Boy i Broński Beat. Za skoverowanie pierwszego utworu odpowiada Spectra Paris, który jest projektem założonym przez wokalistkę i frontmenkę zespołu Killian Camera, Elenę Ellis Fossey. A za aranżację utworu Small Town Boy podjął się brytyjski zespół London Plane. To posłuchajmy teraz Mad World i Small Town Boy.

Zmieniamy nieco klimaty na takie szybsze, taneczne bity, bo przed nami cover Fade to Grey, oryginalnie Visage, a tutaj w aranżacji niemieckiej formacji, bo coverowanie to sport narodowy Niemców, więc nie może być inaczej. Fray Street, tak się nazywa ta formacja. A jako drugi utwór to dla odmiany It's a Sin, czyli oryginalnie Pet Shop Boys. Tutaj na warsztat ten oto utwór wzięła formacja Krakowian Death Cycle. Jest to zespół założony Riverside w Kalifornii przez Briana Gribina oraz Rogera Jarvisa. No teraz Fade to Grey i It's a Sin.

Fade to Grey i It's a Sin to było przed chwilą, a Fade to Grey nie będzie jedynym coverem Visage, którego usłyszymy. Mianowicie następny utwór, no to myślę, że cover bardziej znany od oryginału. The Ambos, czy The Amber, jak to inni wymawiają. Najbardziej znany w wykonaniu The Krups i Client. Dodam jeszcze tylko, że The Krups odwiedzą Polskę w pożegnalnej trasie koncertowej zespołu Ministry 22 kwietnia w warszawskiej Progresji. No to teraz The Krups i Client.

The Crops i The Ambos był przedostatnim utworem dzisiejszej audycji. Przed nami ostatni utwór i z racji tego, że lipiec był definitywnie miesiącem pod znakiem Depeche Mode, 23 lipca swoje 65. urodziny obchodził Martin Gore. 30 lipca była 41. rocznica pierwszego koncertu w Polsce Depeche Mode. No i w tym roku obchodzimy także 40-lecie albumu Black Celebration. No to tak zakończmy coverem Black Celebration, tutaj w wykonaniu Leatherstrip. A my słyszymy się za tydzień. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.

0: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.

0: klimatu, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.